chcę być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida.

tym sikać. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa.

rok, stary piach. Znowu jadę nad Bałtyk, bo chcę być sam. Z dala od tej Warszawy i od ich braw, co się nagle posypały jak Chciałbym zadzwonić, ale się martwię, że znowu odbierzesz i znów będziesz miała rację. Dlatego sam leżę w zimnej wodzie.

0: ci powiedzieć. Nie wiem, jak mam ci powiedzieć. Jak mam ci powiedzieć, że
1: ty zabija mnie powoli, bo kiedy obok stoisz, serce na chwilę mi staje w gardle. Ale żeby cię ochronić, jeśli mi na to pozwoli.

0: Armin van Buuren na dobry start poniedziałku, bo to tu jesteśmy w kalendarzu. Everlasting w RMF Max zagrało jeszcze przed godziną 6. Dzień dobry.
1: No przede wszystkim dzień dobry, jest Karolina Kowalska.
0: I jest Mateusz Marek i
1: kochani,
0: bardzo się cieszymy, że tu jesteśmy.
1: Co tam dzisiaj będziecie robić, bo opowiemy wam, jakie mogliście skończyć studia. Mamy zestaw najdziwniejszych kierunków obecnie. Mhm. Na przykład tutaj jest bardzo fajne, mi się podoba zarządzanie parafią. Naprawdę podobno jest
0: super.
1: Tak.
0: Można zostać ojcem Mateuszem.
1: Na przykład są takie jak życie wśród kwiatów. Jest taki kierunek jak pies w społeczeństwie.
0: Naprawdę?
1: Zielarstwo i terapie roślinne.
0: Naszych czasów tego nie było.
1: No właśnie, mam też dla ciebie, Karolina, dwie propozycje. Mm-hmm. Co byś wybrała? Budowę jachtów czy etnofilologię kaszubską? Teraz zdecyduj.
0: Pytanie, czy jest po tym praca?
1: No, a po jakich jest? No, przecież nie ma nigdy pewności.
0: Ja bym to zrobiła bez fabuły. No, buduj jachty.
1: O, super.
0: Znajdź męża, który kupi ten jacht od ciebie i cię go podaruje. Ale super.

0: Fajne, świeże, takie nowe. I tu jest artystów: Paco Amoroso, Catriel, Pink Panthers. No, naprawdę.
1: Wow.
0: Robi robotę o tej porze.
1: I mamy to dla was w RMF Max. W poniedziałek na dobry początek tygodnia. No i dobry początek tygodnia pewnie już mają za sobą ci, którzy poszli do pracy bardzo wcześnie i słuchają teraz RMF Max. Cudownie, że z nami jesteście.
0: Tego pytamy, jaka praca nie śpi, bo jesteśmy z was dumni, bo chcemy, żeby wszyscy was usłyszeli i żebyście się wszyscy mogli poznać. Koniecznie nam nagrajcie teraz głosóweczkę na Messengera albo na Instagrama. Odezwijcie się do nas, kto nie śpi, i my was przedstawimy światu.
1: Tak jest, no bo to po prostu się wam należy, no nie? Wszyscy śpią, wy nie śpicie, świat się musi o tym po prostu dowiedzieć.
0: Cały czas powtarzam, od tego to radio jest.
1: Otóż to, nagraj głosówkę na Messengera albo na Instagram RMF Max, czekamy na ciebie.

0: Media Expert i zław nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Bo Media Expert taniej masz.
2: I po reklamie.
3: To jest RMF Max.
1: Hity na maksa.
3: Bydgoszcz 106.1 FM.

0: Tak, tak, tak, to dobrze trafiliście. Jak szukacie dobrych numerów na poranek, to właśnie w RMF Max mamy dla was tylko takie Love Again, Dua Lipa, jeszcze przed godziną 6.
1: I przeglądamy dla was wiadomości pogodowe i tutaj takie niepokojące historie, że w połowie października ma przyjść do Polski zima.
0: Naprawdę?
1: Ale może słuchajcie, jeszcze się tylko tak nie przywiązujmy, zostawmy to profesjonalistom. Za moment w RMF Max flash i pogoda.
0: Tak jest, a to wszystko o 6, a po 6 sprawdzamy, jaka praca nie śpi.
2: RMF Max, czas na flash. Tu Tomek Urbański. Zaczynamy. Uwaga kierowcy z Bydgoszczy, w związku z budową zielonego torowiska na Szwederowo powstanie drugie rondo tymczasowe, tym razem na wysokości ulic Konopnickiej i Ugory. Jak zapowiadają drogowcy, zmiany zostaną wprowadzone we wtorek 6 października.
3: To jest RMF Max.
2: Mocna reprezentacja Kujaw i Pomorza w PGE Basket Lidze. Do Anwilu Włocławek i Twardych Pierników Toruń nie dołączyła Astoria Bydgoszcz. Na początku sezonu sprawdzamy, według jakiego klucza zbudowany został skład zespołu z Nadbrdy.
4: To ma być szybka koszykówka, jeśli chodzi o atak i agresywna, jeśli chodzi o obronę, i gdzieś pod te profile szukaliśmy tego typu graczy, którzy potrafią grać w taką koszykówkę. Oczywiście to jest jakby pierwsza rzecz, potem jeśli chodzi o to, jak rozdzielić te role, kto za co ma odpowiadać, i też rzecz, która jest też bardzo ważna w tym wszystkim, czyli charakter danego zawodnika, jak i no, również doświadczenie.
2: Zmienił się skład zespołu, a także sztab szkoleniowy. Trenerem został Anders Sommer z Danii.
4: Takiej osoby szukaliśmy. Szukaliśmy osoby, która chce piąć się w górę, i jest to też trener, który ma duże doświadczenie, bo zdobywał tytuły na swoim podwórku, dokładnie 4 mistrzostwa Danii, i pracował też w bardzo dobrym klubie euroligowym, jakim jest Paris Basketball, więc to jest człowiek, który tutaj stanie na czele naszej drużyny.
2: Wyjaśniał Michał Chyliński, dyrektor sportowy. A teraz Inno Classic Festival, trwa 7. odsłona tego wydarzenia. Co jest w planach?
5: 7 października o godzinie 17 w sali koncertowej imienia Ireny Dubiskiej odbędzie się poetycko-muzyczny wieczór Józef Czechowicz in Memoriał. Będzie to wydarzenie poświęcone pamięci wybitnego poety.
2: Nie brakuje ciekawych wydarzeń także dla najmłodszych.
5: W sobotę 10 października zapraszamy o godzinie 10.30 do foyer Teatru Miejskiego Najmłodszych na bajkograjki, muzyczną podróż do świata wyobraźni. To spotkanie, podczas którego klasyka bajek połączy się z muzyką i zabawą. Wieczorem o godzinie 18 tego samego dnia w Teatrze Miejskim wystąpi Inowrocławski Chór Halka z koncertem ludowo-rozrywkowo na nowo.
2: Zapowiada Martyna Doligała z Kujawskiego Centrum Kultury w Inowrocławiu. Zaglądamy do październikowego repertuaru Włocławskiego Teatru. W tym miesiącu impresaryjny przygotował kilka ciekawych propozycji. Oto jedna z nich.
6: 18 października o godzinie 11 w ramach niedzielnych spektakli familijnych odbędzie się przedstawienie z warszawskiej sceny Metro pod tytułem Wielkie Pranie, czyli piana, muzyka, mnóstwo śmiechu i pralnia, w której wydarzyć może się absolutnie wszystko. To pełen humoru i dziecięcej wyobraźni spektakl, teatralna przygoda dla całej rodziny. Wielka przygoda zaczyna się od zwykłego prania.
2: Zapowiada Patryk Nowakowski z Teatru Impresaryjnego.
0: 3, 4.
1: Dzień dobry!
0: Po 6:03.
1: Myślałem, co trzeba powiedzieć, ale faktycznie to jest dobry moment.
0: To jest dobry moment, żeby to powiedzieć. Wasz Chico, Mateusz Marek.
1: I wasza Chico.
0: Chica.
1: Karolina Kowalska.
0: Dzień dobry. Do 9:00 wstawaj, nie udawaj, a za chwilę sprawdzamy, jaka praca nie śpi. Można jeszcze się dograć. Messenger RMF Max.

0: Na zawsze, na zawsze.
1: Wstawaj, nie udawaj.
2: Karola i Mateuko.
0: Zalia to była z nami w poranku RMF Max.
3: Dzień dobry. I pytamy, jaka praca nie śpi od razu. Jesteśmy z was wszystkich mega dumni. W ogóle słuchamy z ogromną przyjemnością tego, że nie śpicie. Co prawda trochę boli, jak słyszymy, od której nie śpicie. Ale uwaga, kto nie śpi, jaka praca nie śpi, bardzo prosimy.
4: Mąż, ojciec pracujący na 3 prace. Własna działalność rządzi.
0: I to jeszcze inne działalność. Właśnie ojciec, mąż i praca. Znakomicie.
3: O właśnie, no tak.
5: Nie śpię, bo pracuję w gastro. I zaczynam już od rana robić śniadanie, bo goście hotelowi czekają na pyszne śniadanko.
3: Jakbym była gościem hotelowym, to chciałabym to usłyszeć o poranku.
0: Ja bym chciał w ogóle to zobaczyć, to śniadanko, chociaż nie śpię w hotelu.
3: Ściskamy mocno.
6: Ja już właśnie jadę do pracy, żeby zrealizować wasze zamówienia, żeby wasze paczki dotarły na czas w tym tygodniu, wszystkie. Muszę tego dopilnować i zadbać o jak najwyższą jakość i terminowość. Pozdrawiam.
0: Gratulacje. Najwyższa jakość to jest to, co nas interesuje o poranku, oczywiście.
3: Czyli tam są nasze paczki, które kupiliśmy, zamówiliśmy w weekend. Dziękujemy bardzo za to, że o nie dbacie. I uwaga, ostatnia.
7: To serdecznie pozdrawiamy z lotniska w Krakowie w Balicach. My nie śpimy, żebyście wy mogli spać i bezpiecznie podróżować.
0: No, my to byśmy chcieli bezpiecznie podróżować, ale trzeba pracować. No właśnie. Dzięki.
3: Pozdrawiamy was wszystkich bardzo serdecznie.
1: Słuchasz poranka w RMF Max.
3: Jesteście mega, mega pracownikami i w ogóle ten taki, wiecie, tytuł pracownika tygodnia to już od samego poniedziałku należy właśnie do was i ten tytuł wręczamy my. To jest RMF Max, 12 już prawie minut po godzinie 6, a co dla was specjalnie? ATB.

0: to jest Robin Schulz, bo nazywa się on Robin Schulz, Take It Slow, RMF Max, 6:17.
1: No i mamy dla was informacje jeszcze z weekendu, będzie o czym mówić, co wspominać. Strażnicy graniczni z Krościenka, słuchajcie, zobaczyli na kamerach niedźwiedzia w weekend, który chodził tak, robił... Tak, niuchał, kopał trochę gibał z takim słupem granicznym. Aha. No krótko mówiąc, normalnie za pilnowanie granicy i za takie obchody, sprawdzanie, czy wszystko na granicy stoi, to wiadomo, są odpowiedzialni strażnicy, więc jest to swego rodzaju nowość.
0: Aha, że niedźwiedź huśtał słupem i sprawdzał, jak on działa. Tak. No świetnie, no baliśmy się, że AI nam zabierze pracę, a to po prostu niedźwiedzie. Max. U nas granice stabilne, niedźwiedzie sprawdzają.
2: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Mamy niskie ceny.
4: Nadal czekasz na termin w serwisie? Serio? Nie trać czasu. Przyjedź do Moto Budrex Jack przy Fordońskiej 185 w Bydgoszczy. Szybciej, sprawniej, lepiej. Wymiana opon? W dobrej cenie. Naprawa samochodu? Załatwione. Każda marka? Nie ma problemu. A jeśli jeździsz Hyundaiem, posiadamy autoryzację Hyundai. Nie czekaj u konkurencji. Przyjedź do tych, którzy szanują twój czas. Moto Budrex Jack. Fordońska 185. Oczywisty wybór.
5: Zwiększamy moc promocji. Na zakupach w twoim markecie nie zabraknie emocji. Lody Card Door 750 ml oraz pistacjowe 825 ml w promocji 1 plus 1 gratis. To tylko 11,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Antyperspirant Old Spice w sztywcie 50 ml lub w sprayu 150 ml w super cenie 11,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Twój market. Zawsze po drodze.
6: Szukasz apartamentu z klasą? Poznaj Garden Villa. Inwestycje w stylu Hampton obok IQ Parku w Niemczu. Zostało tylko 5 lokali czteropokojowych z opcją garażu oraz gotowy lokal pokazowy do obejrzenia na miejscu. Zapraszamy na dzień otwarty w sobotę 10 października od 10 do 14. Zobacz inwestycje na żywo, skonsultuj się z projektantem wnętrz i skorzystaj ze specjalnej oferty. Szczegóły na iqdevelopment.pl i w naszych social mediach.
7: Jesień coraz bliżej. Czas pomyśleć o oponach. W Moto Budrex sprawdzisz stan ogumienia, kupisz nowe opony na motopon.pl i skorzystasz z profesjonalnego montażu oraz serwisu wulkanizacyjnego. A na koniec umyjemy twój samochód z 25% rabatem. Kup opony na motopon.pl i odbierz 25% rabatu na myjnie. Przygotuj auto na jesień i ruszaj w drogę czysty, bezpieczny i gotowy na każdą pogodę. Moto Budrex, ulica Grunwaldzka 291 w Bydgoszczy. Bezpieczeństwo jest wyborem. Dlatego wybierz Moto Budrex.
8: Mega promocje w Abra Meble. Tylko do 13 października. Wielkie obniżki cen na sofy, narożniki, szafy, komody, łóżka i materace. Dodatkowo 20 rat 0% na cały asortyment. RRSO równa się 0%. Kupuj także online na www.abra-meble.pl. Abra Meble. Najniższe ceny. Lubię to.
9: Stłuczka? Szkoda parkingowa? Kolizja? Nie trać czasu na formalności. Naprawę zleć profesjonalistom. W Jaworskie Auto wszystko zrobimy za ciebie. Od zgłoszenia szkody po naprawę twojego auta. Zadzwoń do nas. My zajmiemy się resztą. Jaworskie Auto Bydgoszcz. Aleja Jana Pawła II 150 przy lotnisku.
10: I po reklamie.

0: tej strony Asia.
1: Tu Ola i Jarek.
2: Siemano, z tej strony Vito Bambino.
3: Cześć, tu Oskar Cyms.
4: Nazywam się Irek Jakubek. Razem jesteśmy RMF Max.
5: RMF Max. Bydgoszcz 106.1 FM.

0: Tak się gwiżdże, Bob Singler, on umie bardzo robić to ładnie. 6:30, jesteście w RMF Max.
1: Wstawaj, nie udawaj.
2: Karola i Mateuko.
3: I jakbyście się chcieli uśmiechnąć jeszcze bardziej, to zapraszamy was teraz do naszej wspaniałej porannej zabawy, która nazywa się
0: Gdzie są klucze? Ale dzisiaj ta edycja kuchnia.
3: O poranku.
0: Ważna, w tej zabawie nie ma złych odpowiedzi.
3: O właśnie. A kuchnia to jest podpowiedź, także teraz proszę wyostrzyć słuch, puścić wodze wyobraźni i puścić do nas głosóweczkę na Instagramie albo na Messengerze RMF Max. Jak myślicie, gdzie dzisiaj są klucze w RMF Max?
0: Ta zabawa jest fajna, bo bawią się wszyscy zgadują, piszą różne śmieszne pomysły, a potem cała Polska słyszy i mamy po prostu z tego powodu świetny poranek.
3: No słuchajcie, jest poranek, jest poniedziałek, po prostu musimy trzymać się razem, bawcie się z RMF Max, nagrajcie głosówkę na Messengerze albo Instagramie RMF Max, gdzie są klucze.

0: się dzieje?
1: To nie jest ziewanie, to jest po prostu Offenbach. Tak mam energię od samego rana, 6:38, oczywiście w RMF Max.
0: To jest Stawaj, nie udawaj, no i o tej porze z wami bawimy się najlepiej na świecie, pytając was, gdzie są klucze,
1: Maroko? Ojej, to jest fantastyczne. Gdzie są, no? Aha, no, dźwięk. Dobra, dawaj na razie.
0: Wy nam powiedzcie, gdzie są klucze, a my będziemy teraz robili dźwięk. Uwaga.
2: Myślę, że te klucze są w pojemniku po lodach. Oczywiście z koperkiem. Pozdrawiam.
0: No bo dokładnie. Gdzie indziej, no, przecież
1: tak,
0: wiadomo.
1: Tak, no, ale jest jeszcze do powiastka do tego.
3: Zamrażalnik, pudełko po lodach, gdzie powinna być pietruszka.
0: A.
3: To pewnie są klucze.
0: Czyli mamy wszystko. Pietruszka, koperek.
1: I to jest wszystko, bo za bardzo cały czas przypominam.
0: Ale jest jeszcze jeden pomysł.
4: Klucze są w szufladzie z TGS-ami i ten TGS-ami z tym bulbulatorem, który jest potrzebny do TGS-a.
1: A, no to dobra, to całe szczęście. Ja myślę, że to jest w drugiej kolumnie obok wichajstrów.
0: Super, że jesteście, to jest RMF Max. Kolejna odsłona zabawy, gdzie są klucze. Jutro po 6:00.
5: Nowy rok akademicki na wypasie?
6: Wiadomo, super ceny z legitymacją studencką w Media Expert.
5: Sprawdź ofertę dla studentów w Media Expert. Okaż legitymację lub zaświadczenie o przyjęciu na studia i kupuj w specjalnych cenach. Na przykład szczoteczka soniczna Gecent Jensen w specjalnej cenie 97 zł. Waga łazienkowa Gecent Jensen w specjalnej cenie 57 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Przeczytałem w życiu nie jeden gotowy scenariusz, ale historię własnego biznesu tworzę każdego dnia. I wiem, że w prowadzeniu firmy ważne jest, żeby być blisko. Blisko banku, który zna twój biznes i twoje potrzeby. Ty też przenieś kredyt firmowy do banku spółdzielczego SGB. Banki spółdzielcze SGB. Blisko tego, co ważne dla biznesu. Polecam Leszek Lichota.
8: Decyzja kredytowa uzależniona jest m.in. od wyniku badania zdolności kredytowej oraz oceny ryzyka kredytowego. Informacje na temat oferty, dodatkowych warunków, opłat i prowizji usług dodatkowych dostępne są w placówkach banków. Lista banków z ofertą dostępna na blisko.sgb.pl.
9: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatok przynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ucho-środkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
10: Nagle trzaskają ciężkie drzwi. Natychmiast absolutna cisza. Tylko w kominku przytulnie trzaska ogień. Otul się super miękkim kocem Teddy za jedyne 45 zł. Zapal swoją ulubioną świecę zapachową za 14 zł i niech inni mokną. Oficjalny dostawca dla wszystkich domatorów. Teddy. Pełen pomysłów.
11: Cześć, tu Dawid Woliński. Mam przyjemność współtworzyć pierwszy odzieżowy rozdział Kazar. To kompletna garderoba na nadchodzący jesienny sezon. Odkryj ją na kazar.com.
12: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
13: No ja. Właśnie otwieram firmę.
12: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
13: To tak się da?
12: No ba.
14: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
15: W 29. urodziny Carrefoura codziennie ekstra okazje. Tylko dziś masło Extra Simple, polskie i łaciate, 2,49 za sztukę przy zakupie 4 z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Cena przed obniżką 4,99. Carrefour, w sumie najlepszy.
16: I po reklamie.

0: O, 11 do 7 nam się zrobiło, to Lerek w RMF Max.
1: Wstawaj, nie udawaj. Karola i Mateuko.
2: No i co, jest taniej to paliwo, czy nie jest? W jednych miejscach jest, w drugich nie jest. Nie, raczej jest, nie? Rewolucja objęła cały kraj, cieszymy się, tankujemy, ale słuchajcie, oczywiście musiał przyjść z Kolim i to jeszcze bardziej zepsuć, przebić to. I tak jak paliwko jest w cenie, już patrzę, 7,78 za diesla i ile?
0: 6,73 za 95.
2: Tak. To z Kolima 6,60, 13 groszy taniej.
0: O, 13 groszy, no ale to za 13 groszy mniej to do Czeremchy, no nie dojedziesz, no jak?
2: Jeszcze musisz dojść dojazd.
0: No właśnie.
2: Boże, czego to on nie zrobi dla popularności?
1: Pamiętaj, słuchasz Poranka w RMF Max.
0: I ja myślę, że dla popularności dorzuci jeszcze te parówki. Kiełbaski?
2: Nie wiem, niech ktoś to przebije, jak śmiało, ścigajcie się wszyscy. Kto da taniej?

0: The Kid Laroi i Justin Bieber, czyli duet, który działa idealnie. No, trochę jak kawa z cukrem o poranku, albo kawa i dobra kanapka. 5 minut zostało nam.
1: My byśmy powiedzieli...
0: Do 7?
1: Wam, co się ważnego dzieje w Polsce, no ale... Czy my musimy... Nie, zostawmy to profesjonalistom. Po to tak jest Flash Sport i Pogoda, żebyście to dostali porządnie zrobione i tak będzie już.
0: Czy Ania jest już gotowa?
2: Jestem!
0: Jest gotowa, potwierdzamy. To za moment do was wracamy za niecałe 5 minut z Flashem, prognozą i czym? Sportem. Bo to ważne o poranku sport uprawiać. Max.
3: Reklama. Chcesz mieć więcej z życia za mniej?

0: tego do 18 października bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Organizator PKO Bank Polski. Limit cashbacku do 100 zł miesięcznie. Szczegóły, w tym ograniczenia, w regulaminie na Allegro.
1: Każdy znajdzie PSB blisko, każdy znajdzie tutaj wszystko.
2: Teraz w centrach budowlanych PSB niepalna wełna skalna Rockwool do ocieplenia poddaszy. Wybierz mądrze. Rockwool.
1: Z PSB zawsze się da.
3: Zrzucanie niechcianych kilogramów wcale nie musi oznaczać tygodni wyrzeczeń. Z dietą Keto Luv pierwsze efekty możesz zobaczyć już po 6 dniach. Keto Luv to sześciodniowa dieta zadaniowa, która pomaga przestawić metabolizm na korzystanie z zapasów tłuszczu. Keto Luv to 5 łatwych do przygotowania posiłków dziennie na 6 dni. Bez skomplikowanego planowania i bez gotowania. Wejdź na wyzwanie6dni.pl i podejmij wyzwanie z Keto Luv.
4: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
5: Sim Developer zaprasza na prezentację ostatniego z 4 budynków tęczowego zakątka. W sobotę 17 października od 9 do 18 w Bydgoszczy na Czyszkówku przy ulicy Filtrowej 18C. Przywita Państwa robot Gacek, nasza wizja przyszłości. Nie zabraknie też pysznej kawy i słodkości, a oprócz tego będzie można wziąć udział w atrakcyjnym konkursie. Szczegóły sim.bydgoszcz.pl.
6: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
7: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
8: I po reklamie.

0: Minęła siódma, czas na Flash Sport i pogodę. Jest z nami Ania Łopuszańska.
1: Dzień dobry, jestem. No i na otwarcie polityczne spięcia o wyborcze obietnice. Poszło o ceny na stacjach paliw. Benzyna po 5 zł. 19 groszy za litr, którą według prezydenta Nawrockiego miał obiecywać premier Donald Tusk, to nierealny scenariusz.
2: Nawet jeśli rząd zrezygnowałby z większości podatków, czy nawet ściął je do zera. Wysokie ceny paliw to przede wszystkim wysoka cena ropy naftowej oraz marże.
1: Analityk XTB Michał Stajniak wylicza, że żeby zejść do takiego poziomu, ropa musiałaby kosztować około 50-60 dolarów za baryłkę, a kosztuje od 90 do 100. Dobra informacja jest taka, że znów działa rządowy program CPN, czyli ceny paliwa niżej, więc na stacjach w Polsce i tak jest taniej. Kierowcy nie powinni dziś zapłacić więcej niż 6,73 zł za litr benzyny 95 i 7,88 za litr diesla.
3: Tak, słyszeliśmy właśnie, że do końca roku tak ma tak być.
4: Oszczędności nam zostanie. My jesteśmy przyzwyczajeni, dosyć dużo po Polsce jeździmy, więc no to jest dla nas wydatek konieczny, tak powiem.
1: Usłyszeliśmy od kierowców przy rondzie przy drodze ekspresowej S7 na wysokości Mazowieckiego Grójca. Naukowcy chcą, by politycy wznowili pracę nad ustawą Lex Szarlatan. Chodzi o zwalczanie praktyk pseudomedycznych i dezinformacji zagrażającej zdrowiu. W sierpniu prezydent Karol Nawrocki odmówił jej podpisania i skierował ją do Trybunału Konstytucyjnego. Czego w takim razie oczekują naukowcy?
5: Ponad politycznej zgody i połączenia dwóch projektów, rządowego i prezydenckiego. Ten pierwszy, czyli ustawa Lex Szarlatan, miała wprowadzić kary nawet do miliona złotych za stosowanie pseudomedycyny. Kontrpropozycja Karola Nawrockiego to zaostrzenie kodeksu karnego i nawet 15 lat więzienia za nakłanianie do niebezpiecznych decyzji zdrowotnych. Jak ustaliłem, eksperci i politycy planują wspólną konferencję, w czasie której chcą wrócić do konsultacji.
1: Tyle Michał Dobrołowicz. Straż Graniczna z Krościenka ma nowego inspektora. W Bieszczadach doszło do nietypowej sytuacji. Otóż niedźwiedź postanowił sprawdzić stabilność znaku granicznego. Po krótkiej inspekcji miś uznał, że wszystko grano i poszedł w las. Świadkami sytuacji byli funkcjonariusze. Wszystko nagrały kamery.
6: Sponsorem Flesza Sportowego jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
1: W niedzielnym hicie Ligi Narodów lepsza Portugalia. Reprezentacja pokonała Norwegię 2-1. Piłkarze wywalczyli awans do fazy pucharowej rozgrywek. Decydującego gola strzelił Gonçalo Ramos. Powodów do radości zabrakło Niemcom, którzy bezbramkowo zremisowali na wyjeździe z Grecją. A o 20:45 reprezentacja Jana Urbana zagra z Bośnią i Hercegowiną w Lidze Narodów. Do tego będziemy jeszcze wracać. Teraz błyskawiczna zmiana dyscypliny. Koszykarze MKS-u Dąbrowy Górniczej pokonali w pierwszym meczu nowego sezonu PGE Basket Ligi w Gliwicach Ełwik GTK 89-78.
7: Było dużo górek i dużo dołów, ale myślę, że to, co dzisiaj zrobiliśmy, czyli zwycięstwo w tym meczu, było najważniejsze, żeby dobrze otworzyć sezon.
1: Mówił po meczu kapitan MKS-u Marcin Piechowicz. W innym starciu AMW Arka Gdynia wygrała ze Śląskiem Wrocław 95-70.
6: Sponsorem Flesza Sportowego jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
1: Będzie pięknie, będzie słonecznie i będzie bardzo ciepło. Słuchajcie, 18 stopni nad polskim morzem, 19 kresek w Warszawie i w Łodzi, do 20 stopni w Rzeszowie i w Krakowie i nawet do 21 kresek we Wrocławiu. Także są powody do radości. Biometr korzystny. Juhu. No, czego chcieć więcej?
6: Dawaj, nie udawaj! W RMF Max śmiejemy się razem od rana. RMF Max.
8: No i teraz pytanie, co zrobić z tak pięknie rozpoczętym dniem? Zostać z RMF Max, to jest dobra odpowiedź. Dziękuję.
9: Odpoczywać po prostu, odpoczywać mi chodziło.
8: Tak, poniedziałek, dzień dobry, 4 minuty prawie po godzinie 7, już Karola Kowalska.
9: No to już Marek.
8: Wstawaj, nie udawaj, jesteśmy z wami do 9, dzień dobry. I Marlon Hofstadt na starcie na dobrą siódmą.

0: się jechać do szkoły, chce się jechać do pracy. Walk the Moon, 10 minut po 7 w RMF Max.
1: Wstawaj, nie udawaj.
2: Karola i Mateuko.
3: I teraz słuchajcie mnie, ty i wszyscy. Szukamy ludzi, którzy jadą z dzieciakami na pokładzie do szkoły i je odwożą. Dlaczego?
0: Dlatego, że to właśnie dzieciaki mają przepytać nas, dorosłych, z wiedzy z podstawówki.
3: I nie martwcie się, to wy będziecie sprawdzać nas, a wszyscy się będą przy tym świetnie bawić, jak będziemy nie wiedzieć.
0: No i bardzo ważna informacja, można zgarnąć stówkę kieszonkowego.
3: Jak wejść do tej zabawy? Wymyślacie nazwę swojej drużyny, to musi być taka nazwa z kategorii matematyka. My wybieramy tę taką najśmieszniejszą, najbardziej zaskakującą i wysyłacie to SMS-em na numer 3001. 3001 bez żadnych dodatkowych kosztów.
0: No. I tak się zgłaszacie do zabawy, my potem wybieramy nazwę drużyny i oddzwaniamy do kogoś z was. No i co? Przepytujecie nas.
3: A teraz nowość.
1: Pamiętaj, słuchasz Poranka w RMF Max.
3: Nowość.
0: I to jest Iben, All of My Love. 11 po 7.

0: Pogramy dla was hity na maksa, to Kygo i Take Me Back, a na zegarach jest już 20 minut po godzinie 7.
1: Słuchajcie, ten norweski lodowiec się troszeczkę nadtopił ostatnio i tam wyłonił różne artefakty z czasów wikingów, jakieś strzały i różne inne rzeczy, ale odsłania też podobno rzeczy sprzed 5-6 tysięcy lat. No i tutaj archeolodzy mówią, że podręczniki do szkoły będzie trzeba pisać na nowo, bo takie informacje, takie sensacje.
0: No to jak ktoś dzisiaj dostanie złą ocenę z historii albo na przykład z geografii, to może spokojnie powiedzieć, że tu trzeba spokojnie poczekać, bo to wszystko jeszcze się może okazać nieaktualne. Przepraszam bardzo.
1: Jest ratunek, ale też pamiętajcie, słuchajcie, teraz przechodzimy do zabawy, do tablicy, proszę. Czekamy na wasze zgłoszenia. Można się jeszcze zgłosić, zgarnąć stówkę kieszonkowego, jak to zrobić. Napiszcie nam nazwę swojej matematycznej drużyny SMS-em pod 3001. Do zgarnięcia jest stówka kieszonkowego.
0: I to, przepraszam, chciałam powiedzieć, nie dla rodzica, tylko dla dzieci.
1: No, tak.
0: Stówka dla dzieciaków. Kto chce stówkę, wysyła nam swoją nazwę drużyny pod 3001.
2: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i w tym roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na MediaExpert.pl.

0: Capral Car. Prosto i ekologicznie.
1: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
0: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
1: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
2: Uwaga, promocja! Złote pierścionki z diamentami do 40% taniej. Duży wybór, super ceny. Tylko w Jubiler Monika w Galerii Focus Bydgoszcz. Okazja! Złote i srebrne łańcuszki, wybrane wzory 50% taniej. Warto skorzystać. Oferta ważna tylko do końca miesiąca. W promocji złote obrączki do 40% taniej, a biżuteria srebrna do 50% taniej. Zapraszamy! Jubiler Monika w Galerii Focus Bydgoszcz. Skupujemy złoto i srebro.
3: Szukasz opon zimowych do auta? Znajdziesz je na Allegro. Nowe, markowe, ekonomiczne, premium, osobowe, dostawcze? Nic tylko wymieniać. Znajdź opony z wyszukiwarką opon na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Kup opony już dziś na Allegro.
4: Firma Danwood S.A. zatrudni malarzy szpachlarzy do pracy na budowach za granicą. Możesz zarobić nawet 15 tysięcy złotych miesięcznie na rękę. Skontaktuj się z nami. 85 730 0000.
5: Nadal czekasz na termin w serwisie?
6: Serio?
5: Nie trać czasu. Przyjedź do Motobudrex Jack przy Fordońskiej 185 Bydgoszczy. Szybciej, sprawniej, lepiej. Wymiana opon w dobrej cenie. Naprawa samochodu załatwione. Każda marka? Nie ma problemu. A jeśli jeździsz Hyundaiem, posiadamy autoryzację Hyundai. Nie czekaj u konkurencji. Przyjedź do tych, którzy szanują twój czas. Motobudrex Jack. Fordońska 185. Oczywisty wybór.
7: Ta jedna kurtka, w której od razu czujesz, że to jest to. Stworzone na chłodniejsze dni i wszystkie twoje plany. Na spacer, do pracy, na weekendowy wyjazd. Poznaj nową kolekcję Volcano. Volcano, Galeria Pomorska. Twoja nowa, ulubiona kurtka już na ciebie czeka.
8: I po reklamie.

0: Poniedziałek jest to wiele bardziej znośny. Whatever turns you on i Axwell w RMF Max.
1: No właśnie, zacznijmy ten poniedziałek jakoś tak dobrze, dobra? W RMF Max są w końcu do wygrania naprawdę ogromne, ogromne pieniądze. Wow. Największe. W piątek Asia wygrała 12 tysięcy złotych, a Monika wygrała aż 74 tysiące złotych.
0: No i teraz pytanie, czy nie byłoby fajnie, gdybyśmy jutro o poranku w RMF Max wspominali twoje imię, tak, prawda? Że na przykład tam, nie, Matełko wygrał milion złotych. No weź sobie wyobraź. Wygrywasz na przykład milion dzisiaj w RMF Max, dzwonisz do szefa, bierzesz wolne na jutro i od rana leżysz w łóżku jako milioner albo milionerka.
1: I dzisiaj właśnie wy macie taką szansę. To możesz być ty. Wyślij SMS-a na 7467-0490 i zagraj o milion.
0: Zgłoszenia SMS-em z hasłem Max na numer 7467-0490 z VAT-em albo przez rmfmax.pl. RMF Max. Wejdź do zabawy teraz, teraz, teraz.
2: Reklama. Stłuczka? Szkoda parkingowa? Kolizja? Nie trać czasu na formalności. Naprawę zleć profesjonalistom. W Jaworskie Auto wszystko zrobimy za ciebie. Od zgłoszenia szkody po naprawę twojego auta. Zadzwoń do nas. My zajmiemy się resztą. Jaworskie Auto Bydgoszcz. Aleja Jana Pawła II 150 przy lotnisku.
3: Zwiększamy moc promocji. Na zakupach w twoim markecie nie zabraknie emocji. Lody Cardor 750 ml oraz pistacjowe 825 ml w promocji 1 plus 1 gratis. To tylko 11,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Antyperspirant Old Spice w sztywcie 50 ml lub w sprayu 150 ml w super cenie 11,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Twój market. Zawsze po drodze.

0: Cabral Car. Prosto i ekologicznie.
1: Co robisz w weekend?
2: Koncert. A za tydzień lecimy do Włoch.
1: Grubo. I może mi powiesz, że do tego odkładasz pieniądze?
2: Tak, w pracowniczych planach kapitałowych.
1: Nie za wcześnie na myślenie o emeryturze?
2: PPK to nie tylko emerytura. Program daje wiele możliwości wykorzystania zgromadzonych pieniędzy. A do moich wpłat dokłada się pracodawca i państwo. Więc oszczędzam więcej i szybciej niż miałbym to robić sam.
1: Szkoda, że nie wiedziałam tego wcześniej.
0: Korzystaj z życia teraz, ale nie zapominaj o przyszłości. Dowiedz się więcej na mojeppk.pl.

0: co podziękować.
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz?
3: Masz.
1: Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
4: Cześć, tu Dawid Woliński. Mam przyjemność współtworzyć pierwszy odzieżowy rozdział Kazar. To kompletna garderoba na nadchodzący jesienny sezon. Odkryj ją na kazar.com.
5: Jesień coraz bliżej. Czas pomyśleć o oponach. W Motobudrex sprawdzisz stan ogumienia, kupisz nowe opony na motopon.pl i skorzystasz z profesjonalnego montażu oraz serwisu wulkanizacyjnego. A na koniec umyjemy Twój samochód z 25% rabatem. Kup opony na motopon.pl i odbierz 25% rabatu na myjnie. Przygotuj auto na jesień i ruszaj w drogę czysty, bezpieczny i gotowy na każdą pogodę. Motobudrex, ulica Grunwaldzka 291 w Bydgoszczy. Bezpieczeństwo jest wyborem. Dlatego wybierz Motobudrex.
6: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
7: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
6: A no to w Media Expert.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
9: I po reklamie.

0: Tak jest, to są porządne bity, porządne hity od rana Neptunika w RMF Max.
1: Wstawaj, nie udawaj.
2: Karola i Mateuko.
3: Tymczasem sardynki z puszki są nową maczą, słuchajcie. Naprawdę. Dla Gen Z sardynki to już nie jest po prostu obciachowa konserwa, tylko to jest superfood, który ma nam zapewnić glow up i zadbać między innymi o naszą skórę. Krótko mówiąc, sardynki znowu są hot, znowu są w modzie.
0: To czekam na te miksy. Sardynki o smaku maczy, sardynki z dubajską czekoladą, lody sardynkowe, no i ten taki lansik, wiesz, żeby być modnym, to zamiast kubka z maczą po mieście popylasz z puszką sardynek.
3: Ja sobie tak myślę, tylko że fajnie, fajnie, ale jak do takiej puszki sardynek włożyć słomkę, no?
1: Pamiętaj, słuchasz Poranka w RMF Max.

0: końca. Wszystko co najlepsze, wszystko czego potrzebujecie macie w RMF Max, to Oskar Sims 5 minut przed godziną 8.
1: Wyobraźcie sobie, że powstał ranking miast, w których się najlepiej wyśpisz. Na szczycie Reykjavik, Cork w Irlandii i Kowno na Litwie. Tam się śpi najlepiej.
2: Czyli co, jak się nie wyspaliśmy, to po prostu byliśmy w Zoomieście.
1: Tak jest. A więcej pożytecznych informacji już za moment. Flash, sport i pogoda. Nie śpimy.
3: Reklama. Bosch Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z wyjątkowych promocji na wybrane urządzenia marki Bosch. Na przykład przy zakupie co najmniej dwóch różnych produktów objętych promocją zgarnij aż 40% rabatu na najtańszy z nich. A kupując piekarnik i płytę Bosch objęte promocją, wybraną zmywarkę do zabudowy możesz mieć za złotówkę. Chcesz więcej? Wniesiemy i zainstalujemy AGD również za złotówkę. Sprawdź wszystkie promocje Bosch Days w RTV Euro AGD. Regulaminy w sklepach i na euro.com.
4: Marzą Ci się nowe meble do salonu? Poznaj ofertę Gala Kolezione w SMS Meble. Wybrane kolekcje z ekspozycji teraz nawet do 40% taniej. Sofy, narożniki i fotele łączące komfort, jakość i ponadczasowy design. Odwiedź SMS Meble. Ulica Szajnochy 2, budynek B. Gala Kolezione. Komfort, który zostaje na dłużej.
5: Kupowanie leków bez recepty przez internet powinno opierać się na konkretnych potrzebach. Na Allegro znajdziesz oferty sprawdzonych aptek z całego kraju w jednym miejscu. Masz tu też jasny wgląd w różne możliwości dostawy, co ułatwia racjonalne zakupy. Materiał reklamowy portalu Allegro nie jest to reklama produktów leczniczych, wyrobów medycznych ani aptek. Leki stosuj zgodnie z ulotką i dawkowaniem. W razie wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: Wow! W Aldi obniżyliśmy ceny regularne ponad 300 produktów. To jeszcze tańsze zakupy i to każdego dnia. Na przykład Cocorino, płyn do płukania, 943 ml. Teraz w nowej cenie regularnej 11,99. Najniższa cena z 30 dni 19,99. Szukaj specjalnie oznaczonych produktów i kupuj taniej w Aldi, również bez promocji. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Lista artykułów dostępna w sklepach i na aldi.pl/ceny w dół.

0: 200 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na ceramikę, meble, kabiny, armaturę i akcesoria wydajesz. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Zrzucanie niechcianych kilogramów wcale nie musi oznaczać tygodni wyrzeczeń. Z dietą Keto Luv pierwsze efekty możesz zobaczyć już po 6 dniach. Keto Luv to 6-dniowa dieta zadaniowa, która pomaga przestawić metabolizm na korzystanie z zapasów tłuszczu. Keto Luv to 5 łatwych do przygotowania posiłków dziennie na 6 dni. Bez skomplikowanego planowania i bez gotowania. Wejdź na wyzwanie6dni.pl i podejmij wyzwanie z Keto Luv.
2: Szukasz apartamentu z klasą? Poznaj Garden Villa. Inwestycje w stylu Hampton obok IQ Parku w Niemczu. Zostało tylko 5 lokali czteropokojowych z opcją garażu oraz gotowy lokal pokazowy do obejrzenia na miejscu. Zapraszamy na dzień otwarty w sobotę 10 października od 10 do 14. Zobacz inwestycje na żywo, skonsultuj się z projektantem wnętrz i skorzystaj ze specjalnej oferty. Szczegóły na iqdevelopment.pl i w naszych social mediach.
3: Let's go! Padł sprzęt? Zamów nowy w MediaMarkt, a dojedzie do ciebie do 90 minut. Teraz za free. Sprawdź ofertę MediaMarkt, która da ci przewagę. MediaMarkt.
4: I po reklamie.

0: Marek.
1: Zuśka.
2: Jestem Kuba, a to moja ekipa.
3: Hey, it's Dua Lipa.
4: Hey, this is Kygo.
5: Z wami Asia Meus. Razem jesteśmy RMF Max.
6: RMF Max. Bydgoszcz 106 i 1 FM.
7: Na zegarach jest 8, Ania Łopuszańska w studiu. Dzień dobry.
8: Jestem
7: kolejny raz.
8: Dzień dobry ponownie.
7: Pogoda.
9: Właśnie w tej chwili w Świnoujściu zaczynają działać saperzy. Rusza akcja neutralizacji niewybuchów z II wojny światowej. Strefy bezpieczeństwa wyznaczono na lądzie i na wodzie od niemieckiego Albeku do Międzyzdrojów. Obiekty zostały zidentyfikowane jako brytyjskie miny lotnicze. Mają około 3 metrów długości, a każda z nich zawiera od około 350 do 550 kg materiału wybuchowego.
10: Miny znajdują się na głębokości około 10 metrów, mniej więcej kilometr od terminala LNG w Świnoujściu. Nurkowie minerzy będą pracować do czwartku w godzinach od 8 do 15. W tym czasie obowiązywać będzie bezwzględny zakaz wchodzenia do wody. Dotyczy to również uprawiania sportów wodnych.
9: Tyle Anna Pałamar. A my o poranku standardowo informujemy kierowców o tym, co dzieje się na trasach w Polsce. Problemów spodziewajcie się teraz na A1 w Śląskiem. To jest odcinek między węzłami Częstochowa-Jasna Góra-Częstochowa-Blachownia. Osobówka uderzyła w bariery. Zablokowany jest pas w kierunku Gorzyczek. A zmotoryzowani ostrzegają też przed gęstą mgłą na 70 czwórce w Świętokrzyskiem, gdzie doszło do wypadku.
11: Miejscowość Piórków, mgła gęsta jak mleko, kolizja dwóch samochodów, busa i samochodu ciężarowego, powoli się korkuje.
9: Latanie będzie nas tymczasem kosztowało więcej. W przyszłym roku tani przewoźnik Ryanair już taki tani nie będzie. Zapowiada podwyżki o 15%. Do tej pory koszty podróży lotniczych pozostawały stabilne, bo linie były chronione przez długoterminowe kontrakty, ale te wygasają.
12: Paliwo lotnicze w przypadku linii lotniczych to jest nawet 1/3, a w przypadku linii takich low cost jak Ryanair to może być nawet 40% i więcej wszystkich kosztów operacji, no to naturalnym jest, że musi się to przełożyć w dłuższej perspektywie na ceny biletów.
9: Tyle ekspert rynku transportowego Jakub Kluziński z Instytutu Sobieskiego. Poniedziałek może nie rozpieszcza nas dobrymi wiadomościami, ale mamy coś na pocieszenie. Tankowanie w Polsce będzie tańsze. Rząd wprowadził nowy pakiet CPN, który obowiązuje od soboty. Ceny paliw poszły w dół. Dziś na stacjach zapłacimy maksymalnie 6,73 zł za benzynę 95 i 7,88 za diesla. W południe minister energii wyda obwieszczenie z nowymi maksymalnymi cenami paliw na jutro. A z kinowych rewelacji Avengers, koniec gry, ponownie najbardziej dochodowym filmem w historii światowego kina. Dzięki tegorocznemu powrotowi na ekrany produkcja Marvela zarobiła już na całym świecie 2 miliardy 925 milionów dolarów, wyprzedzając Awatara o kilka milionów. Avengers, koniec gry, powrócił do kin 25 września w rozszerzonej wersji pod tytułem Avengers Endgame Encore.
6: Sponsorem Flesza Sportowego jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
9: Nasza tenisistka Iga Świątek wywalczyła awans do kolejnej rundy w prestiżowych zmaganiach rangi WTA 1000 w Pekinie. Polka wygrała chwilę temu z Chorwatką Donną Vekić 4-6, 7-6, 6-2. Hubert Hurkacz awansował do półfinału turnieju w Pekinie. Nasz tenisista pokonał 7-6, 6-2. Karena Khachanova o 9:00 znów pojawi się na korcie i w półfinale zagra z Australijczykiem Aleksem Deminorem. Biało-czerwoni piłkarze tymczasem zagrają dziś o punkty Ligi Narodów z Bośnią i Hercegowiną. Początek meczu 20:45. A nieco wcześniej, bo o 18:00 młodzieżówka Jerzego Brzęczka zagra z Włochami.
6: Sponsorem Flesza Sportowego jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
9: Ma być pięknie i słonecznie właściwie w całym kraju. Nawet gdyby miały się pojawić jakieś takie obłoki, to delikatne, niegroźne, deszczu z tego nie będzie. Korzystajmy z pięknej pogody. Będzie też ciepło. 18 stopni zobaczymy nad Polskim Morzem. 19 w Bydgoszczy, w Warszawie. Podobnie będzie w Łodzi. 20 kresek w Krakowie i 21 w Zielonej Górze.
6: Sponsorem programu Wstawaj, nie udawaj jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.
7: To ja mam jeszcze jedną dobrą informację. To jest ostatni poniedziałek w tym tygodniu.
13: Oh. Yeah.
7: Zostańcie z RMF Max, będzie to na pewno fajny start tego dnia. Alan Walker i Ava Max już teraz na zegarach 4 minuty i pół po godzinie 8. No i co, dobra zabawa do 9. Mateusz Marek.
0: Karolina Kowalska.
7: Bardzo się cieszymy, że jesteśmy z wami. Pitbull i Seabull za chwilę też będą. Zostańcie koniecznie. Dzień dobry, to wstawaj, nie udawaj.

0: To jest RMF Max, to jest Seabull i to jest DJ Is Your Second Name i to jest też 10 minut po godzinie 8.
1: A teraz w RMF Max można wygrać ogromne pieniądze i mówię tutaj o naprawdę ogromnych pieniądzach, bo chodzi konkretnie o milion.
0: Wow! Słuchajcie, milion, a minimum 5000 zł za samo odebranie telefonu, no i potem po prostu, no jest pole do popisu.
1: Ale jak słuchacie RMF Max i to rano, to może zróbmy coś takiego, żebyście mieli lepiej niż inni.
0: Zróbmy to.
1: Zróbmy, żebyście wy mieli lepiej. Także u nas, ale teraz, to jest ważne, teraz każde zgłoszenie pomnożymy wasze szanse razy 477.
0: Jak się zgłosić? Już mówimy, uhu. To jest serio mega proste, a jak jest proste, to czemu po prostu tego nie zrobić? Wysyłasz SMS z hasłem MAX na 7467 za 4,92 z VAT-em albo zgłaszasz się przez rmfmax.pl. Każde hasło MAX mnożymy razy 477 razy SIMAX na 7467.

0: Gramy hity na maksa 18 po 8. Ellie Oaks.
1: Wstawaj, nie udawaj.
2: Karola i Mateuko.
3: Hej Karolina, co dobra już na Sylwestra?
0: Nie wiem, o czemu pytam.
3: Wiem, jeszcze jest wcześniej za takie pytania, ale już niektórzy mają nową ofertę i hotel w Pobierowie, ten taki, kojarzycie, największy ten kolos, ten, w którym był też Książulo, za Sylwestra ogłosił, że chciałby od pary prawie 7 tysięcy złotych polskich koła.
0: Bo 7 tysięcy, bo to jest ten hotel, co tam była ta afera, że w pokoju było 30 stopni, prawda?
3: Tak,
0: u Książula.
3: Tak.
0: No to się zastanawiam, czy w grudniu, w Sylwestra, w środku zimy, to 30 stopni to byłby jakikolwiek problem?
3: Nie. A wiecie, co łączy Polskę, co łączy w Polsce Zakopane z nadmorskimi kulortami?
0: Nie.
3: Ceny, kochani, oczywiście, ceny.
1: Pamiętaj, słuchasz Poranka w RMF Max.
2: Sponsorem programu Wstawaj, nie udawaj jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.
4: Reklama. Słuchaj, Marian.
5: No?
4: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść.
5: Aha.
4: A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
5: Co?
4: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
5: No i co, Barbara, i co?
4: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach w Media Expert kupiła.
5: Ta Mariolka to jest naprawdę...
6: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
7: Odkryj strefę marek na Allegro. Oryginalne produkty znanych marek w jednym miejscu. Poznaj Rowenta Air Rotate. Suszarko-lokówkę do suszenia, modelowania i dodawania objętości. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
8: To kim chciałbyś zostać w przyszłości, Jasiu?
9: Chciałbym być budowniczym. Umiem ładnie budować.
8: To ciężka praca, Jasiu.
9: Wcale nie taka ciężka. Wystarczy kupić narzędzia Stanley. To najlepszy sprzęt na budowie. Proszę sprawdzić na domitech.pl.
8: A ty kim chciałbyś zostać? Na domitech.pl znajdziesz narzędzia dla chłopców małych i dużych. Zapraszamy po elektronarzędzia w najlepszych cenach. Sprawdź na domitech.pl.
10: Co robisz w weekend?
11: Koncert, a za tydzień lecimy do Włoch.
10: Grubo. I może mi powiesz, że do tego odkładasz pieniądze?
11: Tak, w pracowniczych planach kapitałowych.
10: Nie za wcześnie na myślenie o emeryturze?
11: PPK to nie tylko emerytura. Program daje wiele możliwości wykorzystania zgromadzonych pieniędzy. A do moich wpłat dokłada się pracodawca i państwo. Więc oszczędzam więcej i szybciej niż miałbym to robić sam.
10: Szkoda, że nie wiedziałam tego wcześniej.
12: Korzystaj z życia teraz, ale nie zapominaj o przyszłości. Dowiedz się więcej na mojeppk.pl.
13: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
14: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
15: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
14: Mhm, dokładkę rabatu.
13: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
16: Wielkie okazje Amazon Prime już 6 i 7 października? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę?
17: Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać.
18: Wkręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Amazon Prime od 6 do 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
19: Trzecia edycja gali Sport Lab Fight. 17 października hala Grupa Moderator Arena w Bydgoszczy stanie się miejscem, gdzie siła zmierzy się z umiejętnościami. Sport Lab Fight, MMA, K1, Box. Bydgoscy fajterzy wejdą do klatki, żeby pokazać, na co ich stać. Galę poprowadzi
20: Łukasz Juras Jurkowski. Ja też tam będę, a zatem kup bilet na www.sportlabfight.pl. Nie możesz tego przegapić. Do zobaczenia!
21: Jesień coraz bliżej. Czas pomyśleć o oponach. W Motobudrex sprawdzisz stan ogumienia, kupisz nowe opony na motopon.pl i skorzystasz z profesjonalnego montażu oraz serwisu wulkanizacyjnego. A na koniec umyjemy twój samochód z 25% rabatem. Kup opony na motopon.pl i odbierz 25% rabatu na myjnie. Przygotuj auto na jesień i ruszaj w drogę czysty, bezpieczny i gotowy na każdą pogodę. Motobudrex, ulica Grunwaldzka 291 w Bydgoszczy. Bezpieczeństwo jest wyborem. Dlatego wybierz Motobudrex.
0: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz Bioderma Atoderm, zestaw żel i olejek, tylko 89,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 168,99. Allegro Days do 18 października.
3: I po reklamie.
22: To jest RMF Max.
23: Sity na Maxa.
22: Bydgoszcz 106,1 FM.

0: dobrze znany i bardzo lubiany oczywiście. Avicii w RMF Max.
1: Myślałam, że ty. Mam nadzieję, że się też dobrze bawicie z RMF Max i z porankiem. Dzisiaj jest Dzień Nauczyciela, ale spokojnie, nie ten polski, taki udawany międzynarodowy. Nie trzeba dzisiaj kupować bombonierek i kwiatków. Spokojnie.
0: Ale właśnie z tej okazji my szukamy nauczycieli was. Nagrajcie nam głosówkę, czego moglibyście uczyć, dobra?
1: No, zróbmy wszystkim taki śmieszny dzień i dowiedzmy się, gdzie i kogo moglibyście nauczyć jakichś bardzo pożytywnych rzeczy.
0: No, u kogo? U kogo moglibyśmy się my nauczyć? Uczyć, no. Przed profesor od przypału, to mógłbym być ja.
1: Albo pani od spóźniania, pozdrawiam.
0: Trafiłem na ciebie, super. Nauczycieli odrobienia kanapek, macie fantazję, wiemy to. Wysyłajcie nam głosóweczki na Messengerze albo Instagramie, zwłaszcza jak nie robiliście tego jeszcze nigdy wcześniej, a my mamy gadżety.
1: Mamy gadżety, nie mamy ocen, mamy za to gadżety i chętnie je rozdamy. Nauczycielem, od jakiego przypału moglibyście być? Prześlij głosówkę teraz na Messenger. RMF Max czekają fajne nagrody. A co Salia?

0: Swedish House Mafia. Happiness is so sad w RMF Max.
1: Wstawaj, nie udawaj.
2: Karola i Mateuko.
3: No i pytaliśmy was o to, jakim nauczycielem jakiego przedmiotu moglibyście być, czego moglibyśmy się od was w życiu nauczyć?
0: W szkole życia.
3: No i zapraszamy w związku z tym do naszego pokoju nauczycielskiego.
0: Zapraszamy do naszego pokoju.
4: Mogłabym być profesorem tak zwanym... A co się stało?
5: Tam mogłabym być panią od budzików. Jestem mistrzem w przesuwaniu alarmu o 5 minut.
6: Ja bym mógł być nauczycielem od to się zrobi później.
7: Mógłbym być nauczycielem matematyki, bo codziennie liczę, ile zostało do końca pracy.
0: A ile zostało czasu do końca pracy? No, jest poniedziałek rano. Nie chcemy cię martwić, ale został jeszcze cały czas do końca pracy.
1: Pamiętaj, słuchasz Poranka w RMF Max. Reklama.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
9: Mamy niskie ceny.
10: Halo, Kasia?
11: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
10: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
11: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
12: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic spółka z o.o. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
13: Weź losy w swoje ręce. Dołącz do Allegro Smart i graj w loterii o 1 000 000 zł. Vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród. Akcja trwa do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
14: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
15: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
16: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
17: I zrobiła nam super pokój.
18: Mamo, dzięki!
19: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
20: Janie, skarpeta na pieniądze.
21: Się rozpadła.
22: Noż do 100.
21: Nie do 100, tylko do 1000 zł wygranej. Płać blikiem, uruchom zwrotnicę Blika i graj o pieniądze na zakupy.
23: Zarejestruj się na zwrotnicablika.pl.
24: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Frytkownica beztłuszczowa Airfryer 2150 W Silvercrest. Tylko 189 zł. Najniższa cena z 30 dni 249 zł.
25: Lidl, to się opłaca.
26: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
27: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
26: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować 3 produktów.
27: Ascorvita Max?
26: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
28: Zdrowi.
29: Wyprzedź zimę z Allegro. Tysiące opon zimowych i całorocznych od budżetowych po premium. Znajdź odpowiedni model do swojego auta z wyszukiwarką opon i kup taniej na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Przygotuj auto na zimę z Allegro. Let's go!
30: Padł sprzęt? Zamów nowy w MediaMarkt, a dojedzie do ciebie do 90 minut. Teraz za free. Sprawdź ofertę MediaMarkt, która da ci przewagę. MediaMarkt.
31: Poznajcie Martę, bohaterkę biznesu. Na co dzień florystka, czasami administratorka, specjalistka od reklamy.
32: Doradczyni klienta.
31: Sporo tych ról, przyda się jej jakieś wsparcie.
33: Bank Millennium ma na to sposób. Otwórz konto Mój Biznes i otrzymaj do 6000 zł premii w promocji. Warunki promocji znajdziesz w regulaminie Otwórz konto Mój Biznes z bonusem do 6000 zł, która trwa do 28 lutego 2027 roku. Regulamin i cennik dostępne na www.bankmillennium.pl. Bank Millennium. Inspirowany tobą.
34: Stłuczka? Szkoda parkingowa? Kolizja? Nie trać czasu na formalności. Naprawę zleć profesjonalistom. W Jaworskie Auto wszystko zrobimy za ciebie. Od zgłoszenia szkody po naprawę twojego auta. Zadzwoń do nas. My zajmiemy się resztą. Jaworskie Auto Bydgoszcz. Aleja Jana Pawła II 150 przy lotnisku.
35: I po reklamie.
36: Magda!
0: Ja też dołączam. Jestem Daniel.
1: Hey, what's up? It's Martin Garrix.
2: Hey, I'm Ed Sheeran.
3: Cześć, tu Michał Siwek. Razem jesteśmy RMF Max.
4: RMF Max.
5: Bydgoszcz 106.1 FM.

0: Zagraliśmy, żeby pasowało do tego słońca za oknem. DJ Antoine i Welcome to Saint-Tropez, a to jest RMF Max, 10 minut do godziny 9.
1: I ważne pytanie od naukowców. Czy koty tęsknią, kiedy jedziesz na urlop? Czy twoje kitku kochane zalewa się łzami?
0: Nie mów nam tego! Nie mów!
1: No i chodzi o to, że jak wracasz, no to koty mogą reagować tak entuzjastycznie, ale zdarza się też, że reagują tak powściągliwie. Mhm. No bo przynosimy, okazuje się, nowe, różne zapachy, których nie znają. Zapach kremu do opalania, zapach wiatru i morza.
0: No, takie luksusowe zapachy. Zapachy. Czyli co, tęskni, no ale tego nie okazuje.
1: Jak to koty. 'RMF Max. To jest nowość 'RMF Max.
0: Karol G, Baby Wow, 9 do 9.

0: Mamy wszystko, co lubicie. W poniedziałek od samego rana Dawid Podsiadło i To, co masz, ty gra w RMF Max na 5 minut do godziny 9.
1: Słuchajcie.
0: Słuchamy.
1: 77% badanych Polaków uważa, że hejt w internecie powinno się karać mandatami.
0: No i fajnie.
1: A reszta co? Reszta hejtuje ten pomysł, czy jak? Bo nie rozumiem.
0: Więcej ważnych informacji za moment we Fleszu o 9. Zostańcie z RMF Max.
2: Reklama. Netto przedstawia.
3: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocje urodzinowe do naszego Netto.
4: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
3: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocje, przybądź.
4: Trochę mi to trąci panem Wołodyjowskim.
3: To może zapraszamy?
4: Dobre!
2: Z okazji urodzin Netto winogrona jasne Luzem tylko 5,99 za kilogram, aż o 69% taniej. A kawa ziarnista Lavazza Qualita Oro jedynie 79,99 za kilogram. Netto, dużo dobrego.
5: Za mnie!
6: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
7: Tak, ale pomógł mi Zdrowit Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowit Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
8: Zdrowit Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowit.
9: Wciąż szukasz auta? Wrzuć na wyższy bieg! Teraz na Allegro znajdziesz oferty autoryzowanych dealerów, m.in. od grup Cichy Zasada oraz Krotowski i Karlik. Kieruj się na Allegro po auto dopasowane do ciebie. Wejdź na samochodyallegro.pl.
10: W 29. urodziny Carrefoura 2 plus 1 za grosz, a na Dzień Nauczyciela kawa ziarnista Dallmayr kilogram 54,99 za opakowanie. Oferta ważna do 10 października. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 55,99.
11: Świętuj z nami 35 lat Black Red White. Do 11 października jubileuszowe ceny niższe nawet o 60% i zakupy w 20 ratach 0%, RRSO 0%, a do tego setki produktów w stale niskich cenach. Szczegóły w salonach i na brw.pl.
12: Zrzucanie niechcianych kilogramów wcale nie musi oznaczać tygodni wyrzeczeń. Z dietą Keto Luv pierwsze efekty możesz zobaczyć już po 6 dniach. Keto Luv to 6-dniowa dieta zadaniowa, która pomaga przestawić metabolizm na korzystanie z zapasów tłuszczu. Keto Luv to 5 łatwych do przygotowania posiłków dziennie na 6 dni. Bez skomplikowanego planowania i bez gotowania. Wejdź na wyzwanie6dni.pl i podejmij wyzwanie z Keto Luv.
13: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
14: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej! Tylko Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
15: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
16: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
17: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
18: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
17: Od poniedziałku do środy mąka Młynpol opakowanie 1 kg, kup 2, 2 dodatkowe gratis, 8 na osobę, a artykuły Somat kup 1, drugi tańszy gratis. Kaufland.
19: I po reklamie.

0: Tomek Urbański, witam i zapraszam na Flash o 9 na antenie RMF Max Bydgoszcz. Rośnie średnia wieku osób, które chcą wyjechać z Polski na stałe do Stanów Zjednoczonych. Kto planuje takie wyjazdy?
1: To w pierwszej kolejności osoby, które mają konkretny zawód. Można nazwać ich specjalistami. Druga duża grupa to przedsiębiorcy, którzy w Stanach Zjednoczonych już mają klientów. A trzecia grupa to osoby, które mają na tyle dobrą sytuację finansową, że nie muszą pracować i tak lubią Stany Zjednoczone, że chcą zostać tam na dłużej. Prawnicy przewidują, że jeśli sytuacja międzynarodowa będzie spokojniejsza, liczba osób, które chcą wyjechać do Stanów, od razu wzrośnie.
0: Informował Michał Dobrowicz.
2: Słuchacie RMF Max Bydgoszcz.
0: Krótko o pogodzie. Przed nami dość pogodny dzień w Bydgoszczy, a to oznacza, że słońca nie powinno zabraknąć. Temperatura podskoczy do 20 stopni. Więcej o sytuacji meteo powiemy tuż po Flash. Mamy dla Was najnowsze informacje o sytuacji na drogach. Dzisiaj rusza budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ulicy Kolbego na odcinku od Waleniowej do granic miasta. W związku z tym mogą występować miejscowe zawężenia jezdni i utrudnienia w ruchu pieszych. Znamy trasę nowej linii podmiejskiej z Bydgoszczy do Solca Kujawskiego. Autobusy będą kursować od Ronda Toruńskiego, zapowiada Rafał Grzegorzewski, zastępca dyrektora do spraw transportu w Zarządzie Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy.
3: To jest jeden z głównych węzłów przesiadkowych w Bydgoszczy. Tam jest dobre skomunikowanie z autobusami i z tramwajami. I w takim kształcie ta linia planowana jest do uruchomienia. Natomiast będziemy z gminą Solec rozmawiać o ewentualnych korektach tej linii i o rozbudowie tej współpracy.
0: Kiedy autobusy linii numer 44 po raz pierwszy wyruszą w trasę, o tym we Fleszu za godzinę. Szlachetna Paczka szuka wolontariuszy. Aktualnie w Bydgoszczy i regionie brakuje około 200 osób, które pomogą w przygotowaniu prezentów dla osób ubogich i samotnych. W porannym Fleszu sprawdzamy, do kiedy potrwa nabór.
4: Mamy wydłużony termin rekrutacji wolontariuszy do 18 października i szukamy wolontariuszy, czyli osób pełnoletnich, które będą w tej edycji Szlachetnej Paczki z nami działały.
0: Kto może zostać wolontariuszem Szlachetnej Paczki?
4: Wolontariuszem może być tak naprawdę każda osoba. Może to być osoba pracująca, niepracująca, student, emeryt. Każda osoba, która ma dobre serce, chce pomagać i ma trochę wolnego czasu.
0: Wyjaśniała Paulina Śnieć, liderka Szlachetnej Paczki w Bydgoszczy. Jednocześnie trwa nabór rodzin i osób, do których trafią w tym roku prezenty. Zgłoszenia można kierować za pośrednictwem strony Szlachetnej Paczki. Finiszujemy sportem. Twierdza przy Gdańskiej padła. Piłkarze Zawiszy odnotowali pierwszą porażkę w sezonie na własnym stadionie. Wieczorem przegrali derbowy mecz z Olimpią Grudziądz 1-2. Jedyną bramkę dla niebiesko-czarnych strzelił Sebastian Golak. Kolejny mecz w niedzielę także przy Gdańskiej, a przeciwnikiem Bydgoszczan będzie Znicz Pruszków. To aktualnie lider drugoligowych rozgrywek.
5: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
6: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki modowej Volcano, oferujący kurtki i płaszcze. www.volcano.pl.
0: Jak wynika z najnowszych prognoz IMGW, dzisiaj nad Bydgoszczą i regionem należy spodziewać się umiarkowanego zachmurzenia, a to oznacza zarówno chwile ze słońcem, jak i z chmurami, które według synoptyków nie przyniosą ze sobą opadów deszczu. Temperatura w naszym mieście podskoczy do maksymalnie 20 stopni. W nocy z poniedziałku na wtorek na skali okolice 10 z plusem. Ciśnienie spada, z tego powodu grozi nam senność i zmęczenie. Ratujcie się mocną kawą, a warunki biometeorologiczne pozostaną korzystne.
5: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
6: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki modowej Volcano, oferujący kurtki i płaszcze. www.volcano.pl.
7: 5 po 9 w RMF Max, jak nie macie śniadania w pracy, to bardzo proszę, leci suchar do was.
1: Suchar na start. Dlaczego kurka nie może latać?
7: No.
1: Bo to grzyb. Durne, wiem, durne. Ale to był bardzo fajny program z wami. Wystawaj, nie udawaj. Dziękujemy. Karola Kowalska.
7: Mateusz Marek i Summer. Do jutra.

bym powiedzieć, że dobrze gra, ale umówmy się, raczej dobrze dzwoni. To Ring My Bell w RMF Max. Age, no i Mata, dograny, przepięknie. Siemano, cześć, dzień dobry, w poniedziałek. Mam nadzieję, że tym numerem was wybudzam i pociągam w jakąś taką dobrą stronę, pozytywną stronę, bo chyba tego w poniedziałek potrzebujemy. Weekend być może dla niektórych był ciężki, chociaż pogoda była nie najgorsza, ale umówmy się, weekend to nie zawsze jest czas odpoczywania i ja akurat coś o tym wiem, także identyfikuję się ze wszystkimi tymi, którzy w poniedziałek są wyjątkowo zmęczeni. Mam nadzieję, że uda mi się trochę was pobudzić, nie tylko zaproszeniem na kawę, ale zaproszeniem do tego, żeby dać RMF Max odrobinę głośniej, bo mam coś, dzięki czemu nie będziecie w stanie po prostu wysiedzieć gdziekolwiek jesteście, czy to za kierownicą, czy już za biurkiem. Siemano, cześć, dzień dobry, raz jeszcze Natalia Kawałek. Zaczynamy, byle do obiadu, najlepszy program do słuchania w pracy, a przed wami Maneskin.

0: Reklama. Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
1: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
2: Taniej kupować.
0: A no to w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2799 zł. Teraz za jedyne 2399.

0: Gdy Kart Dor 750 ml oraz pistacjowe 825 ml w promocji 1 plus 1 gratis, to tylko 11,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Antyperspirant Old Spice w sztywcie 50 ml lub w sprayu 150 ml w super cenie 11,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Twój market. Zawsze po drodze.
1: No nie wierzę, jaki piękny świat jest od rana. To aż chce się żyć.

0: podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wektry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł. Zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Marzą Ci się nowe meble do salonu? Poznaj ofertę Gala Collezione w SMS Meble. Wybrane kolekcje z ekspozycji teraz nawet do 40% taniej. Sofy, narożniki i fotele łączące komfort, jakość i ponadczasowy design. Odwiedź SMS Meble. Ulica Szajnochy 2, budynek B. Gala Collezione. Komfort, który zostaje na dłużej.
4: Orły oszczędzania zawsze znajdą coś dla siebie.
5: Bo teraz drugie masło ekstra marki Auchan 200 gramów, aż 60% taniej, tylko 3,47. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 4,96. A makrela wędzona teraz tylko 3,79 za 100 gramów. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 4,79. I wiele innych promocji. Oferta do 7 października. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
6: Let's go! Padł sprzęt? Zamów nowy w MediaMarkt, a dojedzie do Ciebie do 90 minut. Teraz za free. Sprawdź ofertę MediaMarkt, która da Ci przewagę. MediaMarkt.
7: Ta jedna kurtka, w której od razu czujesz, że to jest to. Stworzone na chłodniejsze dni i wszystkie Twoje plany. Na spacer, do pracy, na weekendowy wyjazd. Poznaj nową kolekcję Volcano. Volcano, Galeria Pomorska. Twoja nowa, ulubiona kurtka już na Ciebie czeka.
8: I po reklamie.

trochę lata podrzucamy w RMF Max Bydgoszcz. No ten numer brzmi doskonale i to jest polska produkcja MJ Deli, Deli Supreme raz jeszcze w RMF Max Bydgoszcz i pewnie jeszcze nie raz usłyszycie. Tymczasem takie powiedzmy wakacyjne tematy, bo rozpoczęła się budowa, z której skorzystamy, no właśnie, dopiero w nowym sezonie rowerowym. Nowa ścieżka rowerowa. Uwaga, połączy Bydgoszcz z gminą Sicienko. To jest duża budowa za ponad 4,5 miliona złotych. No i całkiem długa, całkiem przyjemna, z bardzo ładnymi widokami. No ale tak jak mówię, no co prawda dzisiaj rozpoczęła się budowa tych kilku kilometrów, ale pojedziemy sobie no tak najwcześniej za około 5 miesięcy, a tak lekko licząc 5 miesięcy, no to nie wiadomo, czy będą im warunki rowerowe odpowiednie na to wszystko, ale nieważne, do wiosny poczekamy. Max. Chociaż tak się lekko mówi, do wiosny poczekamy, a do tej wiosny to... Ludzie, dajcie spokój, zimy jeszcze nie było nawet. Dobra, nie było tematu.

0: Tame Impala z kawałkiem Loser, czyli kawałkiem o przegrywaniu. I tak czasem też w życiu musi być, że się przegrywa, ale na szczęście czasem też się wygrywa. No i ja mam nadzieję, że dzisiaj w RMF Max ktoś wygra okrągły milion złotych. A taka kasa czeka. Największe pieniądze w historii naszego radia teraz do wygrania w RMF Max. To nie jest żadna wkrętka, to nie jest żart. Milion złotych czeka na was, drodzy słuchacze. I uwaga, jeżeli ten milion po nocach wam się śni, jeżeli ten milion wam się marzy, jeżeli ten milion wam się przyda, a myślę, że teraz mogliście odpowiedzieć 3 razy tak, to wystarczy SMS z hasłem MAX na nasz nowy numer 7467 za 4,92 albo szybka wizyta na starej i dobrze wam znanej rmfmax.pl stronie. Także tutaj zaglądajcie, tu się zgłaszajcie, no i pamiętajcie, złota kumulacja w RMF Max trwa i ten milion czeka na kogoś z was. SMS MAX 7467 i ten SMS to wasz pierwszy krok po okrągły milion złotych. MAX.
1: Reklama.
2: Mamy to. Złota kumulacja teraz także w RMF Max. Do wygrania nawet milion złotych. Milion. Graj o milion. Wyślij SMS z hasłem MAX na nowy numer 7467. Koszt 4,92 z VAT. Lub wejdź przez rmfmax.pl. Ten milion może być twój. Ślij MAX na 7467.
3: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
4: Wszystko, czego dziś chcę,
5: to urodzinowe hity z kartą Moje Intermarché. Jak wino grono różowe Red Globe, kilogram 6,99. A od wtorku łopatka bez kości, kilogram 8,99.
6: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
7: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
8: 2 hot dogi, 2 kawy i zapiekanka.
9: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
8: Mhm, dokładkę rabatu.
7: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
10: Jesień coraz bliżej. Czas pomyśleć o oponach. W Motobudrex sprawdzisz stan ogumienia, kupisz nowe opony na motopon.pl i skorzystasz z profesjonalnego montażu oraz serwisu wulkanizacyjnego. A na koniec umyjemy twój samochód z 25% rabatem. Kup opony na motopon.pl i odbierz 25% rabatu na myjnie. Przygotuj auto na jesień i ruszaj w drogę czysty, bezpieczny i gotowy na każdą pogodę. Motobudrex, ulica Grunwaldzka 291 w Bydgoszczy. Bezpieczeństwo jest wyborem. Dlatego wybierz Motobudrex.
11: Zrzucanie niechcianych kilogramów wcale nie musi oznaczać tygodni wyrzeczeń. Z dietą Keto Love pierwsze efekty możesz zobaczyć już po 6 dniach. Keto Love to 6-dniowa dieta zadaniowa, która pomaga przestawić metabolizm na korzystanie z zapasów tłuszczu. Keto Love to 5 łatwych do przygotowania posiłków dziennie na 6 dni. Bez skomplikowanego planowania i bez gotowania. Wejdź na wyzwanie6dni.pl i podejmij wyzwanie z Keto Love.
12: Nadal czekasz na termin w serwisie? Serio? Nie trać czasu. Przyjedź do Motobudrex Jack przy Fordońskiej 185 w Bydgoszczy. Szybciej, sprawniej, lepiej. Wymiana opon? W dobrej cenie. Naprawa samochodu? Załatwione. Każda marka? Nie ma problemu. A jeśli jeździsz Hyundaiem, posiadamy autoryzację Hyundai. Nie czekaj u konkurencji. Przyjedź do tych, którzy szanują twój czas. Motobudrex Jack. Fordońska 185. Oczywisty wybór.
13: Ciekawy nowych smaków? Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu włoskim. Już dziś wszystkie desery Italiamo 25% taniej przy zakupie 2. I wszystkie sery Italiamo również 25% taniej przy zakupie 2.
14: Lidl, to się opłaca.
15: Ta jedna kurtka, w której od razu czujesz, że to jest to. Stworzone na chłodniejsze dni i wszystkie twoje plany. Na spacer, do pracy, na weekendowy wyjazd. Poznaj nową kolekcję Volcano. Volcano, Galeria Pomorska. Twoja nowa ulubiona kurtka już na ciebie czeka. I po reklamie.
16: Z tej strony Krzychu.
17: Sylwia.
18: We are the Swedish House Mafia.
19: Hey, this is Taylor Swift.
20: Cześć, tu Karola Kowalska. Razem jesteśmy RMF Max.
21: RMF Max.
22: Bydgoszcz 106.1 FM.
23: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
16: Dzisiaj na pogodę w Bydgoszczy i regionie nie powinniśmy narzekać. Po chłodnym poranku w kolejnych godzinach temperatura podskoczy u nas do 20 stopni. A poza tym za oknami spodziewajcie się i słońca, i chmur. Synoptycy nic nie wspominają o opadach deszczu. Warunki biometeorologiczne są korzystne, czyli dobrze wpływają na nasze samopoczucie, ale ciśnienie zaczyna spadać. No i tu może pojawić się problem. Grozi nam senność i zmęczenie. Wiatr na ogół ma być umiarkowany.
23: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
17: RMF Max.
18: RMF Max Bydgoszcz.

nie każdy bohater nosi pelerynę. Taka jest prawda, to panowie z Męskiego Grania na przykład pięknie śpiewają o supermocach, a peleryn, no nie widziałam ich w pelerynach, chyba nigdy. Podobnie zresztą nosi dziennikarze tutaj z RMF Max. Punktualnie o 11 od nich usłyszycie właśnie najnowszy flash, czyli bohatersko was poinformują o wszystkim ważnym, co się dzieje w naszym mieście, a też nigdy nie widziałam, żeby nosili stroje superbohaterów, a są takimi bohaterami na naszą lokalną skalę. Pozdrowienia, uściski dla was, drodzy dziennikarze nasi. Tymczasem, uwaga, ważne rzeczy, żebyście wy nie byli zdziwieni i żebyście nie musieli żadnego bohatera wzywać. Nowe zasady parkowania przy Kauflandzie na Szwederowie. Uwaga, już się nie pobiera biletu. Teraz będziemy pilnowani okiem kamer, a więc moi drodzy, jeżeli będziecie dłużej niż 2 godziny pod tym właśnie sklepem parkowali, no to ups, trzeba będzie zapłacić i nie będzie żadnego wykręcania. Wszystko się nagrało, nakamerowało, no i szczytało wasze rejestracje. Także bądźcie czujni i nie zasiedźcie się w sklepie za długo przypadkiem. Szybkie zakupy raz i do domu. Nie ma co po sklepach siedzieć.

0: Reklama. Jak w Kauflandzie nie kupisz najlepszych świeżych produktów w Polsce potwierdzonych złotym laurem klienta, to ja się nie nazywam Celinka, a się nazywam, więc kupisz, bo Kaufland jest fresh. Dokąd ja tak biegnę?
1: Od poniedziałku do środy ziemniaki tylko 99 groszy za kilogram, a soczyste nektarynki kilogram jedynie 5,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
2: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
3: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
4: Taniej kupować.
2: A, no to w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Eletta Ultra. Cold Brew, ponad 50 napojów. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4499 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert, taniej
6: masz. Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce Gwarancja najniższej ceny.
7: Zwiększamy moc promocji. Na zakupach w Twoim markecie nie zabraknie emocji. Lody Cardor 750 ml oraz pistacjowe 825 ml w promocji 1 plus 1 gratis. To tylko 11,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Antyperspirant Old Spice w sztywcie 50 ml lub w sprayu 150 ml w super cenie 11,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Twój market. Zawsze po drodze.
8: Sim Developer zaprasza na prezentację ostatniego z czterech budynków tęczowego zakątka. W sobotę 17 października od 9 do 18 w Bydgoszczy na Czyszkówku przy ulicy Filtrowej 18C. Przywita Państwa robot Gacek, nasza wizja przyszłości. Nie zabraknie też pysznej kawy i słodkości, a oprócz tego będzie można wziąć udział w atrakcyjnym konkursie. Szczegóły sim.bydgoszcz.pl.
9: Adam, nie poznaję Cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
10: Tak, ale pomógł mi Zdrowid Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowid Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
11: Zdrowid Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowid.
12: To pewne, niskie ceny są codziennie w

0: Dzienny 4 opakowania, maksymalnie 2 gratis na kartę. I jeszcze na Dzień Nauczyciela wszystkie praliny Lind, Lindor i Nuxor. 1+1 gratis. Limit dzienny 8 sztuk, maksymalnie 4 gratis na kartę. Biedronka.
1: I po reklamie.
2: Mam na imię Janek.
3: A ja Daniel.
4: Cześć, tu Roxy Węgiel.
5: Cześć, tutaj Trips.
6: Elo, tu Fiołas. Razem jesteśmy RMF Max.
7: RMF Max. Bydgoszcz 106.1 FM.
8: Jest 11:00, czas na przedpołudniowy flash na antenie RMF Max Bydgoszcz. Tu Tomek Urbański. Witam i zapraszam. Do 18 października Szlachetna Paczka przedłuża rekrutację wolontariuszy. Wciąż brakuje prawie 1500 osób, szczególnie w województwach opolskim, lubuskim, kujawsko-pomorskim i dolnośląskim. Każdy wolontariusz to szansa na realną pomoc. Jedna osoba odwiedza średnio 3 rodziny. W zeszłym roku wsparcie otrzymało prawie 20 tysięcy rodzin. Wolontariat w paczce można połączyć z codziennym życiem. Nie są wymagane szczególne umiejętności.
9: Słuchacie RMF Max Bydgoszcz.
8: Duże utrudnienia na kolei to w związku z rozbudową linii kolejowej do Trójmiasta. W podbydgoskim Maksymilianowie jest Monika Jędrzejewska. Moniko, o jakich zmianach trzeba pamiętać?
10: Pociągi nie będą kursować przez ponad miesiąc na trasie z Serocka do Bydgoszczy. W tym czasie pasażerowie będą musieli korzystać z zastępczej komunikacji autobusowej. Utrudnienia ruszą 25 października i potrwają do 9 grudnia. Dodam, że są związane z przebudową odcinka linii kolejowej z Maksymilianowa do Wierzchucina.
8: Moniko, co jeszcze zakłada ta inwestycja?
10: Inwestycja poza elektryfikacją i dobudowaniem nowego toru zakłada też budowę 34 obiektów, a także modernizację 7 stacji i przystanków. Roboty potrwają do 2029 roku. Pochłoną 1 mld zł.
8: Tyle nasza reporterka. W przedpołudniowym fleszu pozostałe informacje. Po tym, co zrobili wandale, nie ma już śladu. Społecznicy odmalowali napis Fordon na górze szybowników, który, jak was informowaliśmy we fleszach, został zniszczony prawdopodobnie przez pseudokibiców jednego z piłkarskich klubów. Policja nadal prowadzi śledztwo w sprawie aktu wandalizmu. Wymarzony początek sezonu. Koszykarze Astorii w pierwszym meczu PGE Basket Ligi wygrali za Stalem Zielona Góra 105-95. Świetne zawody rozegrał Jaden Taylor, który zdobył 28 punktów. Amerykanin w kluczowym momencie gry rzucił 2 celne trójki. Trener bardzo dobrze przygotował nas do tego spotkania. W trakcie meczu było trochę przeciwności, ale zrobiliśmy swoje i mamy pierwsze zwycięstwo. Kolejny mecz ponownie w Grupa Moderator Arena w piątek o 20:15. Astoria zmierzy się z GTK Gliwice. 16 października startuje z kolei festiwal Prapremier w Teatrze Polskim w Bydgoszczy. Zobaczymy łącznie 9 spektakli.
11: Spektakl z Polski to jest internat opowiadający o wojnie w południowo-wschodniej Ukrainie. To jest bardzo prapremierowo, bo miesiąc po premierze gdańskiej spektakl Ojciec, Matka i Syn siedzą długo przy stole i milczą o dylematach moralnych w świetle nadchodzącej nienazwanej katastrofy.
8: Nie zabraknie także przedstawień z zagranic.
11: Ostatnia wieczerza kolektywu twórczego Mesza. To jest kolektyw, który wywodził się ze środowiska osób w kryzysie bezdomności i środowiska LGBT.
8: Zapowiada Benjamin Bukowski, dyrektor Teatru Polskiego w Bydgoszcz.
12: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
13: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki modowej Volcano, oferujący kurtki i płaszcze. www.volcano.pl.
8: 20 stopni to maksymalna temperatura przewidziana na dzisiejsze popołudnie dla Bydgoszczy, a także pobliskich miejscowości, takich jak Unisław czy Dobrcz. Poza tym w drugiej połowie dnia nad naszym regionem liczne rozpogodzenia w postaci słońca i błękitu na niebie. A warunki biometeorologiczne pozostaną korzystne z dobrym wpływem na nasze samopoczucie, ale ciśnienie spada, no i tu może pojawić się problem, grozi nam senność i zmęczenie. Jutro we wtorek więcej chmur, ale nadal bez opadów.
12: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
13: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki modowej Volcano, oferujący kurtki i płaszcze. www.volcano.pl.
1: Dzień dobry w poniedziałek. Chociaż tak uczciwie, to o tej porze dnia chyba powinno się mówić po prostu dzień, bo czy poniedziałek może być dobry? Dobra, wiadomo, że może być. Poniedziałki wcale nie są takie złe, szczególnie już po 11, kiedy powoli można zacząć myśleć o obiedzie. Takim, wiecie, uczciwym, co nam żołądki rozgrzeje. I tym sposobem obudziła się we mnie jesieniara, może w was też. I wszyscy razem będziemy myśleć o tych ciepłych, rozgrzewających obiadach. Dzień dobry po 11. Natalia Kawałek, a to już Zalia dla was.

0: Offenbach i Star Sailor w RMF Max Bydgoszcz. To po to, żebyście mieli trochę więcej energii. Na przykład energię po to, żeby kliknąć w odpowiednim miejscu i trochę pomóc szczęściu. Zespół pałacowo-parkowy w Ostromecku potrzebuje naszego wsparcia, potrzebuje naszych głosów, bo aktualnie znaleźli się w prestiżowym gronie 15 obiektów nominowanych w kategorii Najpiękniejszy Pałac. A chodzi o taki ogólnopolski ranking magazynu Travelist. No i teraz uwaga, to jest debiutancka edycja tego rankingu polskich zamków i pałaców, więc jest szansa, żebyśmy się zapisali w historii Polski, kochani. Także zaglądajcie na oficjalną stronę Bydgoszczy, tutaj znajdziecie szczegóły, jak można głosować. Wiadomo, szczęściu trzeba trochę pomóc, głosy z Bydgoszczy jak najbardziej się liczą, więc śmiało zaglądajcie bydgoszcz.pl, tutaj znajdziecie wszystkie odpowiednie linki i pamiętajcie, głosowanie tylko do 14 października. No zróbmy wszystko, żeby nasze tutaj pałace, cały zespół pałacowo-parkowy w Ostromecku był po prostu najlepszy w kraju, a ma na to szansę.
1: Max. Que estamos a rular y empezó el verano. ¡Fuego!

0: Lecimy wysoko, tak jak pan Tobi Romeo nam kazał. Fly High, to za nami w RMF Max i za nami dwie piękne wygrane, piątkowe. Asia 12 tysięcy zgarnęła, a Monika 74 koła. A ty możesz wygrać milion, bo taka kasa czeka w naszych sejfach. Przypominam, że to ty dzisiaj możesz stać się finalistą naszej zabawy, naszej złotej kumulacji. Na początek, żeby w ogóle mieć na to szansę, wysyłasz SMS-a z hasłem Max na nowy numer 7467 za 4,92 albo zaglądasz na rmfmax.pl. Tu też przyjmujemy zgłoszenia. RMF Max.
1: Reklama.
2: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
3: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
2: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
4: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. Milion złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhone'y i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.

0: co podziękować.
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Vectry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sport za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na vectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Vectra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Ciekawy nowych smaków? Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu włoskim. Już dziś wszystkie desery Italiamo 25% taniej przy zakupie dwóch. I wszystkie sery Italiamo również 25% taniej przy zakupie dwóch.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
6: No ja. Właśnie otwieram firmę.
5: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
6: To tak się da?
5: No ba.
7: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
8: Wciąż szukasz auta? Wrzuć na wyższy bieg! Teraz na Allegro znajdziesz oferty autoryzowanych dealerów, m.in. od grup Cichy Zasada oraz Krotowski i Karlik. Kieruj się na Allegro po auto dopasowane do Ciebie. Wejdź na samochodyallegro.pl.
9: I po reklamie. RMF Max.
10: RMF Max. Bydgoszcz.

0: Reklama.
1: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Mamy niskie ceny.
3: Jesień coraz bliżej. Czas pomyśleć o oponach. W Motobudrex sprawdzisz stan ogumienia, kupisz nowe opony na motopon.pl i skorzystasz z profesjonalnego montażu oraz serwisu wulkanizacyjnego. A na koniec umyjemy Twój samochód z 25% rabatem. Kup opony na motopon.pl i odbierz 25% rabatu na myjnie. Przygotuj auto na jesień i ruszaj w drogę czysty, bezpieczny i gotowy na każdą pogodę. Motobudrex, ulica Grunwaldzka 291 w Bydgoszczy. Bezpieczeństwo jest wyborem. Dlatego wybierz Motobudrex.
4: Marzą Ci się nowe meble do salonu? Poznaj ofertę Gala Collezione w SMS Meble. Wybrane kolekcje z ekspozycji teraz nawet do 40% taniej. Sofy, narożniki i fotele łączące komfort, jakość i ponadczasowy design. Odwiedź SMS Meble. Ulica Szajnochy 2, budynek B. Gala Collezione. Komfort, który zostaje na dłużej.
5: Każde tankowanie może opłacać się jeszcze bardziej. Z aplikacją Circle K Extra możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
6: Trzecia edycja gali Sport Lab Fight. 17 października hala Grupa Moderator Arena w Bydgoszczy stanie się miejscem, gdzie siła zmierzy się z umiejętnościami. Sport Lab Fight, MMA, K1, Box. Bydgoscy fajterzy wejdą do klatki, żeby pokazać, na co ich stać. Galę poprowadzi
7: Łukasz Juras Jurkowski. Ja też tam będę, a zatem kup bilet na www.sportlabfight.pl. Nie możesz tego przegapić. Do zobaczenia!
8: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład pizza 4 sery Chef Select 400 gramów w nowej cenie regularnej 9,99. Cena przed obniżką 12,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
9: Lidl, to się opłaca. I po reklamie.
10: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
11: 20 stopni to maksymalna temperatura przewidziana na dzisiejsze popołudnie dla Bydgoszczy, a także pobliskich miejscowości, takich jak Unisław czy Dobrcz. Poza tym w drugiej połowie dnia nad naszym regionem liczne rozpogodzenia w postaci słońca i błękitu na niebie. A warunki biometeorologiczne pozostaną korzystne, z dobrym wpływem na nasze samopoczucie, ale ciśnienie spada, no i tu może pojawić się problem, grozi nam senność i zmęczenie. Jutro we wtorek więcej chmur, ale nadal bez opadów.
10: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
12: RMF Max.
13: RMF Max Bydgoszcz.

No to sobie Sobel porozkminiał o miłości w poniedziałek jeszcze przed południem. I cała masa rozkmin z całą pewnością przed wami, bo ten poniedziałek dopiero się rozkręca. No a my rozkręciliśmy na dobre przed południe do tego stopnia, że już się kończy. No i właśnie te obiady zaraz będą wjeżdżać. Smacznego wam życzę tak na zapas. A my się słyszymy już jutro. Mam nadzieję, że w zdrowiu. To przede wszystkim, że żadne L4 nad wami gdzieś tam nie wisi. No chyba, że bardzo potrzebujecie i tylko o nim marzycie. To tego wam oczywiście życzę. Natalia Kawałek, piękne dzięki za dzisiaj. No i do jutra. Dobrego popołudnia. Pa!

0: ogłoszenie RMF Max.
1: Jeśli chodzi o granie najlepszych hitów, najlepiej niech się wypowie ten, co się zna.
2: Jego największym sukcesem na liście Hot Bands była produkcja Hertz. Był z nami przez wiele tygodni, nieraz na szczycie, no i wraca w nowości. Iben i jego All of My Love. Czeka na wasze głosy.
1: Hot Bands Extra. Tak się gra na świecie. Od poniedziałku do piątku po 20 w RMF Max. Prezentuje Przemek Grabowski.
0: Ogłoszenie RMF Max.

0: teraz wielozadaniowy tablet Lenovo IdeaTab 11 cali z rysikiem i klawiaturą za jedyne 1199, 100 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 1299. Kupuj w Neonet.
1: Szukasz opon zimowych do auta? Znajdziesz je na Allegro. Nowe, markowe, ekonomiczne, premium, osobowe, dostawcze? Nic tylko wymieniać. Znajdź opony z wyszukiwarką opon na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Kup opony już dziś na Allegro.
2: Netto przedstawia.
3: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocję urodzinowe do naszego Netto.
4: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
3: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocję, przybądź!
4: Trochę mi to trąci panem Wołodyjowskim.
3: To może zapraszamy?
4: Dobre!
2: Z okazji urodzin Netto winogrona jasne Luxem tylko 5,99 za kilogram, aż o 69% taniej. A kawa ziarnista Lavazza Qualita Oro jedynie 79,99 za kilogram. Netto, dużo dobrego.
5: Za mnie!
6: Firma Damut S.A. zatrudni stolarzy budowlanych dekarzy do pracy na budowach za granicą. Możesz zarobić nawet 15 tysięcy złotych miesięcznie na rękę. Skontaktuj się z nami 85 730 0000.
7: Sim Developer zaprasza na prezentację ostatniego z czterech budynków tęczowego zakątka. W sobotę 17 października od 9 do 18 w Bydgoszczy na Czyszkówku przy ulicy Filtrowej 18C. Przywita Państwa robot Gacek, nasza wizja przyszłości. Nie zabraknie też pysznej kawy i słodkości, a oprócz tego będzie można wziąć udział w atrakcyjnym konkursie. Szczegóły sim.bydgoszcz.pl.
1: Aktywny tryb życia, uzupełnienie codziennej diety, utrzymanie dobrego samopoczucia. Czego dziś potrzebuje Twój organizm? W kategorii zdrowie znajdziesz suplementy diety od sprawdzonych producentów, łatwo porównasz ceny i wybierzesz produkty dopasowane do Twoich potrzeb. Jak zakupy w kategorii zdrowie to Allegro. Materiał reklamowy portalu Allegro. Nie jest to reklama produktów leczniczych ani wyrobów medycznych. Suplementy diety to żywność, a nie leki i nie mają właściwości leczniczych.
3: I po reklamie.

0: 106 i 1 FM.
1: Tu RMF Max Bydgoszcz, czas na południowy flash. Tomek Urbański, zaczynamy. Polacy należą do najdłużej pracujących w Unii Europejskiej, wynika z badania Eurostatu. Ekonomistka Anna Skórska przekonuje jednak, że długie godziny niekoniecznie przekładają się na lepszy efekt.
2: 10 czy 11 godzina pracy nie musi być tak samo wartościowa jak druga czy trzecia. Wprost przeciwnie, w wielu sytuacjach wraz ze zmęczeniem pogarsza się nasza koncentracja, rośnie ryzyko błędów, trudniej nam się rozwiązuje problemy.
1: Dodała Anna Skórska.
0: Słuchacie RMF Max Bydgoszcz.
1: 4 stycznia ma ruszyć nowa linia międzygminna numer 44 z Bydgoszczy do Solca Kujawskiego. Jaką trasę pokona autobus? W południowym fleszu o tym Rafał Grzegorzewski, zastępca dyrektora do spraw transportu w Zarządzie Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszcz.
3: Biegłaby przez ulicę Toruńską oraz pętlę w Łęgnowie, żeby skomunikować Park Przemysłowy. Następnie ulicą Toruńską przez Otorowo do Solca, przy dworcu kolejowym w Solcu i skomunikowałaby też Park Przemysłowy w samym Solcu Kujawskim.
1: Koszty funkcjonowania linii pokrywane będą z biletów oraz dotacji obu gmin Bydgoszczy i Solca.
3: Będą partycypować w kosztach w zależności od liczby pasażerów na tej linii. Taka jest zasada dotycząca liczenia dotacji w Bydgoszczy, czyli w takim procencie, w jakim mieszkańcy danej gminy korzystają, w takim procencie pokrywają dotacje.
1: Obecnie pasażerowie mogą korzystać z 14 autobusowych linii międzygminnych. Około 200 wolontariuszy w Bydgoszczy i regionie poszukuje Szlachetna Paczka. Trwa też nabór osób samotnych i rodzin, które zmagają się z ubóstwem. To właśnie do nich trafi pomoc.
4: I tutaj prośba, apel do Państwa. Jeżeli macie Państwo gdzieś w swoim środowisku sąsiada, współpracownika, koleżankę, gdzie wiecie, że jest w takiej sytuacji życiowej, że coś takiego się wydarzyło, że trudno jest mu poradzić sobie w życiu. Czy jest to choroba dziecka, choroba bliskiej osoby, sytuacje losowe, pożar, to taką osobę można zgłosić do tegorocznej edycji Szlachetnej Paczki na naszej stronie internetowej.
1: Wyjaśniała Paulina Śnieć, liderka Szlachetnej Paczki w Bydgoszczy. Co roku jest problem ze znalezieniem rodzin, którym można pomóc. Dlaczego? O tym już we fleszu za godzinę. Zespół pałacowo-parkowy w Ostromecku znalazł się w prestiżowym gronie 15 obiektów nominowanych w kategorii Najpiękniejszy Pałac w ogólnopolskim plebiscycie magazynu Travelist. Ruszyła debiutancka edycja rankingu polskich zamków i pałaców. Głosowanie potrwa do 14 października. Jeszcze kilka słów o sporcie. Pierwsze zwycięstwo w sezonie zanotowali siatkarze BKS-u. Bydgoszczanie pewnie wygrali w Łuczniczce z Awią Sędziszów Małopolski 3-0. Po 3 kolejkach pierwszoligowych rozgrywek BKS ma na koncie 1 zwycięstwo i 2 porażki.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
5: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki modowej Volcano, oferujący kurtki i płaszcze. www.volcano.pl.
1: Synoptycy na drugą połowę dnia dla Bydgoszczy i regionu zapowiadają dłuższe rozpogodzenia w postaci słońca i błękitu na niebie. Chmury owszem też się pojawią, ale nie przyniosą ze sobą opadów deszczu. A takie zapewnienie słyszymy od lokalnych ekspertów od spraw meteo. Jeśli chodzi o temperaturę, to po południu na bydgoskich, soleckich i nakielskich termometrach zobaczymy maksymalnie 20 stopni. W nocy z poniedziałku na wtorek na skali minimum 10 z plusem.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
5: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki modowej Volcano, oferujący kurtki i płaszcze. www.volcano.pl.
6: No musicie o tym wiedzieć, jako jedni z pierwszych. Lewo poniedziałek się rozkręcił, a tu taka zmiana.
7: WZ93 Pantera zostaje zastąpione przez K03 Ryś.
6: I my wam to wszystko narysujemy.
7: Tak.
6: I będzie jasne.
7: Tak.
6: Asiomeus i Regia Kubek, zapraszamy was na popołudnie.

0: To jest właśnie poniedziałek w pracy. Wchodzisz do firmy i mówisz: wszystko, czego chciałem, jest tu. A milion jest w RMF Max.
1: I może tej forsy stos jest właśnie dla was, tylko trzeba po niego sięgnąć.
0: Jak w tej piosence przed chwilą, Mrozo i Kacperczyk, ale wam dobrze gramy. A wy wygrywacie. Wygrywacie, uwaga, w najbliższym finale nawet milion złotych. I to nie są żarty. Milion złotych w finale złotej kumulacji, a minimum, uwaga, po otwarciu sejfu, to będzie 5000 złotych.
1: A żeby było wam łatwiej do tych pieniędzy się dobrać, to mamy specjalnie dla was rundę bonusową.
0: Aha, razy 467. Teraz każde zgłoszenie mnożymy razy 467.
1: Zgłaszacie się hasłem Max wysłanym pod numer 7467. Taki SMS kosztuje 4,92. Max pod numer 7467. Albo wchodzicie przez naszą stronę www.rmfmax.pl.
0: Rozsądni wysyłają teraz swoje zgłoszenie. Max na 7467. Do wygrania nawet milion.

0: Reklama.
1: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
2: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascalu.
1: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
3: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Zwiększamy moc promocji. Na zakupach w Twoim markecie nie zabraknie emocji. Lody Carddoor 750 ml oraz pistacjowe 825 ml w promocji 1 plus 1 gratis. To tylko 11,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Antyperspirant Old Spice w sztywcie 50 ml lub w sprayu 150 ml w super cenie 11,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Twój market. Zawsze po drodze.
5: Przeczytałem w życiu nie jeden gotowy scenariusz, ale historię własnego biznesu tworzę każdego dnia. I wiem, że w prowadzeniu firmy ważne jest, żeby być blisko. Blisko banku, który zna Twój biznes i Twoje potrzeby. Ty też przenieś kredyt firmowy do banku spółdzielczego SGB. Banki spółdzielcze SGB. Blisko tego, co ważne dla biznesu. Polecam Leszek Lichota.
6: Decyzja kredytowa uzależniona jest m.in. od wyniku badania zdolności kredytowej oraz oceny ryzyka kredytowego. Informacje na temat oferty, dodatkowych warunków opłat i prowizji usług dodatkowych dostępne są w placówkach banków. Lista banków z ofertą dostępna na blisko.sgb.pl.
7: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
8: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
9: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
8: Mhm, dokładkę rabatu.
7: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
10: Wszystko, czego dziś chcę,
11: to urodzinowe hity z kartą Moje Intermarché. Jak winogrono różowe Red Globe, kilogram 6,99. A od wtorku łopatka bez kości, kilogram 8,99.
12: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
13: Zrzucanie niechcianych kilogramów wcale nie musi oznaczać tygodni wyrzeczeń. Z dietą Keto Love pierwsze efekty możesz zobaczyć już po 6 dniach. Keto Love to 6-dniowa dieta zadaniowa, która pomaga przestawić metabolizm na korzystanie z zapasów tłuszczu. Keto Love to 5 łatwych do przygotowania posiłków dziennie na 6 dni. Bez skomplikowanego planowania i bez gotowania. Wejdź na wyzwanie6dni.pl i podejmij wyzwanie z Keto Love.
14: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia stóp przynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ucho-środkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
15: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Frytkownica beztłuszczowa Airfryer 2150 W Silvercrest. Tylko 189 zł. Najniższa cena z 30 dni 249 zł.
16: Lidl, to się opłaca. I po reklamie.

0: Jestem Radek, a to moja ekipa.
1: Hey, this is Calvin Harris.
2: Cześć, tu Daria Zawiałow.
3: Witajcie, tu Asia Meus. Razem jesteśmy RMF Max.
4: RMF Max. Bydgoszcz 106.1 FM.

0: RMF Max, 29 minut przed 13 w poniedziałek.
1: Najważniejsza dzień dzisiejszego dnia. WZ-93 Pantera zostaje zastąpione przez K-03 Rysia. To jest nowy wzór munduru dla polskich żołnierzy.
0: I to jest w ogóle super, bo jest też wersja dla kobiet i w tej wersji damskiej Rysia mundur jest taki bardziej taliowany, dopasowany. Super.
1: To ja życzę i żołnierzom, i nam, żebyśmy żyli w takich czasach, żeby był dobry moment, by na to popatrzeć.

0: Wyobraźcie sobie, że jest tak pięknie, że weekend będzie trwał do środy.
1: No, od czwartku idą fronty i będzie trochę gorzej.
0: Ale do środy w pogodzie. Tak jak w weekend. A prognozy to najnowsze macie u nas już za chwilę. Bądźcie blisko, by poznać szczegóły. Blisko RMF Max.
2: Reklama.
3: Odkryj strefę marek na Allegro i zrób krok w stronę idealnej fryzury z Rowenta. Poznaj Maestria for You, rewolucyjne urządzenie, które suszy, stylizuje i pomaga osiągnąć efekt jak u fryzjera. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
4: Wygenerowano z AI.

0: Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Bo Media Expert taniej masz.
2: Netto przedstawia.
3: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocję urodzinowe do naszego Netto.
4: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
3: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocję, przybądź.
4: Trochę mi to trąci panem Bołodyjowskim.
3: To może zapraszamy?
4: Dobre!
2: Z okazji urodzin Netto winogrona jasne Luzem tylko 5,99 za kilogram, aż o 69% taniej. A kawa ziarnista Lavazza Qualita Oro jedynie 79,99 za kilogram. Netto, dużo dobrego.
1: Za mnie.
5: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce Gwarancja najniższej ceny.
6: Godzina 6 rano, start dnia w Centrum Dobrej Roboty. Zadania przygotowane. Teraz decyzja, precyzja i uniwersalność. Czy czysta, niezawodna moc? LXT, klasyka do codziennej pracy. XGT, gdy potrzebujesz mocy na zupełnie innym poziomie. Oba systemy? Pełna gama na domitech.pl. Szybko, pewnie, od ręki. domitech.pl. Twój sklep z narzędziami Makita. Misja zakończona.
7: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
8: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
7: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvite Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
8: Ascorvita Max?
7: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
9: Zdrowi.
10: Weź losy w swoje ręce. Dołącz do Allegro Smart i graj w loterii o 1 000 000 zł. Vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród. Akcja trwa do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
11: I po reklamie.

0: tu Ola i Jarek.
1: Hejka, tu Maciek.
2: Cześć, tu Oskar Sims.
3: Hello, this is September.
4: Cześć, tu Asia Meus. Razem jesteśmy RMF Max.
5: RMF Max. Bydgoszcz 106.1 FM. Zaraz pogoda w RMF Max.
4: Zaraz pogoda w RMF Max.
6: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
7: Synoptycy na drugą połowę dnia dla Bydgoszczy i regionu zapowiadają dłuższe rozpogodzenia w postaci słońca i błękitu na niebie. Chmury owszem też się pojawią, ale nie przyniosą ze sobą opadów deszczu. A takie zapewnienie słyszymy od lokalnych ekspertów od spraw meteo. Jeśli chodzi o temperaturę, to po południu na bydgoskich, soleckich i nakielskich termometrach zobaczymy maksymalnie 20 stopni. W nocy z poniedziałku na wtorek na skali minimum 10 z plusem.
6: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
5: Lubisz się bujać? No to mamy coś stworzonego z myślą o tobie. Czas na hity na maksa.

0: Słuchajcie, RMF Max, już nie musicie klikać w tych wszystkich ważnych internetowo sprawach, bo ustaliliśmy te dwie najbardziej klikalne w całym internecie sprawy.
1: Tak, państwo Heizer i Lalka. Okazuje się, że internetowi detektywi już połączyli Filipa Heizera z Lalką. No i okazało się, że pomiędzy Filipem i jego żoną Bianką jest większa różnica wieku niż między Wokulskim a Izabelą.
0: I to jest różnica, bo dalej są już tylko podobieństwa. Jeden i drugi dla dziewczyny stracili głowę. A?
1: No tak.
0: A Wokulski to jeszcze pieniądze. Filipowi to nie grozi, bo mają rozdzielność majątkową. Ważne rzeczy we fleszu za chwilę. Reklama.

0: serii 6. Cicha, szybka i o pojemności aż 9 kg za jedyne 1899, aż 400 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2299. Kupuj w Neonet.
1: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
2: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać!
1: Od poniedziałku do środy filet z piersi polskiego kurczaka z lady lub w opakowaniu XXL 14,99 za kilogram, 5 kilo na osobę. A ser rycki w plastrach jedynie 3,69 za opakowanie 135 gramów. Kaufland!
3: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
4: Tak, ale pomógł mi Zdrowit Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowit Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
5: Zdrowit Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowit.

Farby kolorowe Beckers. Kupujesz dowolną kolorową farbę ścienną marki Beckers, a drugą tańszą masz 50% taniej. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin.

0: Z okazji urodzin Carrefoura w tym tygodniu promka 2 plus 1 za grosz. Więc jaja ściółkowe Simple, Elki 10 sztuk 2 plus 1 za grosz. Oferta do 10 października.
1: Halo, Kasia?
2: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
1: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
2: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
3: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka z o.o. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
4: Orły oszczędzania zawsze znajdą coś dla siebie.
5: Bo teraz drugie masło ekstra marki Auchan 200 gramów, aż 60% taniej, tylko 3,47. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 4,96. A makrela wędzona teraz tylko 3,79 za 100 gramów. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 4,79. I wiele innych promocji. Oferta do 7 października. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
6: Ta jedna kurtka, w której od razu czujesz, że to jest to. Stworzone na chłodniejsze dni i wszystkie twoje plany. Na spacer, do pracy, na weekendowy wyjazd. Poznaj nową kolekcję Volcano. Volcano, Galeria Pomorska. Twoja nowa, ulubiona kurtka już na ciebie czeka.
7: I po reklamie.
8: Witajcie, mam na imię Klaudia.
9: Cześć, jestem Kuba.
10: Hi, this is Britney Spears.
11: Hi, this is David Guetta.
12: Z wami Piotr Ambroży. Razem jesteśmy RMF Max.
13: RMF Max.
14: Bydgoszcz 106.1 FM.
15: O ważnych sprawach we Fleszu o 13 w RMF Max Bydgoszcz. Tomek Urbański. Zaczynamy. Znamy tegorocznych laureatów Nagrody Nobla w dziedzinie fizjologii lub medycyny. Instytut Karoliński wyróżnił w tym roku Amerykanina Karla Deisseroffa, Petera Hegemana i Georga Nagela. Za co ich wyróżniono?
16: Za odkrycie mechanizmów kontroli kanałów jonowych z pomocą światła oraz w konsekwencji optogenetyki. Ich odkrycia doprowadziły do metody kluczowej dla badań mózgu. Ta metoda, właśnie optogenetyka, pozwala precyzyjnie aktywować albo wyciszać pojedyncze komórki nerwowe w żywym mózgu właśnie z pomocą światła. To narzędzie otworzyło zupełnie nowe możliwości poznania mechanizmów powstawania wspomnień, emocji, zachowań, także zrozumienia chorób psychicznych i neurologicznych.
15: Tyle, Grzegorz Jasiński.
17: Słuchacie RMF Max Bydgoszcz.
15: 5 zastępów Straży Pożarnej uczestniczyło w akcji gaszenia pożaru, do którego dzisiaj doszło przy ulicy Igrzyskowej w Fordonie. Ogień pojawił się w mieszkaniu na 7 piętrze. Na szczęście nikomu nic się nie stało. Straty są jednak duże, szacowane nawet na kilkadziesiąt tysięcy złotych. Ze wstępnych ustaleń wynika, że przyczyną pożaru był pozostawiony niedopałek papierosa. Od jutra kolejne utrudnienia dla kierowców w związku z budową zielonego torowiska na Szwederowo. Co zmieni się na ulicy Solskiego, to sprawdzimy we Fleszu za godzinę. Szybko zmieniamy temat. Trwa nabór do Szlachetnej Paczki. O niej ponownie we Fleszu o 13. Poszukiwane są osoby samotne oraz rodziny, które zmagają się z ubóstwem. Paulina Śnieć, liderka Szlachetnej Paczki w Bydgoszczy, przyznaje, że co roku jest problem z ich znalezieniem. Dlaczego?
18: Problem polega na tym, że często rodziny, które są potrzebujące z różnych względów, nie zgłaszają się po pomoc. Często jest to po prostu wstyd, myślenie, że ktoś ma jednak gorzej od nas i nam się w cudzysłowie nic nie należy. Nie wszyscy potrafią prosić o pomoc. Takie nasze też paczkowe hasło, że bieda jest cicha i ona nigdy nie krzyczy i nie woła na forum.
15: Rekrutacja rodzin do Szlachetnej Paczki trwa do końca listopada, a nabór wolontariuszy do 18 października. A teraz jedno z najważniejszych kulturalnych wydarzeń w Bydgoszczy to festiwal Prapremier w Teatrze Polskim, który startuje 16 października. Tegoroczne hasło brzmi m.in. jaka jest idea tego festiwalu.
19: Zależy nam na zaproponowaniu oczywiście bardzo skrótowego i bardzo subiektywnego, ale przekroju najciekawszych zjawisk teatralnych ostatniego czasu i myślę, że nam się to udało.
15: Łącznie zobaczymy 9 spektakli, wśród nich bydgoskie produkcje, czyli Wichrowe Wzgórza Love to Die oraz Las Wyłódz. Flesz o 13 finiszujemy sportem. To dotkliwa porażka koszykarek Artego. Bydgoszczanki przegrały ze Ślęzą we Wrocławiu i to aż 30-83. Tak, nasz zespół zdobył zaledwie 30 punktów. To nie powinno się wydarzyć. W takich momentach musimy być razem. Tak w mediach społecznościowych wynik skomentował bydgoski zespół.
9: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
10: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki modowej Volcano, oferujący kurtki i płaszcze. www.volcano.pl.
15: Także w kolejnych godzinach pogoda w Bydgoszczy i regionie ma dopisywać. Spodziewajcie się licznych rozpogodzeń w postaci słońca i błękitu na niebie. Chmury też się pojawią, ale nie przyniosą ze sobą opadów deszczu, a to oznacza, że wychodząc z domu nie trzeba pamiętać o parasolach. Jeśli chodzi o temperaturę, to na termometrach zobaczymy maksymalnie 19, miejscami 20 stopni. A warunki biometeorologiczne pozostaną korzystne, jednak ciśnienie może lekko spadać. Z tego powodu grozi nam senność i zmęczenie.
9: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
10: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki modowej Volcano, oferujący kurtki i płaszcze. www.volcano.pl.
17: RMF Max.
11: 5 minut po 13:00 to jest bardzo dobry moment, żeby w pracy zjeść lunch, a jak ktoś jest naprawdę głodny, to może zjeść obiad. Asia Małusz, Irek Jakubek.
10: Smacznego.
11: Na zdrowie. A to jest ten legendarny marsz, który grają kiszki.

Jeżeli słyszysz tę nowość. Jeżeli słyszysz ten hit. Lub ten hit. To znaczy, że słuchasz RMF Max.

0: To jest ten nowy w pracy, który ogarnia wszystkie deadline'y. Armin van Buuren.
1: Wszystko się zgadza.
0: Praca biurenowa jest teraz u niektórych. A dzisiaj jest dzień meczowy. Proszę Państwa, z Bośnią gramy po 20:45.
1: Tak jest i statystyki są po naszej stronie, bo z Bośnią jeszcze nigdy nie przegraliśmy.
0: A dzisiaj jest zły dzień na pierwszy raz, który wiadomo, kiedyś musi być ten pierwszy raz.
1: Ale nie dzisiaj, chociaż... Tak. Murawa podobno jest dziurawa, a my gramy bez kapitana.
0: Na każdym okręcie, zwłaszcza tym tonącym, wiemy, że kapitan jest ważny, ale najistotniejsze są majtki. Majtki, znaczy spodenki.
2: Reklama. Mamy to. Złota kumulacja teraz także w RMF Max. Do wygrania nawet 1 000 000 złotych. Milion. Graj o milion. Wyślij SMS z hasłem MAX na nowy numer 7467, koszt 4,92 VAT, lub wejdź przez rmfmax.pl. Ten milion może być twój. Ślij MAX na 7467.
3: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
4: Słuchaj, Marian.
5: No?
4: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
5: Ta.
4: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
5: No i co, Barbara, i co?
4: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
5: Ta Mariolka to jest naprawdę...
3: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
6: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
7: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
6: Od poniedziałku do środy mąka Młynpol opakowanie 1 kg, kup 2, 2 dodatkowe gratis, 8 na osobę, a artykuły Somat kup 1, drugi tańszy gratis. Kaufland.
8: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
9: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności, niezależnie od pogody.
8: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
10: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
11: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
12: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
13: I zrobiła nam super pokój.
14: Mamo, dzięki!
15: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
16: Gdańsk, tankowanie na Orlenie.
17: Poznań, płatność zakończona.
18: Kraków, ruszamy dalej.
19: Wiele dróg i jedna karta flotowa. Orlen Flota to marka, która od ponad 25 lat wyznacza standardy w zarządzaniu flotą pojazdów w firmach. Rozliczaj paliwo, towary i usługi wygodnie, mobilnie i bezgotówkowo na wszystkich stacjach Orlen. Sprawdź ofertę programów flotowych dla swojej firmy na flota.orlen.pl. Orlen z energią dla twojego biznesu.

0: Tylko teraz wielozadaniowy tablet Lenovo Idea Tab 11 cali z rysikiem i klawiaturą za jedyne 1199, 100 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 1299. Kupuj w Neonet.
1: Trenuj w CityFit. Wybierz karnet na 6 miesięcy. Pierwsze 2 miesiące masz 50% taniej. Już od 64 zł i 98 groszy miesięcznie. Sprawdź na cityfit.pl.
2: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
3: Skoda. I po reklamie.
4: Jestem Radek, a to moja ekipa.
5: Ja też dołączam, jestem Aneta.
6: Cześć, z tej

0: Milion do ustrzelenia w RMF Max.
1: Ja będę strzelał. A wy będziecie trafiać. 7467. To jest nasz szczęśliwy numer SMS. 7467. Wysyłasz za 4,92 SMS o treści Max i wchodzisz do gry o milion złotych.
0: W złotej kumulacji mierzymy naprawdę wysoko i bardzo chcemy wam rozdać ten milion.
1: 7467. Wyślij Max, zgłoś się do zabawy. Milion w złotej kumulacji. A teraz jest dobry moment, bo to jest 13:33. Połowa ważnych spraw w pracy już zdążyła się zrobić. Sama, hehehe. Pomyślcie o tym, co zrobilibyście z tym milionem.
0: No, lista pewnie jest długa, nawet nieskończona. I możecie tam wpisać naprawdę wszystko, tylko dajcie sobie szansę na ten milion.
1: 7467. Wysyłasz SMS o treści Max, a my zapraszamy do finału. Finału, w którym do wygrania nawet milion złotych.
0: Max, niech leci teraz pod nasz nowy numer 7467.
1: Są też okazje na www.

0: Musimy was ostrzec. Będziecie świadkami eksperymentu na żywym organizmie.
1: Dosłownie.
0: Tym razem to ja mam być smutny. Jezu, nie potrafię.
1: To zepsuł wszystko. Do środy w pogodzie będzie pięknie, a po środzie będzie jesień.
0: Chlip, chlip, tak.
1: Nie nadajesz się do tego.
0: Środa minie i fajny tydzień w pogodzie zginie, ale co się wydarzy dzisiaj na niebie? Mamy najświeższe prognozy. Zostańcie z RMF Max, by poznać je wszystkie.
2: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Mamy niskie ceny.
4: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Nagle trzaskają ciężkie drzwi. Natychmiast absolutna cisza. Tylko w kominku przytulnie trzaska ogień. Otul się super miękkim kocem Teddy za jedyne 45 zł. Zapal swoją ulubioną świecę zapachową za 14 zł i niech inni mokną. Oficjalny dostawca dla wszystkich domatorów. Teddy, pełen pomysłów.

0: Kowacz.
1: Urodzinowa oferta Wektry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz? Masz.
1: Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł. Zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Zwiększamy moc promocji. Na zakupach w Twoim markecie nie zabraknie emocji. Lody Card Door 750 ml oraz pistacjowe 825 ml w promocji 1 plus 1 gratis. To tylko 11,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Antyperspirant Old Spice w sztywcie 50 ml lub w sprayu 150 ml w super cenie 11,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Twój market. Zawsze po drodze.
4: Uwaga, promocja! Złote pierścionki z diamentami do 40% taniej. Duży wybór, super ceny. Tylko w Jubiler Monika w Galerii Focus Bydgoszcz. Okazja! Złote i srebrne łańcuszki, wybrane wzory 50% taniej. Warto skorzystać. Oferta ważna tylko do końca miesiąca. W promocji złote obrączki do 40% taniej, a biżuteria srebrna do 50% taniej. Zapraszamy! Jubiler Monika w Galerii Focus Bydgoszcz. Skupujemy złoto i srebro.
5: No nie wierzę, jaki piękny świat jest od rana. To aż chce się żyć.
6: Ta, wiedzą ci, co wstają. Bądź na maksa już od rana. Hity, energia i materiał do beki na cały dzień. Róbmy razem poranek. Wstawaj, nie udawaj. W tygodniu już od 5.30 w RMF Max.
7: Sponsorem programu Wstawaj, nie udawaj jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.
8: Niesamowite, co za przyspieszenie. Wychodzi z zakrętu, rozpędza się i wyprowadza firmę na prowadzenie.
9: To kredyt Alior Banku dodał mocy temu biznesowi.
8: Pewne zwycięstwo.
9: Rozwijasz biznes? Warto mieć turbofinansowanie. Formuła jest prosta. 0% prowizji za przyznanie kredytu i marża 3,2%. Zapraszamy do Alior Banku. Decyzja o przyznaniu kredytu w rachunku bieżącym zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca grudnia tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.
10: Dużo dobrego.
11: Takie hity tylko w Netto przez cały październik. Makaron Lubella, pióra, świderki, nitki cięte i spaghetti. Jedynie 3,39 za opakowanie 400 gramów. Super cena. Netto, dużo dobrego.
10: Za mniej.
12: I po reklamie.

0: Cześć kochani, z tej strony Kleo.
1: Kari Jucińska. Razem jesteśmy RMF Max.
2: Bydgoszcz 106 i 1 FM.
1: Sprawdzisz?
2: Sprawdź.
1: Sprawdź.
2: Pogoda w RMF Max.
3: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
4: Także w kolejnych godzinach pogoda w Bydgoszczy i regionie ma dopisywać. Spodziewajcie się licznych rozpogodzeń w postaci słońca i błękitu na niebie. Chmury też się pojawią, ale nie przyniosą ze sobą opadów deszczu, a to oznacza, że wychodząc z domu nie trzeba pamiętać o parasolach. Jeśli chodzi o temperaturę, to na termometrach zobaczymy maksymalnie 19, miejscami 20 stopni. A warunki biometeorologiczne pozostaną korzystne, jednak ciśnienie może lekko spadać. Z tego powodu grozi nam senność i zmęczenie.
3: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
5: Algorytm ci tego tak dobrze nie ogarnie. Zaufaj nam i daj się poprowadzić. Czas na hity na maksa.

0: Rewelacyjny jest ten Dawid. Dawid Podsiadło, 10 minut i godzina druga. Nie wiem, czy wiecie, ale łowcy trendów są teraz z nami w studiu.
1: Jestem.
0: Ekspertka od tego, co będzie modne 1 listopada.
1: Ja wiem, więc wy też powinniście wiedzieć, że w tym roku stawiamy na zieleń i biel, oczywiście w kategorii tego, co położyć na płycie. Do tego powrót do natury, ekologiczny minimalizm, no i elegancja.
0: Ten powrót do elegancji cieszy nas najbardziej, bo to jest właśnie ten moment, kiedy ciotka po raz pierwszy w sezonie wyciąga tylko raz w roku używane futro. To są chyba karakuły.

0: serii 6. Cicha, szybka i o pojemności aż 9 kg za jedyne 1899, aż 400 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2299. Kupuj w Neonet.
1: Szukasz apartamentu z klasą? Poznaj Garden Villa. Inwestycje w stylu Hampton obok IQ Parku w Niemczu. Zostało tylko 5 lokali czteropokojowych z opcją garażu oraz gotowy lokal pokazowy do obejrzenia na miejscu. Zapraszamy na dzień otwarty w sobotę 10 października od 10 do 14. Zobacz inwestycje na żywo, skonsultuj się z projektantem wnętrz i skorzystaj ze specjalnej oferty. Szczegóły na iqdevelopment.pl i w naszych social mediach.
2: Z gangiem świeżaków więcej zaradniaków. Teraz w ramach akcji zakup warzyw lub owoców to dodatkowa naklejka gangu zaradniaków za każde wydane 67 zł z kartą Moja Biedronka. Od poniedziałku do środy polecamy. Winogrona jasne bezpestkowe na wagę 6,99 za kilogram oraz polskie ziemniaki jadalne na wagę 99 groszy za kilogram. Kupuj świeże owoce i warzywa i zbieraj naklejki gangu zaradniaków. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie w sklepach Biedronka i na gangzaradniaków.pl.
3: Codziennie niskie ceny.
4: Coś naprawdę ważnego. Usłyszysz to natychmiast w RMF Max. Wyniki, sukcesy, porażki. Sprawdź flash sportowy w RMF Max.
5: Sponsorem flasha sportowego jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
6: Zrzucanie niechcianych kilogramów wcale nie musi oznaczać tygodni wyrzeczeń. Z dietą Keto Love pierwsze efekty możesz zobaczyć już po 6 dniach. Keto Love to sześciodniowa dieta zadaniowa, która pomaga przestawić metabolizm na korzystanie z zapasów tłuszczu. Keto Love to 5 łatwych do przygotowania posiłków dziennie na 6 dni. Bez skomplikowanego planowania i bez gotowania. Wejdź na wyzwanie6dni.pl i podejmij wyzwanie z Keto Love.
7: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
8: Teraz w Kiku dostępne są damskie swetry z dzianiny od 40 zł w różnych wzorach i kolorach, a dziecięce już od 35 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Więcej propozycji znajdziesz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
9: Sim Developer zaprasza na prezentację ostatniego z 4 budynków tęczowego zakątka. W sobotę 17 października od 9 do 18 w Bydgoszczy na Czyszkówku przy ulicy Filtrowej 18C. Przywita Państwa robot Gacek, nasza wizja przyszłości. Nie zabraknie też pysznej kawy i słodkości, a oprócz tego będzie można wziąć udział w atrakcyjnym konkursie. Szczegóły sim.bydgoszcz.pl.
10: Ta jedna kurtka, w której od razu czujesz, że to jest to. Stworzone na chłodniejsze dni i wszystkie Twoje plany. Na spacer, do pracy, na weekendowy wyjazd. Poznaj nową kolekcję Volcano. Volcano, Galeria Pomorska. Twoja nowa, ulubiona kurtka już na Ciebie czeka.
11: I po reklamie.

0: Cześć, z tej strony Igor.
1: Hello, this is Ina.
2: Hey, yo, what's up, this is Justin Bieber.
3: Cześć, tu Karincińska. Razem jesteśmy RMF Max.
4: RMF Max.
5: Bydgoszcz 106 i 1 FM.
6: Tomek Urbański, witam i zapraszam na Flash o 14 na antenie RMF Max Bydgoszcz. Stowarzyszenie Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego złożyło dziś w Sejmie projekt, który zakłada obowiązkowe szkolenie wojskowe dla wszystkich posłów i posłanek w wieku do 60 lat. Pomysł popiera m.in. Konfederacja. Co na to sami zainteresowani?
7: Politycy Koalicji Obywatelskiej z jednej strony deklarują, że poszliby na szkolenie wojskowe, ale z drugiej uważają, że powinno być ono dobrowolne dla wszystkich. Projekt Rozwoju Plus prawdopodobnie nie zyska większości w Sejmie. Politycy koalicji rządzącej otwarcie deklarują, że zagłosują przeciwko ustawie.
6: Tyle Jakub Rybski.
5: Słuchacie RMF Max Bydgoszcz.
6: Po południu ważne informacje dla kierowców. Rusza remont drogi z Bydgoszczy do Białych Błot na odcinku od wiaduktu kolejowego do ronda turbinowego. Prace potrwają około 7 tygodni. Szykujcie się na utrudnienie w ruchu. Na bieżąco informujemy Was, co dzieje się na budowie zielonego torowiska na Szwederowo. Od jutra kolejne utrudnienia dla kierowców. Na miejscu jest Monika Jędrzejewska. Moniko, powiedz, co się zmieni?
8: Na wysokości Konopnickiej i u Góry zacznie działać jutro tymczasowe rondo. To już drugie takie rozwiązanie. Wcześniej wykonawca utworzył rondo na skrzyżowaniu z ulicą Bielicką. Oba mają zwiększyć przepustowość i bezpieczeństwo. Jednocześnie nadal zamknięte zostają wjazdy z Solskiego w Ugory, Lenartowicza i Konopną. Dodam, że wykonawca buduje obecnie tramwajowe połączenie Ronda Kujawskiego z Grunwaldzkim. Roboty są prowadzone na jezdni po stronie stacji benzynowej. Trwa też budowa pętli autobusowo-tramwajowej.
6: Jak dodaje nasza reporterka, inwestycja zakończy się w połowie 2028 roku. Szybko zmieniamy temat. Od Ronda Toruńskiego ma kursować linia numer 44, która połączy Bydgoszcz z Solcem Kujawskim. Jak Was informowaliśmy, zostanie ona uruchomiona 4 stycznia. O kosztach mówi Rafał Grzegorzewski, zastępca dyrektora do spraw transportu w Zarządzie Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy.
9: Skutek finansowy wywoła porozumienie, które zostanie zawarte pomiędzy prezydentem i burmistrzem. Szacowany koszt tej linii to 2,5 miliona złotych, pokrycie wpływów z biletów około 30% zakładamy i dotacja gminy Solec Kujawski około 1,2 miliona złotych. Oczywiście ten skutek finansowy zostanie ujęty w budżecie na rok 2027.
6: Linia łącząca Bydgoszcz i Solec Kujawski będzie nosiła numer 44. Udana inauguracja sezonu w wykonaniu koszykarzy Astorii. Bydgoszczanie wygrali za Stalem Zielona Góra, czyli wicemistrzem Polski, 105-95. Bardzo się cieszę, że zespół zagrał tak dobrze przed własną publicznością na inaugurację ligi. Dobrze weszliśmy w ten mecz. Zrobiliśmy swoje poprawki w grze. Zaprezentowaliśmy to, jak chcemy grać. Szybko w ataku, twardo w obronie. To jest najlepsze dla kibiców zgromadzonych w hali. Powiedział po meczu trener Astorii Anders Sommer. Kolejny flash za godzinę po 15, także flash sportowy.
5: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
10: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki modowej Volcano, oferujący kurtki i płaszcze. www.volcano.pl.
6: RMF Max Bydgoszcz, sprawdzamy aktualną prognozę pogody. Za oknami w ciągu najbliższych godzin cały czas trochę słońca, trochę chmur, no ale synoptycy nic nie wspominają o opadach deszczu, parasole więc można odłożyć na bok, nie przydadzą się. Na termometrach nieco poniżej 20 stopni, no a w nocy chłodno, okolice dziesiątki z plusem. Warunki biometeorologiczne są korzystne, dobrze wpływają na nasze samopoczucie, ciśnienie jednak delikatnie spada.
5: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
10: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki modowej Volcano, oferujący kurtki i płaszcze. www.volcano.pl.
11: 4 minuty po 14, cytat na dzisiaj. Stojąc w miejscu, też można zabłądzić.
12: A to ja wiem, o czym mówisz, bo ja tak miałem ostatnio.
11: Tak?
12: Stałem i zabłądziłem. Bo...
11: I co?
12: Bo winda się zatrzymała nie tam, gdzie miałem nadzieję wysiąść. Asia Meus, Irek Jakubek.
11: Dzień dobry.
12: Z nami odnajdziecie właściwą drogę. Także w bok.

0: 14 po 14, jeśli chodzi o pracę, na dzisiaj to mówimy basta.
1: Ale basta za bastę, mamy taki układ.
0: Busta Rhymes, Mariah Carey i Sebastian. Posłuchaj sobie tego numeru w pracy, bo on spowoduje, że ta kawka, nawet jeśli jest trzecia, będzie smakowała dużo lepiej.
1: W wyjątkowym rytmie naszej muzycznej perełki. Taką muzyczną podróż w czasie wam teraz wrzucamy. I know what you want.
0: Ja to się boję takich ludzi, którzy wiedzą takie.

0: 22 minuty po 14. Mam nadzieję, że znacie choćby jedną Asię. Bo Asia to jest szczęśliwe imię. Asia wygrała 12 tysięcy złotych. A Monika?
1: Monika, wygrywasz
0: 74 tysiące złotych!
2: Kiskam was wszystkich mocno! Kiskam was mocno! Hurra!
3: Tak było w piątek, a dzisiaj to możesz być ty, bo w sejfach złotej kumulacji w RMF Max 1 000 000 złotych do wyciągnięcia.
0: A minimum piątka, 5 000 złotych, fajnie, co? No to zgłaszajcie się właśnie teraz, bo za 4,92 trzeba wysłać SMS o treści Max. Max wysyłacie na 7467.
3: Możecie też wejść inną drogą www.rmfmax.pl, tam mnożymy wasze szanse. Sprawdźcie, jak prosto jest wejść do naszej zabawy, w której 1 000 000 jest do wzięcia.
0: Zapraszamy was do gry o 1 000 000 złotych. Max wysyłajcie teraz 7467. Max.
4: Reklama. Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
5: Pani Barbaro, tego co wsisy. Taniej kupować.
4: A no to w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
7: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
8: Przeczytałem w życiu nie jeden gotowy scenariusz, ale historię własnego biznesu tworzę każdego dnia. I wiem, że w prowadzeniu firmy ważne jest, żeby być blisko. Blisko banku, który zna twój biznes i twoje potrzeby. Ty też przenieś kredyt firmowy do banku spółdzielczego SGB. Banki spółdzielcze SGB. Blisko tego, co ważne dla biznesu. Polecam Leszek Lichota.
9: Decyzja kredytowa uzależniona jest m.in. od wyniku badania zdolności kredytowej oraz oceny ryzyka kredytowego. Informacje na temat oferty, dodatkowych warunków opłat i prowizji usług dodatkowych dostępne są w placówkach banków. Lista banków z ofertą dostępna na blisko sgb.pl.
10: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatok przynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ucho-środkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
11: Kurczak z ryżem po meksykańsku? Ale się narobiłeś.
12: Autostopem pojechałem na drugi koniec świata, by zdobyć najsmaczniejszy przepis.
11: Czyli frosty kupiłeś?
12: Prościej się nie da.
13: Naturalne składniki, bez dodatków do żywności. Frosta, smaczna i prosta.
14: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
15: No ja. Właśnie otwieram firmę.
14: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w Pekao Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
15: To tak się da?
14: No ba.
16: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. Pekao. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pekao.bp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
17: Cześć, tu Dawid Woliński. Mam przyjemność współtworzyć pierwszy odzieżowy rozdział Kazar. To kompletna garderoba na nadchodzący jesienny sezon. Odkryj ją na kazar.com.

0: 11 cali z rysikiem i klawiaturą za jedyne 1199, 100 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 1299. Kupuj w Neonet.
1: I po reklamie.

0: Martyna.
1: Jestem Kuba. Dołączam.
2: What's up everybody, I'm Armin van Buuren.
3: Siema wszystkim, z tej strony Bambi.
4: Hej, tu Justyna Borycka. Razem jesteśmy RMF Max.
5: RMF Max. Bydgoszcz 106.1 FM.

0: W naszym popołudniowym programie w RMF Max gramy tylko najlepsze hity na maksa. Specjalnie dla was, żeby wam lepiej czas w pracy uciekał.
1: A dzisiaj jest wielki dzień. Dzisiaj jest dzień, wielki dzień, bo Książulo wypuścił swoją pizzę. Można sobie kupić pizzę Książula od jednego z najpopularniejszych kulinarnych youtuberów. Pizza jest zmrożona. Generalnie z mrożonki odgrzewają ją.

0: była produkcja Heads. Był z nami przez wiele tygodni, nieraz na szczycie, no i wraca w nowości. Iben i jego All of My Love. Czeka na wasze głosy.
1: Hot Bands Extra. Tak się gra na świecie. Od poniedziałku do piątku po 20 w RMF Max. Prezentuje Przemek Grabowski.
2: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
3: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
4: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
3: A, no to w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
6: Jesień coraz bliżej. Czas pomyśleć o oponach. W Motobudrex sprawdzisz stan ogumienia, kupisz nowe opony na modopon.pl i skorzystasz z profesjonalnego montażu oraz serwisu wulkanizacyjnego. A na koniec umyjemy twój samochód z 25% rabatem. Kup opony na modopon.pl i odbierz 25% rabatu na myjnie. Przygotuj auto na jesień i ruszaj w drogę czysty, bezpieczny i gotowy na każdą pogodę. Motobudrex, ulica Grunwaldzka 291 w Bydgoszczy. Bezpieczeństwo jest wyborem. Dlatego wybierz Motobudrex.
7: Psst, cześć, tu Influencer, ten od Sen.
8: Mam tylko 15 sekund, więc powiem ci to, co najważniejsze. Na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz, więc nie tracisz czasu. Masz więcej z życia za mniej. Allegro.
9: Gdańsk, tankowanie na Orlenie.
10: Poznań, płatność zakończona.
11: Kraków, ruszamy dalej.
12: Wiele dróg i jedna karta flotowa. Orlen Flota to marka, która od ponad 25 lat wyznacza standardy w zarządzaniu flotą pojazdów w firmach. Rozliczaj paliwo, towary i usługi wygodnie, mobilnie i bezgotówkowo na wszystkich stacjach Orlen. Sprawdź ofertę programów flotowych dla swojej firmy na flota.orlen.pl. Orlen z energią dla twojego biznesu.
13: Niesamowite, co za przyspieszenie. Wychodzi z zakrętu, rozpędza się i wyprowadza firmę na prowadzenie.
14: To kredyt Alior Banku dodał mocy temu biznesowi.
13: Pewne zwycięstwo.
14: Rozwijasz biznes? Warto mieć turbofinansowanie. Formuła jest prosta. 0% prowizji za przyznanie kredytu i marża 3,2%. Zapraszamy do Alior Banku. Decyzja o przyznaniu kredytu w rachunku bieżącym zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca grudnia tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.
15: Ciekawy nowych smaków? Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu włoskim. Już dziś wszystkie desery Italiamo 25% taniej przy zakupie dwóch. I wszystkie sery Italiamo również 25% taniej przy zakupie dwóch.
16: Lidl, to się opłaca.
17: Oto Marcin, bohater biznesu. Na co dzień prowadzi kawiarnię, ale czasem prowadzi też samochód dostawczy albo księgowość. Zna koszty prowadzenia biznesu i wie, że każda złotówka się liczy.
18: Bank Millennium też to wie. Otwórz konto Mój Biznes i prowadź je za 0 zł przez 2 lata w promocji. Warunki promocji znajdziesz w regulaminie Rozwiń swój biznes z kontem Mój Biznes, która trwa do odwołania. Regulamin i cennik dostępne na www.bankmillennium.pl. Bank Millennium. Inspirowany tobą.
19: Stłuczka? Szkoda parkingowa? Kolizja? Nie trać czasu na formalności. Naprawę zleć profesjonalistom. W Jaworskie Auto wszystko zrobimy za ciebie. Od zgłoszenia szkody po naprawę twojego auta. Zadzwoń do nas. My zajmiemy się resztą. Jaworskie Auto Bydgoszcz. Aleja Jana Pawła II 150 przy lotnisku.
20: I po reklamie.

0: Zuśka.
1: Hey, it's Shakira.
2: Hey, it's Somber.
3: Cześć, tu Justyna Borycka. Razem jesteśmy RMF Max.
4: RMF Max. Bydgoszcz 106 i 1 FM.
5: Będzie ładnie?
4: Za chwilę pogoda w RMF Max.
6: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
7: RMF Max Bydgoszcz, sprawdzamy aktualną prognozę pogody. Za oknami w ciągu najbliższych godzin cały czas trochę słońca, trochę chmur, no ale synoptycy nic nie wspominają o opadach deszczu, parasole więc można odłożyć na bok, nie przydadzą się. Na termometrach nieco poniżej 20 stopni, no a w nocy chłodno, okolice dziesiątki z plusem. Warunki biometeorologiczne są korzystne, dobrze wpływają na nasze samopoczucie, ciśnienie jednak delikatnie spada.
6: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
4: Już za chwilę wracają twoje hity na maksa.

0: To jest znak, to jest sygnał, że jak ktoś się do trzeciej dogadał z szefem, że pracuje, to można już spokojnie wychodzić. Przypominają Akcent i Kylie i całe RMF Max.
1: Ale zanim wyjdziecie z pracy, to jeszcze koniecznie musicie kogoś poznać. Nastolatek z Polski, który ma fenomenalną pamięć. Chłopak pamięta naprawdę całe swoje życie, pierwsze wspomnienia jak miał 3 miesiące.
0: Dziś jest ten dzień, w którym wypomni ojcu, że go tak przewijał dopiero jak płakał 3 minuty. A najbardziej zaskakujące jest to, że tak świetną pamięć ma jednak chłopak, a nie dziewczynka.
1: Asia Meus, Irek Jakubek, dzięki za dzisiaj. Słyszymy się jutro w samo południe.
0: Przypomnij mi, żebym przyszedł. Reklama.

0: serii 6. Cicha, szybka i o pojemności aż 9 kg. Za jedyne 1899, aż 400 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2299. Kupuj w Neonet.
1: Jak w Kauflandzie nie kupisz najlepszych świeżych produktów w Polsce potwierdzonych złotym laurem klienta, to ja się nie nazywam Celinka, a się nazywam, więc kupisz, bo Kaufland jest fresh. Dokąd ja tak biegnę?
2: Od poniedziałku do środy ziemniaki tylko 99 groszy za kilogram, a soczyste nektarynki kilogram jedynie 5,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Szukasz apartamentu z klasą? Poznaj Garden Villa. Inwestycje w stylu Hampton obok IQ Parku w Niemczu. Zostało tylko 5 lokali czteropokojowych z opcją garażu oraz gotowy lokal pokazowy do obejrzenia na miejscu. Zapraszamy na dzień otwarty w sobotę 10 października od 10 do 14. Zobacz inwestycje na żywo, skonsultuj się z projektantem wnętrz i skorzystaj ze specjalnej oferty. Szczegóły na iqdevelopment.pl i w naszych social mediach.
4: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
5: Skoda.
6: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej! Tylko z Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
7: Sim Developer zaprasza na prezentację ostatniego z czterech budynków tęczowego zakątka. W sobotę 17 października od 9 do 18 w Bydgoszczy na Czyszkówku przy ulicy Filtrowej 18C. Przywita Państwa robot Gacek, nasza wizja przyszłości. Nie zabraknie też pysznej kawy i słodkości, a oprócz tego będzie można wziąć udział w atrakcyjnym konkursie. Szczegóły sim.bydgoszcz.pl.
8: Bosch Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z wyjątkowych promocji na wybrane urządzenia marki Bosch. Na przykład przy zakupie co najmniej dwóch różnych produktów objętych promocją zgarnij aż 40% rabatu na najtańszy z nich. A kupując piekarnik i płytę Bosch objęte promocją, wybraną zmywarkę do zabudowy możesz mieć za złotówkę. Chcesz więcej? Wniesiemy i zainstalujemy AGD również za złotówkę. Sprawdź wszystkie promocje Bosch Days w RTV Euro AGD. Regulaminy w sklepach i na euro.com.
9: I po reklamie.

0: FM.
1: Wybiła 15 w RMF Max Bydgoszcz, czas na najnowszy flash. Tu Tomek Urbański, zaczynamy. Karl Deisserhoff, Peter Hegeman i Georg Nagel. To, jak mówiliśmy, tegoroczni laureaci Nagrody Nobla z medycyny. Nagrodzono ich za odkrycie metody, która pozwala aktywować pojedyncze komórki nerwowe w mózgu za pomocą światła. Dzięki temu odkryciu można badać uzależnienia, demencje czy choroby psychiczne. Testy przeprowadzane są na gryzoniach,
2: które mają te same objawy jak człowiek, i w nie wprowadza się właśnie to narzędzie i manipulując tym światłem, możemy sprawdzić, gdzie konkretnie w mózgu znajdują się te kluczowe rejony odpowiedzialne za dane objawy.
1: Tłumaczyła dr Marta Fikus-Ryńska z Centrum Nauki Kopernik.
0: Słuchacie RMF Max Bydgoszcz.
1: Utrudnienia na Osowej Górze to w związku z rozpoczynającą się budową ścieżki rowerowej wzdłuż ulicy Kolbego na odcinku od Waleniowej do granic miasta. Jak informują służby drogowe, po południu mogą występować miejscowe zawężenia jezdni. Dodajmy, że ta inwestycja pozwoli połączyć wcześniej wybudowane odcinki ścieżek w Bydgoszczy oraz gminie Sicienko. Seryjny złodziej zatrzymany na osiedlu leśnym. We fleszu 15 kryminalna sprawa. W ręce policjantów wpadł 38-latek, który dokonał 6 kradzieży. Mężczyzna kradł m.in. markowe alkohole i zdrabki loterii. Łączne straty oszacowano na ponad 7 tysięcy złotych. Grozi za to do 5 lat więzienia. Jednak w tym przypadku ze względu na jego recydywę kara może być wyższa. Zostań wolontariuszem Szlachetnej Paczki. Po raz kolejny zachęcamy Was do tego, zwłaszcza, że wolnych miejsc nie brakuje. Tylko w Bydgoszczy regionie poszukiwanych jest około 200 osób chętnych do pomocy.
3: Wolontariusz na początku działalności w Szlachetnej Paczce przechodzi szkolenie, więc wszystkiego się dowiaduje. Działamy zespołowo, nikt nie jest sam, zawsze działamy w swoim rejonie, czyli jest tam lider, są wolontariusze. Po takim szkoleniu już jesteśmy teraz na etapie odwiedzania rodzin.
1: Na czym polega praca wolontariusza? O tym we fleszu za godzinę. Raz jeszcze Paulina Śnieć, liderka Szlachetnej Paczki w Bydgoszczy. I ponownie dzisiaj zaglądamy do programu festiwalu Prapremier, który od 16 października w Teatrze Polskim. To m.in. ciekawa propozycja dla młodych widzów.
4: Mamy też spektakl, czy będziemy mieć spektakl dla młodzieży. Bez alko i dragów Jestem nudna z Teatru Wilama w Chorzycy w reżyserii Miry Mańki. Bardzo nam też zależało, żeby ten program właśnie poszerzać też o propozycje dla młodzieży. Może w przyszłości też otworzymy się na dzieci, ale to jeszcze zobaczymy. W każdym razie to jest adaptacja biograficzna powieści Marty Markiewicz, właśnie o kobietach, które zmagają się z uzależnieniem.
1: Zapowiada Sandra Lewandowska, zastępca dyrektora Teatru Polskiego w Bydgoszczy. W programie festiwalu spektakle z Polski i zagranicy oraz szkice sceniczne finałowych sztuk Aurory. Teraz flash sportowy. Ten serwis przedstawi nam Krzysiek Chwaliński. Zaraz po nim aktualna prognoza pogody.
0: Sponsorem flesza sportowego jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
5: Popołudniowy flash sportowy RMF Max. Zaczynamy od tenisa. Hubert Hurkacz nie wystąpi w finale turnieju tenisowego w Pekinie. Polak przegrał mecz w półfinale z Australijczykiem Alexem de Minorem. O 20.45 czwarty mecz piłkarskiej kadry Polski w Lidze Narodów. Biało-czerwoni w Zenicy zagrają z Bośnią i Hercegowiną. To starcie będzie miało wpływ na sytuację w grupie B i na rozstawienie w losowaniu do eliminacji Mistrzostw Europy. Wcześniej, bo o 18.15 nasza piłkarska młodzieżówka U21 zagra z Włochami o awans do Mistrzostw Europy. Mimo 9 zwycięstw w 9 spotkaniach, biało-czerwoni ciągle nie są pewni występu na tej imprezie. Bezpośredni awans da wygrana, remis, a nawet przegrana jedną bramką. My liczymy jednak na wygraną.
0: Sponsorem flesza sportowego jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
1: Późne popołudnie w Bydgoszczy i regionie ma być przyjemne, słońca nie powinno zabraknąć. Chmur też będzie całkiem sporo, ale synoptycy nic nie wspominają o padach deszczu. Parasole można odstawić na bok. Jeśli chodzi o temperaturę, to w ciągu najbliższych godzin na termometrach zobaczymy około 18-19 stopni. W nocy solidniejszy spadek, wtedy okolice 10 z plusem. Warunki biometeorologiczne są korzystne, dobrze wpływają na nasze samopoczucie. Jutro pogoda bez większych zmian.
0: W każdej chwili Max nadaje hit.
6: Oto jest dzień! Oto jest dzień, w którym powrócił on, Michał Siwek. Dzień dobry!
7: Dzień dobry. Po 3 tygodniach nieobecności chciałbym powiedzieć, ludzie, którzy o tej porze roku jadą na urlop, są niepoważni. Nie, no my, ludzie, którzy pracujemy każdego dnia, tworzymy PKB tego kraju. RMF Max!
6: Aha.
7: No.
6: Dobrze,
7: Michał Siwek.
6: Justyna Borycka, to jest kanał nadawczy w RMF Max. Super się słyszeć w tym składzie, super, że z nami jesteście, a to już Temper City i Self-Aware.

0: To takie słowa zachęty i wzmocnienia na resztę tego poniedziałku. Daj, daj, let's go. Dalej, dalej, let's go.
1: Dalej, dalej, let's
0: go. Tak śpiewają chyba tam.
1: Tego się będziemy dzisiaj trzymać. Shakira i Burna Boy za nami. 10 minut po trzeciej w RMF Max. A dokładnie 444 lata temu, tak przeczytałam w internecie dzisiaj, ludzie postanowili pominąć 10 dni w kalendarzu. Po to, żeby skorygować kalendarz, bo im się trochę rozregulował. No i po prostu wycięte 10 dni.
0: W sensie wzięli 10 dni i jakby pominęli po prostu.
1: Tak.
0: To mi się klei, bo to chyba było jak byłem na studiach. Wtedy tak miałem, że poszedłem do kumpla i zobudziłem się jakoś właśnie 10 dni później. Nie wiedziałem, co się z nimi stało.

mnie dręczy pytanie, czy coś złego się stanie, jeśli odnajdziesz w chamie coś innego niż dres. Czy ty na to spotkanie bawiłaś malowanie i czy masz zaufanie, że polubię cię bez

0: Kygo i Take Me Back w RMF Max. Oni patrzą w przeszłość, a ja się zastanawiam, w sumie 13 minut to chyba jest wystarczająco, nie? Żeby wysłać SMS-a.
1: To zależy właśnie jakiego, wiesz, bo to jest różnie.
0: Różnie to jest?
1: Takiego SMS-a na przykład, jak ktoś do mnie napisze i zapyta mnie, czy gdzieś przyjdę, to jest za mało czasu, żeby napisać takiego SMS-a. To 48 godzin zazwyczaj jest tak akurat, żebym odpisał na
0: żeby
1: takiego SMS-a. Ale
0: byś,
1: żeby wysłać SMS-a, który da wam wejście do złotej kumulacji, no to jak najbardziej.
0: To trzeba szybciutko. I to też długo nie trwa, jak się wpisuje hasło MAX, pod 7467 się wysyła, za 4,92. To jest szybka akcja. Na rmfmax.pl też można
1: ale
0: wejść.
1: Ale to jakby doprecyzujmy, że macie tylko te 13 minut. Więcej
0: tak.
1: Już nie macie dzisiaj, żeby wejść do gry.
0: Więcej nie będzie, bo Paweł Jawor i Paulina Sawicka za chwilę do kogoś będą dzwonić. Więc to jest naprawdę ostatni moment. My mamy dobre serduszka, dlatego my mówimy teraz, że to jest ostatni moment, żeby wejść do gry o 1 000 000 złotych. Max na 7467. Ślij teraz.
2: Max. Reklama.
3: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
4: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
3: A, no to w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedne 1799.

Card Door 750 ml oraz pistacjowe 825 ml w promocji 1 plus 1 gratis. To tylko 11,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Antyperspirant Old Spice w sztywcie 50 ml lub w sprayu 150 ml w supercenie 11,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Twój market. Zawsze po drodze.

0: co podziękować.
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Vectry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sport za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na vectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Vectra.
2: Mówisz?
3: Masz.
1: Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
4: Nadal czekasz na termin w serwisie? Serio? Nie trać czasu. Przyjedź do Motobudrex Jack przy Fordońskiej 185 w Bydgoszczy. Szybciej, sprawniej, lepiej. Wymiana opon? W dobrej cenie. Naprawa samochodu? Załatwione. Każda marka? Nie ma problemu. A jeśli jeździsz Hyundaiem, posiadamy autoryzację Hyundai. Nie czekaj u konkurencji. Przyjedź do tych, którzy szanują twój czas. Motobudrex Jack. Fordońska 185. Oczywisty wybór.
5: Gdańsk, tankowanie na Orlenie.
6: Poznań, płatność zakończona.
7: Kraków, ruszamy dalej.
8: Wiele dróg i jedna karta flotowa. Orlen Flota to marka, która od ponad 25 lat wyznacza standardy w zarządzaniu flotą pojazdów w firmach. Rozliczaj paliwo, towary i usługi wygodnie, mobilnie i bezgotówkowo na wszystkich stacjach Orlen. Sprawdź ofertę programów flotowych dla swojej firmy na flota.orlen.pl. Orlen, z energią dla twojego biznesu.
9: Ta jedna kurtka, w której od razu czujesz, że to jest to. Stworzone na chłodniejsze dni i wszystkie twoje plany. Na spacer, do pracy, na weekendowy wyjazd. Poznaj nową kolekcję Volcano. Volcano, Galeria Pomorska. Twoja nowa, ulubiona kurtka już na ciebie czeka.
10: I po reklamie.

0: sponsorem programu Złota Kumulacja jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
1: Ale serducho chodzi. Takie emocje. I to nie mówię o meczu Polska-Bośnia. To jeszcze przed nami. To finał z sejfami Złota Kumulacja. No i właśnie, kręcimy już numer. Dzwonimy w sprawie sejfów. Dzwonimy w sprawie może miliona złotych, bo w jednym z sejfów jest ten milion.
2: Jestem ciekawa, gdzie teraz jesteście, bo być może zrobicie zakupy. Może skończyliście właśnie swoją zmianę w pracy. Wracacie i ten telefon dzwoni i dzwoni. Gorzej, jak jest wyciszony. Mam nadzieję, że będziecie. Halo, dzień dobry. Paulina Sawicka, Paweł Jawor. Dzwonimy w sprawie sejfów i dużych pieniędzy. Jak masz na imię?
3: Dzień dobry bardzo.
1: Dzień dobry. To jak masz na imię?
3: Konrad,
1: super, to ustaliśmy.
2: To moja druga połówka tak się na mnie nie cieszy, jak Konrad się na mnie dzisiaj ucieszył przez telefon. Konrad, najpierw formalności. Sejfy od 1 do 30, jaki numer wybierasz?
3: 21.
2: A to jest jakaś specjalna liczba dla ciebie? Jakaś szczęśliwa?
3: Jakby to powiedzieć, od urodzenia kojarzy mi się cały czas numer domu 21, numer w dzienniku 21.
2: Czyli to może być po prostu przeznaczenie. Konrad, jeszcze tak krótko, co robisz i skąd jesteś?
3: Jestem teraz w domu na zwolnieniu lekarskim. Skąd jestem? Teraz jestem w miejscowości Montfita obok Łomży.
1: Okej. To jest, rozumiem, informacja też dla ZUS-u, tak? Że jesteś na L4 w domu.
2: Że nie muszą sprawdzać, że jesteś.
1: Tak, już masz dowód taki, że...
2: To musisz jeszcze zakaszleć, żeby dowieść, że jesteś chory.
1: Dobrze, ale tak już przechodząc do takich spraw, które mogą ci podnieść gorączkę, no to dzisiaj w sejfach minimum 5000 zł, a maksymalnie 1 000 000 zł. My byśmy bardzo chcieli, żebyś to właśnie ty trafił ten 1 000 000 zł, żeby każdy w ogóle ze słuchaczy trafił 1 000 000 zł. Nie wiemy, co jest w twoim sejfie, ale chcielibyśmy od ciebie odkupić. I teraz kładziemy na stół 8000 zł. Co ty na to, za twój sejf?
3: Wiecie, to jest dla mnie zaskoczenie straszne i powiedziałem, że jeśli już za...

0: zadzwonicie do mnie, zostanę przy sejfie.
1: Ale ja będę jeszcze próbować. Ja jeszcze mam tysiaka w kieszeni i w takim razie proponuję 9 tysięcy złotych. Konrad, przypominamy, że minimum to jest 5 tysięcy. Ty możesz mieć 9 tysięcy złotych właśnie teraz. Wiesz, no nie stresujesz się, nie czekasz, po prostu masz kasę w ręku. Co ty na to?
0: Zostaję przy sejfie.
1: To jakieś działa trzeba wytoczyć.
2: Co? Jakąś...
1: Wyciągnij coś z kieszeni.
2: Jakiś paracetamol i buprofen, tak?
0: Brałem Greenpack, także.
2: Dobra. Słuchaj. Czyli jesteś pełen świadomości, pełen zmysłów.
0: Tak.
2: Proponujemy ci za twój safe. Mamy coś tam jeszcze?
1: Co byś w ogóle chciał? Jakie jest twoje marzenie? Być może, nie wiem, jakieś wakacje?
0: Wykończyć dom. Jestem w trakcie budowy.
1: No dobra, to ja mam taką ostateczną propozycję jeszcze. 10 tysięcy złotych. Dobra, nie, stop. 11 tysięcy złotych to jest moje ostatnie zdanie na wykończenie domu. Myślę, że to jest fajna kasa. Safe czy pieniądze, Konrad? Zegar ucieka. Wybieraj.
0: Safe,
2: ostatecznie. No dobra, otwieramy safe w takim razie. No i w twoim sejfie jest...
1: 7000 złotych, brawo!
2: Będziesz miał na kolejną wizytę w aptece na pewno. Tam się dużo pieniędzy zostawia, jak się jest przeziębiony.
1: Konrad Spot Łomży. Brawo! I właśnie tak rozpoczęliśmy tydzień w złotej kumulacji. Uwaga, milion nadal w grze. A jak zagrać? Szczegóły już za moment.
3: Sponsorem programu Złota Kumulacja jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
4: Konrad na El Cuatro, a jednak zarobił 7 tysięcy złotych dzisiaj w złotej kumulacji.
5: I 100% tej kwoty absolutnie do niego leci, to nie jest w żaden sposób okrojone, nikt podatków od tego... nie, chyba jednak coś tam jest, ale no, nie wnikajmy w to. Słuchajcie,
4: jutro milion, to jest ważna opcja, słuchajcie, milion złotych do zgarnięcia.
5: 7467. To numer, pod który wysyłacie SMS za 4,99, 92 z VAT.
6: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i w tym roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Włączamy niskie ceny.
8: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
9: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.

0: Cabral Car. Prosto i ekologicznie.
1: Jesień coraz bliżej. Czas pomyśleć o oponach. W Motobudrex sprawdzisz stan ogumienia, kupisz nowe opony na motopon.pl i skorzystasz z profesjonalnego montażu oraz serwisu wulkanizacyjnego. A na koniec umyjemy twój samochód z 25% rabatem. Kup opony na motopon.pl i odbierz 25% rabatu na myjnie. Przygotuj auto na jesień i ruszaj w drogę czysty, bezpieczny i gotowy na każdą pogodę. Motobudrex, ulica Grunwaldzka 291 w Bydgoszczy. Bezpieczeństwo jest wyborem. Dlatego wybierz Motobudrex.
2: Chcesz mieć więcej z życia za mniej?

0: do 18 października bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Organizator PKO Bank Polski. Limit cashbacku do 100 zł miesięcznie. Szczegóły, w tym ograniczenia, w regulaminie na Allegro.
1: Już dziś w Lidlu. Coca-Cola, Coca-Cola Zero, Sprite lub Fanta. Tylko 6,99 za 2-litrową butelkę przy zakupie 2 sztuka. Opakowanie może podlegać kaucji. A tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.
1: Stłuczka? Szkoda parkingowa? Kolizja? Nie trać czasu na formalności. Naprawę zleć profesjonalistom. W Jaworskie Auto wszystko zrobimy za Ciebie. Od zgłoszenia szkody po naprawę Twojego auta. Zadzwoń do nas. My zajmiemy się resztą. Jaworskie Auto Bydgoszcz. Aleja Jana Pawła II 150 przy lotnisku.
2: I po reklamie.

0: Cześć, tu Daria Zawiałow.
1: Hej, it's Dua Lipa.
2: Cześć, tu Dawid Zmiązek. Razem jesteśmy RMF Max.
3: RMF Max.
2: Bydgoszcz 106.1 FM.
4: Późne popołudnie w Bydgoszczy i regionie ma być przyjemne, słońca nie powinno zabraknąć. Chmur też będzie całkiem sporo, ale synoptycy nic nie wspominają o padach deszczu. Parasole można odstawić na bok. Jeśli chodzi o temperaturę, to w ciągu najbliższych godzin na termometrach zobaczymy około 18-19 stopni. W nocy solidniejszy spadek, wtedy okolice dziesiątki z plusem. Warunki biometeorologiczne są korzystne, dobrze wpływają na nasze samopoczucie. Jutro pogoda bez większych zmian.

0: czujesz ten funk, Michał?
1: Ja czuję ten funk.
0: Czujesz go?
1: Ja nie wiem, czy ja czuję ten sam, co ty, ale jakiś czuję.
0: No a jaki? Przecież to samo słyszysz. No przecież to jest Sexy Magic w RMF Max.
1: To jest, to ten sam.
0: To jest ten sam.
1: Słuchajcie, czując funk jednocześnie zapraszamy do Japonii 17-latek stamtąd, ale web. Zbudował taki model AI, który diagnozuje ADHD, robiąc tylko skan siatkówki.
0: Skan siatkówki?
1: Skan siatkówki.
0: To słuchaj, to jest problem, bo skan siatkówki w Polsce to zawsze wychodzi tak samo.
2: Jesteśmy mistrzami świata!
1: No wieczorem będzie jeszcze skan piłki nożnej i może nie wyjść tak dobrze. Polska Bośnia dziś wieczorem, jeszcze o tym będziemy dziś mówić.
3: Reklama. Netto przedstawia.
4: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocje urodzinowe do naszego Netto.
5: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
4: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocje, przybądź!
5: Trochę mi to trąci panem Wołodyjowskim.
4: To może zapraszamy?
5: Dobre!
6: Z okazji urodzin Netto winogrona jasne Luxem tylko 5,99 za kilogram, aż o 69% taniej. A kawa ziarnista Lavazza Qualita Oro jedynie 79,99 za kilogram. Netto, dużo dobrego.
7: Za mnie!
8: Uwaga, promocja! Złote pierścionki z diamentami do 40% taniej. Duży wybór, super ceny. Tylko w Jubiler Monika w Galerii Focus Bydgoszcz. Okazja! Złote i srebrne łańcuszki, wybrane wzory 50% taniej. Warto skorzystać. Oferta ważna tylko do końca miesiąca. W promocji złote obrączki do 40% taniej, a biżuteria srebrna do 50% taniej. Zapraszamy! Jubiler Monika w Galerii Focus Bydgoszcz. Skupujemy złoto i srebro.
9: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
10: Zrzucanie niechcianych kilogramów wcale nie musi oznaczać tygodni wyrzeczeń. Z dietą Keto Luv pierwsze efekty możesz zobaczyć już po 6 dniach. Keto Luv to sześciodniowa dieta zadaniowa, która pomaga przestawić metabolizm na korzystanie z zapasów tłuszczu. Keto Luv to 5 łatwych do przygotowania posiłków dziennie na 6 dni. Bez skomplikowanego planowania i bez gotowania. Wejdź na wyzwanie6dni.pl i podejmij wyzwanie z Keto Luv.
11: Marzą ci się nowe meble do salonu? Poznaj ofertę Gala Collezione w SMS Meble. Wybrane kolekcje z ekspozycji teraz nawet do 40% taniej. Sofy, narożniki i fotele łączące komfort, jakość i ponadczasowy design. Odwiedź SMS Meble. Ulica Szajnochy 2, budynek B. Gala Collezione. Komfort, który zostaje na dłużej.
12: W 29. urodziny Carrefoura 2 plus 1 za grosz, a także schab wieprzowy 43% taniej. 8,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 7 października. Cena przed obniżką 15,95.
13: Sim Developer zaprasza na prezentację ostatniego z czterech budynków tęczowego zakątka. W sobotę 17 października od 9 do 18 w Bydgoszczy na Czyszkówku przy ulicy Filtrowej 18C. Przywita Państwa robot Gacek, nasza wizja przyszłości. Nie zabraknie też pysznej kawy i słodkości, a oprócz tego będzie można wziąć udział w atrakcyjnym konkursie. Szczegóły sim.bydgoszcz.pl.
14: I po reklamie.

0: Bydgoszcz 106.1 FM.
1: Tomek Urbański, witam i zapraszam na Flash o 16 na antenie RMF Max Bydgoszcz. Minister energii ogłosił maksymalne stawki, które będą jutro obowiązywały na stacjach. Za litr benzyny 95 zapłacimy 6 zł 79 groszy. To o 6 groszy więcej niż dziś. Tanieje diesel o 6 groszy. Jutro maksymalna stawka to 7 zł 82 grosze. Co mogą przynieść kolejne dni?
2: Ostatnia aktualizacja cenników w rafineriach Orlenu wskazywałaby, że rozpoczyna się trend spadkowy. Zarówno benzyna, jak i olej napędowy w hurcie potaniały, między innymi dlatego, że do przerobu trafia już nieco tańsza ropa niż w poprzednich tygodniach. Na niekorzyść dalszych obniżek działa drogi dolar. To w amerykańskiej walucie rozliczana jest ropa.
1: Tłumaczył Igor Skrzypek.
0: Słuchacie RMF Max Bydgoszcz.
1: Informacja z ostatniej chwili. Przejezdna jest już ulica Podgórna na Starym Szwederowie, informują bydgoskie wodociągi. Droga została naprawiona i ponownie bez utrudnień można z niej korzystać. Przypomnijmy, nawierzchnia mocno ucierpiała po intensywnych ulewach w lipcu bieżącego roku. Jak już wiecie z naszych fleszy, Bydgoszcz zyska autobusowe połączenie z Solcem Kujawskim. Zostanie uruchomione 4 stycznia. To będzie już 15 linia podmiejska MZK. Czy jest szansa, że ta lista zostanie jeszcze rozszerzona o kolejne gminy?
3: Rozmowy są prowadzone właściwie z każdym samorządem. Natomiast w tej chwili z gminą Solec Kujawski, ponieważ to uruchomienie następuje, ale prowadzimy też bardzo intensywne rozmowy z gminą Osielsko ze względu na budowany w Osielsku punkt przesiadkowy. I tam będziemy też przygotowywać korekty w przebiegu linii komunikacyjnych.
1: Tyle Rafał Grzegorzewski, zastępca dyrektora do spraw transportu w Zarządzie Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszcz. Do 18 października przedłużony został nabór wolontariuszy do Szlachetnej Paczki. W Bydgoszczy i regionie poszukiwanych jest obecnie około 200 osób, które chcą zaangażować się w pomoc. We Fleszu o 16 wyjaśniamy, czym zajmuje się wolontariusz w Szlachetnej Paczce.
4: Wolontariusze mają przypisane do siebie rodziny, z którymi współpracują. Czyli są to 2 spotkania z taką rodziną, zwykła ludzka rozmowa, poznanie sytuacji. Potem jest właśnie ta decyzja o włączeniu bądź nie włączeniu do tegorocznej edycji. Następnie wolontariusz czuwa nad całą tą akcją ze Szlachetną Paczką.
1: Wyjaśniała Paulina Śnieć, liderka Szlachetnej Paczki w Bydgoszcz. Nie tak wyobrażali sobie to kibice. Zawisza przegrał przy Gdańskiej derbowy mecz z Olimpią Grudziądz 1-2. To pierwsza porażka w sezonie przed własną publicznością niebiesko-czarnych. Słów krytyki za pierwszą połowę nie szczędził po meczu trener Adrian Stawski.
5: Mecz derbowy, no niestety tą pierwszą połowę nie do zapomnienia, bo tak nie powiem, bo nie można obok przejść. Zespół, który prowadzę, przeszedł obok meczu w tej pierwszej połowie i nie godzimy się na to.
1: Kolejny mecz w niedzielę także przy Gdańskiej, a przeciwnikiem bydgoszczan będzie Znicz Pruszków, to lider tabeli.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
6: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki modowej Volcano, oferujący kurtki i płaszcze. www.volcano.pl.
1: W nocy z poniedziałku na wtorek zachmurzenie umiarkowane i bez opadów, zaznaczają synoptycy. Temperatura po zmroku obniży się do około 10-11 stopni, będzie chłodno. Południowo-zachodni wiatr czasami umiarkowany, a jutro, czyli we wtorek, za oknami całkiem sporo chmur, nadal jednak parasole nam się nie przydadzą. Tego dnia na bydgoskich, soleckich i nakielskich termometrach zobaczymy 19 stopni, a w środę nieco cieplej, okolice 20.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
6: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki modowej Volcano, oferujący kurtki i płaszcze. www.volcano.pl.
7: Sprzedawcy sklepowi i kasjerzy. Wiesz, że to jest najpopularniejszy zawód w Polsce?
8: Naprawdę?
7: Tak, 747 tysięcy osób wykonuje ten zawód. Więc pozdrawiamy serdecznie.
8: Pozdrawiamy i dziękujemy, bo gdyby nie wy, to nie miałabym dzisiaj swojego batonika, a to ważna rzecz.
7: Więc również dziękujemy jednocześnie i zaraz zapraszamy do zabawy zawodówka, gdzie będziemy zgadywać zawody, które wykonują słuchacze RMF Max. Michał Siwek.
8: Justyna Borycka, a to już Post Malone i Sunflower.

0: Zalia tak przyjemnie w RMF Max.
1: Kanał nadawczy RMF Max. Siwek i Borycka.
2: Jakbym miał zgadnąć, jaki zawód wykonuje Zalia, to strzelałbym w piosenkarkę.
0: Tak byś strzelał.
2: Tak bym strzelił.
0: W ogóle nie masz takiej wiedzy oczywiście.
2: Pewności nie ma nigdy.
0: Pewności nie ma nigdy. No właśnie, jaki macie zawód? O to będziemy was pytać. To jest zabawa zawodówka. Napiszcie teraz na Messengerze RMF Max. Za co lubicie swoją pracę? Takie było pytanie, nie?
2: No, tak. No właśnie, no bo nie możecie robiliśmy. Napisać, jaki jest ten zawód. Nasze zadanie mojej Justyny będzie takie, żeby dowiedzieć się tego od was dopiero. Musimy zgadnąć, jaki jest wasz zawód, a wy napiszcie nam wcześniej Messengerem RMF Max, za co tę swoją robotę kochacie.
0: Bausa i Magnetic tymczasem gra już w RMF Max, a my czekamy na wasze wiadomości na Messengerze. Dajcie znać, tutaj te wiadomości już spływają z tego, co widzę.
2: Tak, tak, czekamy, wy piszecie, za co robotę kochacie, bo za coś na pewno, nawet tą, do której chodzi się czasem z mniejszym niż większym uśmiechem, za coś się jednak kocha i to właśnie piszecie do nas na Messenger RMF Max.

0: Muzyczny kosmos, Neptunika i What If w RMF Max. I muzyczny... No nie, jednak nie muzyczny, ale kosmos w warszawskim metrze. Tamtędy poruszała się ostatnio. I uwaga, ja powiem poważnie. No. Żyrafa.
1: Jak żyrafa? Żyrafa? Jak się zmieściła żyrafa do metra?
0: To była mała żyrafa. To była mini żyrafa tak zwana. Żyrafka.
1: Żyrafka.
0: Żyrafiątko.
1: Aha.
0: Nie no, tak naprawdę to się okazało, że to był pudel, tylko wystylizowany i pofarbowany w żyrafie łaty.
1: Słuchaj, to na pewno był milenial ten pudel. Jemu rodzice też na pewno mówili, że może być kim chce po prostu.
0: Tak,
1: wiesz?
0: Tak, tak.
2: Reklama. Wygenerowano z AI.

0: Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Bo Media Expert, taniej masz.
2: Wielkie okazje Amazon Prime już 6 i 7 października? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać.
3: Wkręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Amazon Prime od 6 do 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
4: Trzecia edycja gali Sport Lab Fight. 17 października hala Grupa Moderator Arena w Bydgoszczy stanie się miejscem, gdzie siła zmierzy się z umiejętnościami. Sport Lab Fight, MMA, K1, Box. Bydgoscy fajterzy wejdą do klatki, żeby pokazać, na co ich stać. Galę poprowadzi
5: Łukasz Juras Jurkowski. Ja też tam będę, a zatem kup bilet na www.sportlabfight.pl. Nie możesz tego przegapić. Do zobaczenia!
6: Gdańsk, tankowanie na Orlenie.
7: Poznań, płatność zakończona.
8: Kraków, ruszamy dalej.
9: Wiele dróg i jedna karta flotowa. Orlen Flota to marka, która od ponad 25 lat wyznacza standardy w zarządzaniu flotą pojazdów w firmach. Rozliczaj paliwo, towary i usługi wygodnie, mobilnie i bezgotówkowo na wszystkich stacjach Orlen. Sprawdź ofertę programów flotowych dla swojej firmy na flota.orlen.pl. Orlen, z energią dla twojego biznesu.
10: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu Lavazza Qualita Oro. Kawa mielona 250 gramów. Teraz tylko 17,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 27,99. A czekolada mleczna Nutcracker 100 gramów. Teraz tylko 4,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 6,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
11: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
12: Firma Danwood S.A. zatrudni malarzy, szpachlarzy, glazurników i stolarzy budowlanych, dekarzy do pracy na budowach za granicą. Możesz zarobić nawet 15 tysięcy złotych miesięcznie na rękę. Skontaktuj się z nami. 85 730 0000.
13: I po reklamie.

0: everybody, it's ATB here.
1: Tu Piotr Ambroży, razem jesteśmy RMF Max. RMF Max. Bydgoszcz 106.1 FM.

0: Klasyczek od Bruno Marsa w RMF Max. Tuż przed zabawą zawodówka. W zabawie zawodówka dzisiaj z nami jest Arek. Arek zawodowiec, którego zawodu jednak jeszcze nie znamy i dopóki nie rozpoczniemy zabawy, to się tego zawodu od ciebie dowiadywać nie chcemy. Za to chcemy się dowiedzieć na przykład, jak się masz, Arek, dzisiaj.
1: No, dzisiaj mam się dobrze, bardzo dobrze nawet bym powiedział.
2: Dobra, Arek, bo napisałeś nam, że kochasz swoją robotę za to, że nie znudziła się od 25 lat. Za to, że możesz czasem zrobić coś tak, jak ci się podoba i nie musisz słuchać tych na górze, że nikt cię nie słyszy, a ty słyszysz wszystkich i nikt cię nie widzi, a ty widzisz wszystkich. Strasznie nas to zaintrygowało. To będzie trudne zadanie chyba, co?
1: No, myślę, że może nie aż tak trudne, ale...
0: Arek, czy ty uświadomiłeś sobie, że jesteś Bogiem? Bo to brzmi trochę, jakbyś był.
1: No może troszeczkę może jestem. Może,
0: nikt nie widzi ciebie, ty widzisz wszystkich.
1: Tak, troszkę nie widzę samotnicy.
2: Dobra, słuchaj, Arek, to nie ma co tutaj dużo gadać, trzeba zgadywać, więc teraz prosimy też słuchaczy RMF Max, żebyście pisali nam na Messengerze swoje propozycje, co Arek robi z zawodu, a ja już odpalam stoper.
0: Ile my tego czasu mamy?
2: 45 sekund, nie ma za dużo.
0: Bożku, tak mało.
2: Dobra, czas, start. Arek, czy to jest jednoosobowa działalność, czy ty w jakiejś firmie pracujesz?
1: No, w firmie więcej osób pracuje. To nie jest jednoosobowa działalność.
0: Dobrze, Arek, czy jest potrzebne wykształcenie do tej pracy? Wyższe?
1: Wyższe nie, ale byłoby potrzebne na pewno doświadczenie.
2: Okay. Pojawiły się propozycje na Messengerze, że jesteś może operatorem monitoringu?
1: Nie, niestety nie.
2: Okej. A ochroniarzem?
1: Też nie.
0: Okej, ale czy coś ma to wspólnego z kamerami, obserwowaniem?
1: Nie, absolutnie. Mm.
2: Okej, czyli nie. A czy na przykład na dźwigu pracujesz?
1: Nie pracuję na dźwigu.
0: Czy zarządzasz jakąś grupą ludzi?
1: Tak, oczywiście.
2: Obsługa kina też się pojawiła? Ajajaj, nie udało nam się zgadnąć, słuchaj. Ale teraz tak naprawdę do ciebie, słuchaj, Arek, należy decyzja. Czy nam chcesz powiedzieć, kim jesteś, czy nie? Czy będziemy tutaj kisnąć z ciekawości?
1: No, jestem kucharzem.
0: Kucharzem jesteś?
2: Kucharz, powiedzieć, kim jesteś, czy nie? Czy będziemy tutaj kisnąć z ciekawości?
1: No, jestem kucharzem.
0: Kucharzem.

0: No i fajnie, pogadaliśmy sobie z Arkiem jeszcze w RMF Max. Two Colors i Primadonna to już za nami, a my za chwilę się szykujemy na prognozę pogody i słuchajcie, no niestety ta jesień przyjdzie, ta deszczowa.
1: Ona nadchodzi?
0: Mm-hmm,
1: a tak kiedy
0: mówią.
1: Dokładnie? Powiedz mi.
0: No podobno w przyszłym tygodniu już, chociaż liczę na to, że weekend jeszcze będzie ładny.
1: Zatem
0: chciałabym.
1: Tej złotej polskiej jesieni jeszcze sobie napchajcie do kieszeni, póki ona jest, cieszmy się nią, a na prognozę pogody zapraszamy zaraz w RMF Max.
2: Max. Reklama.
3: Stłuczka? Szkoda parkingowa? Kolizja? Nie trać czasu na formalności. Naprawę zleć profesjonalistom. W Jaworskie Auto wszystko zrobimy za ciebie. Od zgłoszenia.

0: Zgłoszenia szkody po naprawę twojego auta. Zadzwoń do nas. My zajmiemy się resztą. Jaworskie Auto Bydgoszcz. Aleja Jana Pawła II 150 przy lotnisku.
1: Zwiększamy moc promocji. Na zakupach w twoim markecie nie zabraknie emocji. Lody Carddoor 750 ml oraz pistacjowe 825 ml w promocji 1 plus 1 gratis. To tylko 11,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Antyperspirant Old Spice w sztywcie 50 ml lub w sprayu 150 ml w supercenie 11,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Twój market. Zawsze po drodze.
2: Co robisz w weekend?
3: Koncert, a za tydzień lecimy do Włoch.
2: Grubo. I może mi powiesz, że do tego odkładasz pieniądze?
3: Tak, w pracowniczych planach kapitałowych.
2: Nie za wcześnie na myślenie o emeryturze?
3: PPK to nie tylko emerytura. Program daje wiele możliwości wykorzystania zgromadzonych pieniędzy. A do moich wpłat dokłada się pracodawca i państwo. Więc oszczędzam więcej i szybciej niż miałbym to robić sam.
2: Szkoda, że nie wiedziałam tego wcześniej.
4: Korzystaj z życia teraz, ale nie zapominaj o przyszłości. Dowiedz się więcej na mojeppk.pl.
5: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
6: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
7: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
6: Mhm, dokładkę rabatu.
5: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
8: Jesień coraz bliżej. Czas pomyśleć o oponach. W Motobudrex sprawdzisz stan ogumienia, kupisz nowe opony na motopon.pl i skorzystasz z profesjonalnego montażu oraz serwisu wulkanizacyjnego. A na koniec umyjemy twój samochód z 25% rabatem. Kup opony na motopon.pl i odbierz 25% rabatu na myjnie. Przygotuj auto na jesień i ruszaj w drogę czysty, bezpieczny i gotowy na każdą pogodę. Motobudrex, ulica Grunwaldzka 291 w Bydgoszczy. Bezpieczeństwo jest wyborem. Dlatego wybierz Motobudrex.

0: Urodzinowa oferta Wektry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
1: Mówisz?
0: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł. Zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
2: Nagle trzaskają ciężkie drzwi. Natychmiast absolutna cisza. Tylko w kominku przytulnie trzaska ogień. Otul się super miękkim kocem Teddy za jedyne 45 zł. Zapal swoją ulubioną świecę zapachową za 14 zł i niech inni mokną. Oficjalny dostawca dla wszystkich domatorów. Teddy, pełen pomysłów. Let's go!
3: Padł sprzęt? Zamów nowy w MediaMarkt, a dojedzie do Ciebie do 90 minut. Teraz za free. Sprawdź ofertę MediaMarkt, która da Ci przewagę. MediaMarkt.
4: I po reklamie.

0: Cleo.
1: Tu Michał Szymański. Razem jesteśmy RMF Max.
2: RMF Max.
1: Bydgoszcz 106 i 1 FM.
3: W nocy z poniedziałku na wtorek zachmurzenie umiarkowane i bez opadów, zaznaczają synoptycy. Temperatura po zmroku obniży się do około 10-11 stopni, będzie chłodno. Południowo-zachodni wiatr czasami umiarkowany. A jutro, czyli we wtorek, za oknami całkiem sporo chmur, nadal jednak parasole nam się nie przydadzą. Tego dnia na bydgoskich, soleckich i nakielskich termometrach zobaczymy 19 stopni, a w środę nieco cieplej, okolice 20.

0: Oj, zaraz łupnie. Will.i.am i This is Love w RMF Max. My tak was podkręcamy jeszcze trochę w ten poniedziałek, bo trochę energii się pewnie jeszcze przyda o tej porze, a za 4 minuty będzie 17.
1: A niektórzy pójdą dziś później spać, bo jeszcze do obejrzenia mecz Bośnia-Polska w piłkę nożną, a tu sił wiele trzeba, żeby piłkę nożną w Polsce oglądać. Aha. Ale zostawmy to na razie, bo tym się jeszcze dzisiaj zajmiemy. O plaży w Mielnie chciałbym, bo zrobiła się podobno fioletowa.
0: Aż się boję zapytać od czego, no?
1: Nie, to od takiego nagromadzenia minerałów z grupy krzemianów. To nic niebezpiecznego, ale można pójść zobaczyć, pięknie to wygląda.
0: Pięknie, czyli złota polska jesień, ale fioletowa tym razem.
1: No, czemu nie?
2: Od świtu do świtu. RMF Max. Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Mamy niskie ceny!
4: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
5: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
4: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
6: Uwaga, promocja! Złote pierścionki z diamentami do 40% taniej. Duży wybór, super ceny. Tylko w Jubiler Monika w Galerii Focus Bydgoszcz. Okazja! Złote i srebrne łańcuszki, wybrane wzory 50% taniej. Warto skorzystać. Oferta ważna tylko do końca miesiąca. W promocji złote obrączki do 40% taniej, a biżuteria srebrna do 50% taniej. Zapraszamy! Jubiler Monika w Galerii Focus Bydgoszcz. Skupujemy złoto i srebro.
7: Zrzucanie niechcianych kilogramów wcale nie musi oznaczać tygodni wyrzeczeń. Z dietą Keto Luv pierwsze efekty możesz zobaczyć już po 6 dniach. Keto Luv to 6-dniowa dieta zadaniowa, która pomaga przestawić metabolizm na korzystanie z zapasów tłuszczu. Keto Luv to 5 łatwych do przygotowania posiłków dziennie na 6 dni. Bez skomplikowanego planowania i bez gotowania. Wejdź na wyzwanie6dni.pl i podejmij wyzwanie z Keto Luv.
8: Szukasz apartamentu z klasą? Poznaj Garden Villa. Inwestycje w stylu Hampton obok IQ Parku w Niemczu. Zostało tylko 5 lokali czteropokojowych z opcją garażu oraz gotowy lokal pokazowy do obejrzenia na miejscu. Zapraszamy na dzień otwarty w sobotę 10 października od 10 do 14. Zobacz inwestycje na żywo. Skonsultuj się z projektantem wnętrz i skorzystaj ze specjalnej oferty. Szczegóły na iqdevelopment.pl i w naszych social mediach.
9: Niesamowite, co za przyspieszenie. Wychodzi z zakrętu, rozpędza się i wyprowadza firmę na prowadzenie.
10: To kredyt Alior Banku dodał mocy temu biznesowi.
9: Pewne zwycięstwo.
10: Rozwijasz biznes? Warto mieć turbofinansowanie. Formuła jest prosta. 0% prowizji za przyznanie kredytu i marża 3,2%. Zapraszamy do Alior Banku. Decyzja o przyznaniu kredytu w rachunku bieżącym zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca grudnia tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.
11: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz zestaw bokserek Wrangler 4 sztuki, tylko 77,77. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 98,88. Allegro Days do 18 października.
12: Ta jedna kurtka, w której od razu czujesz, że to jest to. Stworzone na chłodniejsze dni i wszystkie twoje plany. Na spacer, do pracy, na weekendowy wyjazd. Poznaj nową kolekcję Volcano. Volcano, Galeria Pomorska. Twoja nowa, ulubiona kurtka już na ciebie czeka.
13: I po reklamie.

0: Jest 17 w RMF Max Bydgoszcz, czas na najnowszy flash. Tu Tomek Urbański, zaczynamy. Szczepan Twardoch zdobył Nikę, zapowieść Nul o wojnie w Ukrainie. To także książka o życiu, utracie i umieraniu, mówi autor. To moja najważniejsza książka, ona nie ma tezy, o nic nie walczę. Napisałem ją po to, żeby mówić prawdę, bo po to jest literatura, podkreślał pisarz na gali Nika w Warszawie.
1: Ja zawsze pisałem powieści, które były w jakimś wymiarze historyczne, a historia po prostu nas dogoniła teraz. Mirza Eliade pisał, że historia zaczyna się od wspólnie przeżytej katastrofy i to jest właśnie ona.
0: Nul opublikowało w ubiegłym roku wydawnictwo Margines.
2: Słuchacie RMF Max Bydgoszcz.
0: Policja wciąż szuka sprawców dewastacji napisu Fordon na Górze Szybowników. Tymczasem społecznicy wzięli sprawę w swoje ręce i z własnej inicjatywy odmalowali to, co zepsuli wandale. Efekty ich pracy znajdziecie na profilu Rady Osiedla Nowy Fordon. Brawo wy! Kulturalna propozycja. Pod hasłem m.in. upłynie tegoroczny festiwal prapremier w Bydgoszczy. Łącznie przygotowano 9 spektakli. Wśród nich bydgoskie produkcje, czyli Wichrowe Wzgórza, Love to Die oraz Las we Woods. A co zaplanowane jest na finał?
3: A na finał naszego festiwalu pokażemy również bardzo prapremierowo znowu spektakl gdański, tym razem z Teatru Szekspirowskiego w Starym Domu Ktoś Jeszcze Czeka w reżyserii bardzo ciekawej ukraińskiej twórczyni Żeni Dawidenki, nawiązujący do klasycznej białoruskiej prozy z XIX wieku.
0: Zapowiada Benjamin Bukowski, dyrektor Teatru Polskiego w Bydgoszczy. Festiwal prapremier odbędzie się od 16 do 30 października. Profilaktyka dla pokoleń to akcja Centrum Onkologii w Bydgoszczy. Będzie to połączenie Białej Soboty, badań profilaktycznych, debaty i edukacji zdrowotnej. Program wydarzenia zna Monika Jędrzejewska, która jest teraz przed lecznicą.
4: W programie są badania profilaktyczne, edukacja i spotkania z ekspertami. Głównym punktem wydarzenia będzie debata międzypokoleniowa z udziałem studentów Wydziału Medycznego Politechniki Bydgoskiej, a także uczniów i seniorów. Gośćmi specjalnymi debaty będą Amazonki ze Stowarzyszenia Łuczniczka, które opowiedzą o własnych doświadczeniach choroby i zdrowienia. Ponadto przygotowano też darmowe badania mammograficzne, badania znamion skórnych i stanowiska edukacyjne dotyczące programów profilaktycznych i samobadania.
0: Jak dodaje nasza reporterka, akcja odbędzie się 10 października, czyli w sobotę, od 10 do 14 w Bydgoskim Centrum Onkologii. Jeszcze krótkie podsumowanie weekendu z udziałem naszych sportowych drużyn. Emocji nie brakowało. Przypomnijmy, koszykarze Astorii wygrali na inaugurację sezonu za Stalem Zielona Góra 105-95. Z kolei piłkarze Zawiszy zawiedli, przegrywając w derbach z Olimpią Grudziądz 1-2. We Fleszu o 17 jeszcze Szczypiorniak i tutaj dobra informacja, bo Promar AZS UKW Bydgoszcz odnotował zwycięstwo na wyjeździe. Wrócił z Kwidzyna z 3 punktami.
5: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
6: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki modowej Volcano, oferujący kurtki i płaszcze. www.volcano.pl.
0: 10-11 stopni, tyle zobaczymy na termometrach w nocy w Bydgoszczy, a także w pobliskich miejscowościach takich jak Unisław czy Dobrcz. Poza tym zachmurzenie ma być umiarkowane bez opadów deszczu. Ciśnienie delikatnie spada, stąd może nas dopaść senność i zmęczenie. Jutro we wtorek sporo chmur, ale nadal parasole nam się nie przydadzą na skali okolice 19. W środę nieco cieplej, 20-21 stopni, dodają eksperci od spraw meteo.
5: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
6: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki modowej Volcano, oferujący kurtki i płaszcze. www.volcano.pl.
7: Hity na maksa. Gdy październik ciepło trzyma, zwykle mroźna bywa zima. Znasz takie przysłowie?
8: Teraz już tak. Kącik poezji w RMF Max w kanale nadawczym uważam za otwarty. Po 17.
7: Jest takie. I zrobili artykuł cały i sprawdzili. Co mówią eksperci? Czy rzeczywiście będzie mroźna zima? I eksperci mówią...
8: Jeszcze nie wiadomo.
7: Jeszcze nie wiadomo, dokładnie.
8: Wiedziałam. Marlon Hofstadt teraz w głośnikach, a tutaj kanał nadawczy Siwy Gyborycka. Cześć.

0: Minelli w RMF Max. 11 minut po 17, tutaj kanał nadawczy. A ty wiesz, Michał, że już niedługo i w nocy będzie bruz?
1: Jakbyś mi tak powiedziała, to ja bym ci powiedział, że...
2: To chyba żarcik.
1: Słuchajcie, Jan Urban, to są jego słowa, to jest jego głos. Na konferencji prasowej nasz selekcjoner na jedno z pytań odpowiedział właśnie w ten sposób. Uważam, że to piękny sposób odpowiadania na pytania.
2: To chyba żarcik.
0: I bardzo byśmy chcieli, żeby ten żarcik, ten dźwięk jeszcze zabrzmiał dzisiaj wielokrotnie w RMF Max, więc tutaj pytanie do was.
1: Co dla was jest żarcikiem, kochani?
2: To chyba żarcik.
0: Dajcie znać głosówką na Messengerze RMF Max. Czekamy na wiadomości.
1: A wiesz, że Mrozu z Kacperczykiem nigdy nie nagrają razem piosenki?
0: Nigdy nie nagrają razem piosenki?
2: To chyba żarcik.
1: No to żarcik, bo jest piosenka Mroza i Kacperczyków. Wszystko, czego chciałem w RMF Max. Jest 17.12, a wy bądźcie z nami w RMF Max i nagrywajcie nam głosówki na Messenger, co dla was jest żarcikiem.

0: Fastboy i Music Sounds w RMF Max. Bardzo przyjemnie to brzmi o tej porze, 22 minuty już po 17.
1: Kanał nadawczy w RMF Max. Siwek i Borycka.
2: A my tymczasem chcielibyśmy zapytać was, co waszym zdaniem jest żarcikiem.
0: Mamy pierwsze propozycje, uwaga.
3: Gdy dziewczyna prosi mnie o odkurzenie mieszkania.
4: To chyba żarcik.
2: Pan Jan Urban, nasz selekcjoner kadry, w taki sposób odpowiedział na pytanie na konferencji. Zakochaliśmy się w tym. Ja uważam,
0: totalnie,
2: że to
0: się zakochaliśmy,
2: powinno wejść do współczesnego języka polskiego.
0: Tak, lecimy dalej.
3: Gdy dziewczyna prosi mnie o odkurzenie mieszkania.
0: O, to było to samo, to poczekaj.
4: Dla mnie żarcikiem jest historia z wczoraj.
0: To nie ten żarcik. To ten żarcik miał być.
5: Jak to jutro dopiero wtorek?
4: To chyba żarcik.
2: No to chyba żarcik.
0: To chyba żarcik. Grajcie jeszcze, znaczy nagrywajcie jeszcze głosówki na Messengerze RMF Max. Co jest dla was żarcikiem? Dajcie znać, bo fajnie by było, jakby pan Jan Urban jeszcze się u nas pojawił dzisiaj, nie?
2: A ja jestem bardzo ciekawy tej historii z wczoraj. Zaraz sobie posłuchamy jej w całości.
6: Reklama. Let's go! Padł sprzęt? Zamów nowy w MediaMarkt, a dojedzie do ciebie do 90 minut. Teraz za free. Sprawdź ofertę MediaMarkt, która da ci przewagę. MediaMarkt.
7: Co robisz w weekend?
8: Koncert, a za tydzień lecimy do Włoch.
7: Grubo. I może mi powiesz, że do tego odkładasz pieniądze?
8: Tak, w pracowniczych planach kapitałowych.
7: Nie za wcześnie na myślenie o emeryturze?
8: PPK to nie tylko emerytura. Program daje wiele możliwości wykorzystania zgromadzonych pieniędzy. A do moich wpłat dokłada się pracodawca i państwo. Więc oszczędzam więcej i szybciej niż miałbym to robić sam.
7: Szkoda, że nie wiedziałam tego wcześniej.
9: Korzystaj z życia teraz, ale nie zapominaj o przyszłości. Dowiedz się więcej na mojeppk.pl.
10: Wyprzedź zimę z Allegro. Tysiące opon zimowych i całorocznych od budżetowych po premium. Znajdź odpowiedni model do swojego auta z wyszukiwarką opon i kup taniej na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Przygotuj auto na zimę z Allegro.
11: Niesamowite, co za przyspieszenie. Wychodzi z zakrętu, rozpędza się i wyprowadza firmę na prowadzenie.
12: To kredyt Alior Banku dodał mocy temu biznesowi.
11: Pewne zwycięstwo.
12: Rozwijasz biznes? Warto mieć turbofinansowanie. Formuła jest prosta. 0% prowizji za przyznanie kredytu i marża 3,2%. Zapraszamy do Alior Banku. Decyzja o przyznaniu kredytu w rachunku bieżącym zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca grudnia tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.
13: Netto przedstawia.
14: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocje urodzinowe do naszego Netto.
15: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
14: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocje, przybądź.
15: Trochę mi to trąci panem Wołodyjowskim.
14: To może zapraszamy?
15: Dobre!
13: Z okazji urodzin Netto winogrona Jasne Luzem tylko 5,99 za kilogram, aż o 69% taniej. A kawa ziarnista Lavazza Qualita Oro jedynie 79,99 za kilogram. Netto, dużo dobrego.
16: Za mnie. Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
17: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
16: A no to w Media Expert.
18: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
10: Wciąż szukasz auta? Wrzuć na wyższy bieg! Teraz na Allegro znajdziesz oferty autoryzowanych dealerów, m.in. od grup Cichy Zasada oraz Krotowski i Karlik. Kieruj się na Allegro po auto dopasowane do ciebie. Wejdź na samochodyallegro.pl.
19: I po reklamie.

0: Kugel i na zakupy w poniedziałek to się może wydarzyć, bo jak lodówka pusta po weekendzie, to trzeba jeszcze coś nadrobić przed meczem dzisiejszym na pewno. A mikrofon sobie włącz. O,
1: ale
0: dzień dobry.
1: Chciałem powiedzieć, że my już nigdy nie zagramy tej piosenki.
2: To jest moja wypłata?
0: Przepraszam, nie to miałam puścić.
3: To chyba żarcik.
0: To miało puścić. Boryna, ale ci zepsułam żart.
1: Strasznie mi zepsułaś twój dobór przycisków, które wybierasz do wciśnięcia. To jest chyba żarcik.
0: To jest poniedziałek w pracy po prostu, słuchajcie, no. A co u was jest z żarcikiem?
2: To jest moja wypłata?
3: To chyba żarcik.
0: Tak, to już mieliśmy, ale dla formalności musiało się jej stać zadość.
4: Codziennie rano, kiedy przeliczam dzieciaki w mojej grupie przedszkolnej i dochodzę do momentu 23, 24 i 25, to nie pozostaje w mojej głowie nic innego, tylko stwierdzenie.
3: To chyba żarcik.
1: Można się tylko domyślać, że pani jest menedżerką biura.
5: To jest nowość RMF Max.

0: Tame Impala i Jenny to Dracula w RMF Max. Kanał nadawczy za 20 minut. Będzie 18.
1: Jakby do czegoś dążysz, czy tak
0: dążę,
1: po prostu wymieniasz fakty?
0: Ja dążę, ponieważ mam takie poczucie, że nawet jak jest dużo słońca i wszyscy tak cisną, idź na dwór i rób rzeczy i w ogóle ciesz się życiem. Aha. Jak chcesz poleżeć pod kocem po prostu w taki poniedziałek, jak gdzieś po pracy, to sobie poleż. Jakby nikt tego nie sprawdza. Już można, jest jesień, można.
1: Nie, nie sprawdzimy tego. Obiecujemy wam, że my tego nie sprawdzimy.

10-11 stopni, tyle zobaczymy na termometrach w nocy w Bydgoszczy, a także w pobliskich miejscowościach takich jak Unisław czy Dobrcz. Poza tym zachmurzenie ma być umiarkowane, bez opadów deszczu. Ciśnienie delikatnie spada, stąd może nas dopaść senność i zmęczenie. Jutro we wtorek sporo chmur, ale nadal parasole nam się nie przydadzą, na skali okolice 19. W środę nieco cieplej, 20-21 stopni, dodają eksperci od spraw meteo.

jeżeli słyszysz tę nowość. Jeżeli słyszysz ten hit. Lub ten hit. To znaczy, że słuchasz RMF Max.

0: Faithless i Bibi Rexa w RMF Max. Dobrze łupią w poniedziałek. Przetrwaliśmy poniedziałek w pracy, Michałku, po twoim urlopie. Zobacz.
1: My przetrwaliśmy, a polscy piłkarze jeszcze muszą przetrwać mecz w Bośni i Hercegowinie. My też musimy przetrwać ten mecz, więc spotykamy się jutro w formie nieznanej.
0: Nie wiadomo jeszcze, w jakich będziemy nastrojach. Mamy nadzieję, że dobrych. Tymczasem zostańcie z RMF Max, za chwilę Graba, a my się słyszymy jutro. Siwek i Borycka, cześć.
1: Pa.
2: Reklama.
3: Nowy rok akademicki na wypasie?
2: Wiadomo, super ceny z legitymacją studencką w Media Expert.
4: Sprawdź ofertę dla studentów w Media Expert. Okaż legitymację lub zaświadczenie o przyjęciu na studia i kupuj w specjalnych cenach. Na przykład szczoteczka soniczna Gecent Jensen w specjalnej cenie 97 zł. Waga łazienkowa Gecent Jensen w specjalnej cenie 57 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: No nie wierzę, jaki piękny świat jest od rana. To aż chce się żyć.

0: Wstawaj w tygodniu już od 5.30 w RMF Max.
1: Sponsorem programu Wstawaj, nie udawaj jest właściciel Energylandii, organizator wydarzenia Halloween Time ze strefą grozy.
2: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
3: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
4: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
3: I zrobiła nam super pokój.
4: Mamo, dzięki!
5: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
6: Szukasz apartamentu z klasą? Poznaj Garden Villa. Inwestycje w stylu Hampton obok IQ Parku w Niemczu. Zostało tylko 5 lokali czteropokojowych z opcją garażu oraz gotowy lokal pokazowy do obejrzenia na miejscu. Zapraszamy na dzień otwarty w sobotę 10 października od 10 do 14. Zobacz inwestycje na żywo, skonsultuj się z projektantem wnętrz i skorzystaj ze specjalnej oferty. Szczegóły na iqdevelopment.pl i w naszych social mediach.
7: Let's go! Padł sprzęt? Zamów nowy w MediaMarkt, a dojedzie do ciebie do 90 minut. Teraz za free. Sprawdź ofertę MediaMarkt, która da ci przewagę. MediaMarkt.
8: Stłuczka? Szkoda parkingowa? Kolizja? Nie trać czasu na formalności. Naprawę zleć profesjonalistom. W Jaworskie Auto wszystko zrobimy za ciebie. Od zgłoszenia szkody po naprawę twojego auta. Zadzwoń do nas. My zajmiemy się resztą. Jaworskie Auto Bydgoszcz. Aleja Jana Pawła II 150 przy lotnisku.
9: I po reklamie.

0: Bydgoszcz 106.1 FM.
1: RMF Max Bydgoszcz, czas na flash. Tu Tomek Urbański, witam i zapraszam. Ważna informacja dla pasażerów. Znamy trasę nowej linii podmiejskiej z Bydgoszczy do Solca Kujawskiego. Autobusy będą kursować od Ronda Toruńskiego, zapowiada Rafał Grzegorzewski, zastępca dyrektora do spraw transportu w Zarządzie Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy.
2: To jest jeden z głównych węzłów przesiadkowych w Bydgoszczy. Tam jest dobre skomunikowanie z autobusami i z tramwajami. I w takim kształcie ta linia planowana jest do uruchomienia. Natomiast będziemy z gminą Solec rozmawiać o ewentualnych korektach tej linii i o rozbudowie tej współpracy.
1: Kiedy autobusy linii numer 44 po raz pierwszy wyruszą w trasę?
2: Zakładamy, że linia ruszy w styczniu przyszłego roku. Prawdopodobnie będzie to 4 stycznia.
3: A na jakim etapie są teraz prace?
2: Prace są bardzo zaawansowane. W tej chwili podejmujemy uchwały w Bydgoszczy. Gmina Solec Kujawski taką uchwałę już podjęła. Jesteśmy po szeregu rozmowach z Solcem co do trasy, co do liczby kursów, co do lokalizacji przystanków, więc teraz jesteśmy na etapie prac technicznych, żeby tą linię uruchomić.
1: Z Rafałem Grzegorzewskim, zastępcą dyrektora Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy, rozmawiała reporterka RMF Max Bydgoszcz, Monika Jędrzejewska.
0: Słuchacie RMF Max Bydgoszcz.
1: Około 200 wolontariuszy z Bydgoszczy regionu poszukuje Szlachetna Paczka. Trwa też nabór osób samotnych i rodzin, które zmagają się z ubóstwem. To właśnie do nich trafi pomoc.
4: I tutaj prośba, apel do Państwa. Jeżeli macie Państwo gdzieś w swoim środowisku sąsiada, współpracownika, koleżankę, gdzie wiecie, że jest w takiej sytuacji życiowej, że coś takiego się wydarzyło, że trudno jest mu poradzić sobie w życiu. Czy jest to choroba, choroba dziecka, choroba bliskiej osoby, sytuacje losowe, pożar, to taką osobę można zgłosić do tegorocznej edycji Szlachetnej Paczki na naszej stronie internetowej.
1: Wyjaśnia Paulina Śnieć, liderka Szlachetnej Paczki w Bydgoszczy. Co roku jest problem ze znalezieniem rodzin, którym można pomóc. Dlaczego?
4: Problem polega na tym, że często rodziny, które są potrzebujące z różnych względów, nie zgłaszają się po pomoc. Często jest to po prostu wstyd, myślenie, że ktoś ma jednak gorzej od nas i nam się w cudzysłowie nic nie należy. Nie wszyscy potrafią prosić o pomoc. Takie nasze też paczkowe hasło, że bieda jest cicha i ona nigdy nie krzyczy i nie woła na forum.
1: Rekrutacja rodzin do Szlachetnej Paczki potrwa do końca listopada, a nabór wolontariuszy do 18 października. Zespół pałacowo-parkowy w Ostromecku znalazł się w prestiżowym gronie 15 obiektów nominowanych w kategorii Najpiękniejszy Pałac w ogólnopolskim plebiscycie magazynu Travelist. Ruszyła debiutancka edycja rankingu polskich zamków i pałaców. Głosowanie potrwa do 14 października.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
5: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki modowej Volcano, oferujący kurtki i płaszcze. www.volcano.pl.
1: Na antenie RMF Max Bydgoszcz sprawdzamy teraz to, co będzie się działo za oknami w kolejnych dniach. Jutro, czyli we wtorek, sporo chmur, ale nadal bez opadów deszczu. Tak przynajmniej twierdzą lokalni synoptycy. Od czasu do czasu pokaże nam się słońce. Na termometrach tego dnia zobaczymy maksymalnie 19 stopni. Tak będzie w Bydgoszczy, w Solcu Kujawskim i w Koronowie. W środę nieco wyższe wartości na termometrach. Wtedy 20 z plusem, cały czas dużo chmur.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
5: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki modowej Volcano, oferujący kurtki i płaszcze. www.volcano.pl.
6: Witajcie w poniedziałek w 18:00, Przemek Grybowski w RMF Max. Zaczynamy oficjalnie już tak powoli nasz wieczór od 20:00. Nowe wydanie listy Hot Bands. Będą nowości, premiery tego tygodnia. Teraz numer, którego mam nadzieję posłuchamy razem, bo Alan Walker twierdzi, że to jest jego najlepsza produkcja ostatnich miesięcy. Alan Walker, Ava Max, Fate.

Historia pięknej Ofelii od Taylor Swift, która tydzień temu zabrała do domu kolejne statuetki MTV. Ma już tyle tych nagród, że chyba jej miejsca na półce niedługo zabraknie, ale przecież ona i Travis Kelce ostatnio kupili sobie nową posiadłość, nową wielką willę i tam jest piwnica. Na pewno gdzieś to wszystko się poupycha. Margaret ma trochę mniej nagród niż Taylor Swift, ale na liście Cobb też obecna jest coraz częściej. Oto jej nowość, którą polecam na jesień w RMF Max. Prima Ballerina.

0: Do tego się bujamy. Nasza nowość ostatnich dni, Karol G, która czeka na jedynkę listy Hot Bands. I tak, być może niektórzy usłyszeli w tej produkcji pewien hit z przeszłości. No może Move Your Body, Niny Sky. No tak może, trochę. Zostańcie z RMF Max, bo mam dla was mega bity. Wróci Imani w remiksie Don't Be So Shy. No i Kungs, do którego uwielbiamy tańczyć, będzie jego Galaxy. RMF Max.
1: Reklama. Słuchaj, Marian. No. Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać? Ta. W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
2: No i co, Barbara, i co?
1: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach w Media Expert kupiła.
2: Ta Mariolka to jest naprawdę...
3: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
4: Wielkie okazje Amazon Prime już 6 i 7 października? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać.
5: Wkręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Amazon Prime od 6 do 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
6: Mega promocje w Abrameble. Tylko do 13 października. Wielkie obniżki cen na sofy, narożniki, szafy, komody, łóżka i materace. Dodatkowo 20 rat 0% na cały asortyment. RRSO równa się 0%. Kupuj także online na www.abra-meble.pl. Abrameble. Najniższe ceny. Lubię to.
7: Nadal czekasz na termin w serwisie? Serio? Nie trać czasu. Przyjedź do Motobudrex Jack przy Fordońskiej 185 w Bydgoszczy. Szybciej, sprawniej, lepiej. Wymiana opon? W dobrej cenie. Naprawa samochodu? Załatwione. Każda marka? Nie ma problemu. A jeśli jeździsz Hyundaiem, posiadamy autoryzację Hyundai. Nie czekaj u konkurencji. Przyjedź do tych, którzy szanują twój czas. Motobudrex Jack. Fordońska 185. Oczywisty wybór.
8: Cześć, tu Dawid Woliński. Mam przyjemność współtworzyć pierwszy odzieżowy rozdział Kazar. To kompletna garderoba na nadchodzący jesienny sezon. Odkryj ją na kazar.com.
9: Poznajcie Martę, bohaterkę biznesu. Na co dzień florystka, czasami administratorka, specjalistka od reklamy.
10: Doradczyni klienta.
9: Sporo tych ról. Przyda się jej jakieś wsparcie.
11: Bank Millennium ma na to sposób. Otwórz konto Mój Biznes i otrzymaj do 6000 zł premii w promocji. Warunki promocji znajdziesz w regulaminie Otwórz konto Mój Biznes z bonusem do 6000 zł, która trwa do 28 lutego 2027 roku. Regulamin i cennik dostępne na www.bankmillennium.pl. Bank Millennium. Inspirowany tobą.
12: I po reklamie.
13: To jest RMF Max.
14: Hity na maksa.
13: Bydgoszcz 106.1 FM.

Jeżeli powiem, że Zalia to chyba największa gwiazda wśród wokalistek tego roku, no ma na koncie takie sukcesy, to kto się ze mną zgodzi? Przed chwilą Zalia Tylko Kochaj Mnie, czy wróci na jedynkę listy Hot Bands? My wracamy do nowości. Odwiedził nas ostatnio w RMF Max DJ Gromi, który nagrał kawałek I Know What You Want. Przyznał się, że chciał, żeby było pozytywnie, energetycznie, tak wiecie, trochę słońca na jesień, kiedy mamy go coraz mniej przez coraz krótsze dni. No to proszę bardzo, lecimy z nowością. Posłuchajmy, jak to zrobił Gromi, I Know What You Want.

0: Whatever Turns You On od Axwella ze Szwecji, którego zapraszamy do nas, do Polski. Po co? No do lasu, na grzyby, bo u nas to można bezproblemowo sobie zbierać, a nie wszędzie w Europie tak można. A jeśli chodzi o grzyby, jest aktualizacja, jak zawsze jesienią o tej porze. No jest ich coraz mniej, już prawie nie ma, ale jeszcze tam trochę, jeszcze trochę można sobie pozbierać i dozbierać. Tylko czy będzie pogoda dobra na grzyby jutro? No sprawdzimy to za chwilę w RMF Max.
1: Reklama. Orły oszczędzania zawsze znajdą coś dla siebie.

0: drugie masło ekstra marki Auchan 200 gramów, aż 60% taniej, tylko 3,47. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 4,96. A makrela wędzona teraz tylko 3,79 za 100 gramów. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 4,79. I wiele innych promocji. Oferta do 7 października. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: Świętuj z nami 35 lat Black Red White. Do 11 października jubileuszowe ceny, niższe nawet o 60%. I zakupy w 20 ratach 0%. RRSO 0%. A do tego setki produktów w stale niskich cenach. Szczegóły w salonach i na brw.pl.
2: Firma Danwood S.A. zatrudni malarzy szpachlarzy do pracy na budowach za granicą. Możesz zarobić nawet 15 tysięcy złotych miesięcznie na rękę. Skontaktuj się z nami 85 730 0000.
3: W 29. urodziny Carrefoura 2 plus 1 za grosz. Więc wszystkie dezodoranty i żele pod prysznic Dove, Rexona, Axe 2 plus 1 za grosz. Oferta ważna do 10 października.
4: Carrefour w sumie najlepszy jest.
5: A teraz w RTV Euro AGD.
6: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Teraz za 1399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
7: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
8: I po reklamie.
9: Na antenie RMF Max Bydgoszcz sprawdzamy teraz to, co będzie się działo za oknami w kolejnych dniach. Jutro, czyli we wtorek, sporo chmur, ale nadal bez opadów deszczu. Tak przynajmniej twierdzą lokalni synoptycy. Od czasu do czasu pokaże nam się słońce. Na termometrach tego dnia zobaczymy maksymalnie 19 stopni. Tak będzie w Bydgoszczy, w Solcu Kujawskim i w Koronowie. W środę nieco wyższe wartości na termometrach. Wtedy 20 z plusem, cały czas dużo chmur.

0: miło i trochę szybciej mija dzień, prawda? Silva Bumpa, jego On Tonight, no i już wkroczyliśmy w wieczór. Czy zdobędzie jedynkę w tym tygodniu na liście Hot Bands, to się okaże, ale czuję, że to jest możliwe. Głosujecie na rmfmax.pl, nowe wydanie dzisiaj od godziny 20, tak poniedziałkowo, a za kilka minut u mnie zaśpiewa Roxy. Teraz sprawdzimy, gdzie warto być. Max.
1: Tu RMF Max Bydgoszcz. Cześć, dzień dobry. O tej porze to ja wam popodrzucam kilka propozycji, nawet nie na ten, a już na przyszły tydzień. Warto sobie to odnotować, bo szykuje nam się festyn sąsiedzki. Sąsiedzkie zimne wody, czyli festyn integracyjny i spotkania mieszkańców. Gdzie? Plac Zabaw przy Smoleńskiej w Bydgoszczy. Zimne wody, czerskopolskie. To właśnie tutaj wszystko będzie się działo. Wstęp bezpłatny, a dużo będzie do was czekać. Animacje dla dzieciaków i całych rodzin. Tatuaże brokatowe, kolorowe warkoczyki, bańki mydlane, XXL, muzyka na żywo, grill, poczęstunek i jeszcze działania integracyjne dla mieszkańców, a więc nudy z całą pewnością nie będzie. No i teraz uwaga, 17 października będzie się to działo między 12 a 16, a więc jeżeli macie trochę czasu, to koniecznie tam zaglądajcie, to może być jedna z ostatnich przed zimą imprez plenerowych w Bydgoszczy i okolicach, także tym bardziej warto z tego skorzystać. Jeżeli chodzi o atrakcje sportowo-rodzinne, to podpowiadam, 11 listopada bydgoski bieg niepodległości i już można się zapisywać, warto zrobić to wcześniej, żeby zostało dla was miejsca.
2: Reklama. Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
3: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
2: A no to w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
5: Marzą ci się nowe meble do salonu? Poznaj ofertę Gala Collezione w SMS Meble. Wybrane kolekcje z ekspozycji teraz nawet do 40% taniej. Sofy, narożniki i fotele łączące komfort, jakość i ponadczasowy design. Odwiedź SMS Meble. Ulica Szajnochy 2, budynek B. Gala Collezione. Komfort, który zostaje na dłużej.
6: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe teraz aż 38% taniej. To tylko 7,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A polskie jaja z wolnego wybiegu, Wesoły Kurnik L, 10 sztuk. Teraz tylko 6,49 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 13,49. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: Odkryj strefę marek na Allegro.

0: produkty ulubionych marek na Allegro.
1: Ta jedna kurtka, w której od razu czujesz, że to jest to. Stworzone na chłodniejsze dni i wszystkie twoje plany. Na spacer, do pracy, na weekendowy wyjazd. Poznaj nową kolekcję Volcano. Volcano, Galeria Pomorska. Twoja nowa, ulubiona kurtka już na ciebie czeka. I po reklamie.
2: Czas na flash na antenie RMF Max Bydgoszcz. Tu Tomek Urbański. Zaczynamy. Duże utrudnienia na kolei to w związku z rozbudową linii kolejowej spod bydgoskiego Maksymilianowa do Trójmiasta. O jakich zmianach muszą pamiętać pasażerowie? Szczegóły przedstawi Wam Monika Jędrzejewska.
3: Pociągi nie będą kursować przez ponad miesiąc na trasie z Serocka do Bydgoszczy. W tym czasie pasażerowie będą musieli korzystać z zastępczej komunikacji autobusowej. Utrudnienia ruszą 25 października i potrwają do 9 grudnia. Dodam, że są związane z przebudową odcinka linii kolejowej z Maksymilianowa do Wierzchucina.
2: A co jeszcze zakłada ta inwestycja?
3: Inwestycja poza elektryfikacją i dobudowaniem nowego toru zakłada też budowę 34 obiektów, a także modernizację 7 stacji i przystanków. Roboty potrwają do 2029 roku. Pochłoną 1 mld zł.
2: Tyle nasza reporterka.
0: Słuchacie RMF Max Bydgoszcz.
2: Ważne informacje dla kierowców. Ruszył remont drogi z Bydgoszczy do Białych Błot na odcinku od wiaduktu kolejowego do ronda turbinowego. Prace potrwają około 7 tygodni. Szykujcie się na utrudnienie w ruchu. Po tym, co zrobili wandale, nie ma już śladu. Społecznicy odmalowali napis Fordon na górze szybowników. Jak Was informowaliśmy we fleszach, został on zniszczony prawdopodobnie przez pseudokibiców jednego z piłkarskich klubów. Policja nadal prowadzi śledztwo w sprawie aktu wandalizmu. Między innymi to hasło tegorocznego festiwalu Prapremier w Teatrze Polskim w Bydgoszczy. Co się za nim kryje?
4: To jest taki zwrot, który z pozoru jest dziwny, taki bardzo powszedni, niewinny. To jest zwrot, który znajdujemy w prasie, w wymienianiu książek, listy osób. Natomiast zależało nam na wydobyciu gry słów, która kryje się za tym sformułowaniem. Tym, że możemy mówić o naszym festiwalu w 25-lecie jego powstania jako tym, który pozycjonuje się między innymi wydarzeniami na mapie Polski, Europy i świata.
2: W Teatrze Polskim w Bydgoszczy zobaczymy łącznie 9 festiwalowych spektakli.
4: Spektakl z Polski to jest internat opowiadający o wojnie w południowo-wschodniej Ukrainie w reżyserii Pawła Łysaka, zresztą niegdysiejszego dyrektora naszego teatru. To jest bardzo prapremierowo, bo miesiąc po premierze gdańskiej spektakl Ojciec, Matka i Syn siedzą długo przy stole i milczą. Długi, enigmatyczny tytuł, ale opowiadający o dylematach moralnych w świetle nadchodzącej nienazwanej katastrofy.
2: Nie zabraknie także spektakli zagranicznych.
4: To jest Ostatnia Wieczerza kolektywu twórczego Mesza. To jest kolektyw, który wywodził się ze środowiska osób w kryzysie bezdomności i środowiska LGBT.
2: Wyjaśniał Benjamin Bukowski, dyrektor Teatru Polskiego w Bydgoszczy. Dodajmy, że festiwal Prapremier startuje 16 i potrwa do 30 października.
0: Algorytm ci tego tak dobrze nie ogarnie. Zaufaj nam i daj się poprowadzić. Czas na hity na maksa.
2: Synoptycy na jutro dla Bydgoszczy i regionu zapowiadają duże zachmurzenie, ale są też szanse na rozpogodzenia w postaci słońca czy błękitu na niebie. Nie ma mowy o opadach deszczu, parasole znowu nam się nie przydadzą, a na termometrach tego dnia maksymalnie 19 stopni. Tak będzie w naszym mieście, a także w pobliskich miejscowościach, takich jak Dobrcz czy Unisław. Warunki biometeo pozostaną korzystne. W środę także dużo chmur, mało słońca, ale nadal bez opadów deszczu. Parasole przydadzą się w czwartek.
5: Dobry wieczór po 19:00, Przemek Grabowski, poniedziałkowo z Wami w RMF Max. Za 3 miesiące będziemy już w nowym roku, no to teraz już chyba można stwierdzić, że Somber to jeden z najważniejszych wokalistów tego 2026. Jeszcze nie miał tak przebojowego roku w karierze. Najlepsze przed nim, macie go teraz. Somber, My Body Isn't Ready.

Britpop z przeszłości można tak przerobić na wersję taneczną. Wszystko można przerobić. Zrobił to Ellie Oaks, do którego tańczymy, i Lavinia, śpiewająca w numerze Reasons. Czas na nowości z poczekalni listy Hobbands, bo ja już się nie mogę doczekać kolejnego wydania od 20. Nowy hicior na horyzoncie i nowi wykonawcy, Marley i Major League DJs. Jeżeli wybieracie się może wieczorem na siłownię, to warto zabrać ten kawałek i dodać do playlisty. Wasted.

0: Bad Memories od Meduzy. A propos wspomnień, skoro za 3 miesiące będzie już 2027, to od 2019 za 3 miesiące będzie nas dzielić już 8 lat. Czyli można powiedzieć, że 8 lat temu było normalnie. No od tego 2019 do dzisiaj to się trochę pozmieniało, musicie przyznać. A Lady Gaga wciąż taka sama, świetnie śpiewa. Za chwilę Lady Gaga w RMF Max i jej Bad Romance.
1: Max. Reklama.
2: Pani Barbaro, a gdzie kupić
1: mam? Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
2: No dobrze, a taki fajny prezent?
1: Na mediaexpert.pl.
2: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią.
1: Na...

0: kanapy, łóżka i materace. Dodatkowo 20 rat 0% na cały asortyment. RRSO równa się 0%. Kupuj także online na www.abra-meble.pl. Abra Meble. Najniższe ceny. Lubię to.
1: Weź los w swoje ręce. Dołącz do Allegro Smart i graj w loterii o 1 000 000 złotych. Vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród. Akcja trwa do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
2: Nagle trzaskają ciężkie drzwi. Natychmiast absolutna cisza. Tylko w kominku przytulnie trzaska ogień. Otul się super miękkim kocem Teddy za jedyne 45 zł. Zapal swoją ulubioną świecę zapachową za 14 zł i niech inni mokną. Oficjalny dostawca dla wszystkich domatorów. Teddy, pełen pomysłów.
3: Netto przedstawia.
4: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocje urodzinowe do naszego Netto.
5: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
4: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocje, przybądź.
5: Trochę mi to trąci panem Wołodyjowskim.
4: To może zapraszamy?
5: Dobre!
6: Z okazji urodzin Netto winogrona jasne Luzem tylko 5,99 za kilogram, aż o 69% taniej, a kawa ziarnista Lavazza Qualita Oro jedynie 79,99 za kilogram. Netto, dużo dobrego.
7: Za mnie.
8: I po reklamie.
9: Hejka, tu Maciek.
10: Tu Kasia.
11: Cześć kochani, z tej strony Cleo.
12: Hej, I'm Ed Sheeran.
13: Cześć, tu Kari Niecińska. Razem jesteśmy RMF Max.
14: Bydgoszcz 106.1 FM.

Muzyka klubowa to jego domena. Alan Walker, RMF Max i Dancing in Love bije rekordy koncertowe. Ja mam do was teraz rekord festiwalowy. Sezon oficjalnie w tym roku już, no można powiedzieć, dobiegł końca, ale powoli startują informacje i wydarzenia na 2027. No i pobito rekord w Wielkiej Brytanii. Legendarny Glastonbury wyprzedał się, słuchajcie, w 42 minuty. W 42 minuty poszły wszystkie bilety na Glastonbury 2027, a wiadomo, że tam zawsze występują mega gwiazdy, największe, ale też mniejsze i gwiazdy przyszłości i każdy chce tam być, może macie takie marzenie. Jeżeli tak, to ogłoszono, że wiosną jeszcze będzie można się jakby co załapać, bo wystartuje odsprzedaż biletów wszystkich tych wejściówek, które zostaną zwrócone albo nieodebrane, czyli jest nadzieja. Teraz też rekordzista, no wiralowy rekordzista, internetowy rekordzista, MJ Deli w RMF Max nawija w Deli Supreme.

0: dodawał nam energii i o to chodzi, w szczególności jesienią, bo wiecie co? Muzyka może poprawiać dzień. Sprawdzili to w badaniu codziennych zachowań. Słuchanie muzyki należało do czynników najmocniej związanych z naszym lepszym nastrojem i mniejszym odczuwanym stresem. No to za chwilę numer, który też was odstresi. I to jak? Swedish House Mafia w kawałku Happiness is So Sad. Sprawdzimy też, co w pogodzie na jutro.
1: Reklama.
2: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
3: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
4: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
5: I zrobiła nam super pokój.
6: Mamo, dzięki!
7: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
8: Chcesz skompletować podręczną apteczkę? Włącz aplikację Allegro i zamów przydatne dla Twojego zdrowia produkty. Na co dzień i od święta. Zajrzyj do kategorii zdrowie i zrób zakupy z szybką dostawą bez wychodzenia z domu. Jak zakupy w kategorii zdrowie, to Allegro. Materiał reklamowy portalu Allegro nie jest to reklama produktów leczniczych, wyrobów medycznych ani aptek. Leki stosuj zgodnie z ulotką i dawkowaniem. W razie wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
9: No nie wierzę, jaki piękny świat jest od rana. To aż chce się żyć.
10: Ta, wiedzą ci, co wstają. Bądź na maksa już od rana. Hity, energia i materiał do beki na cały dzień. Róbmy razem poranek.

0: Dawaj w tygodniu już od 5.30 w RMF Max.
1: Sponsorem programu jest właściciel Energylandii, organizator wydarzenia Halloween Time z 7 domami strachów.

0: trwa, bo teraz 200 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na ceramikę, meble, kabiny, armaturę i akcesoria wydajesz. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Każde tankowanie może opłacać się jeszcze bardziej. Z aplikacją Circle K Extra możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
2: Bo teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci!
3: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
4: Lidl, to się opłaca.
5: I po reklamie.
6: Majka.
7: Wojtek.
8: Ja też dołączam. Jestem Daniel.
9: Hi, this is Britney Spears.
10: Hi, this is David Guetta.
11: RMF Max.
12: Bydgoszcz 106.1 FM.
13: Synoptycy na jutro dla Bydgoszczy i regionu zapowiadają duże zachmurzenie, ale są też szanse na rozpogodzenia w postaci słońca czy błękitu na niebie. Nie ma mowy o opadach deszczu, parasole znowu nam się nie przydadzą, a na termometrach tego dnia maksymalnie 19 stopni. Tak będzie w naszym mieście, a także w pobliskich miejscowościach takich jak Dobrcz czy Unisław. Warunki biometeo pozostaną korzystne. W środę także dużo chmur, mało słońca, ale nadal bez opadów deszczu. Parasole przydadzą się w czwartek.

0: Wielka, wielka szkoda, że ten numer wypada nam dzisiaj przy poniedziałku zestawienia listy Hot Bands. Robin Schulz, Watermat, Take It Slow, ale spoko, są fajne nowości, są premiery. Jest to nowa piosenka Taylor Swift, wróci także Rose, Fred Again też. Zaczynamy dosłownie za kilka chwil, teraz sprawdzamy ciekawe wydarzenia.
1: Dobry wieczór, Bydgoszcz. Jeżeli nie wiecie, o jakich imprezach warto już teraz w poniedziałkowy wieczór myśleć, no to ja wam podpowiadam. W tym tygodniu szykuje nam się na przykład Matt Bukowski i Emily Orcard. To oczywiście w Greju wszystko będzie się działo w najbliższą sobotę od godziny 22. Warto zaglądać tam również tydzień później. 17 października czeka nas sportowa impreza. To oficjalne afterparty Nighttime Emotions, także zaglądajcie śmiało do Greja również 17 października. Ale to oczywiście nie koniec, bo w ten piątek Point na przykład zaprasza do siebie Friday Power, jak zresztą co piątek tutaj dobrze jest zacząć imprezę. Także adres Teofila Magdzińskiego 18, samo centrum imprezowej Bydgoszczy. No i Mystic. Mystic też zaprasza do siebie karaoke, night party. Jak zawsze takie rzeczy dzieją się u nich w piątki i soboty. Start o godzinie 20. Nie musicie się zapisywać. Możecie przyjść solo, możecie przyjść ekipą. Po prostu wpadajcie.
2: Reklama. Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
3: Prawda, Barbara? A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył?
2: Co? No, ci panowie z Media Expert.
3: I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
4: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a wymieniany sprzęt odbieramy za darmo. A dodatkowo możesz skorzystać z usługi odbioru innych elektrośmieci. Szczegóły i warunki w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl.
5: Zrzucanie niechcianych kilogramów wcale nie musi oznaczać tygodni wyrzeczeń. Z dietą Keto Love pierwsze efekty możesz zobaczyć już po 6 dniach. Keto Love to 6-dniowa dieta zadaniowa, która pomaga przestawić metabolizm na korzystanie z zapasów tłuszczu. Keto Love to 5 łatwych do przygotowania posiłków dziennie na 6 dni. Bez skomplikowanego planowania i bez gotowania. Wejdź na wyzwanie6dni.pl i podejmij wyzwanie z Keto Love.
6: Nadal czekasz na termin w serwisie? Serio? Nie trać czasu. Przyjedź do Moto Budrex Jack przy Fordońskiej 185 w Bydgoszczy. Szybciej, sprawniej, lepiej. Wymiana opon? W dobrej cenie. Naprawa samochodu? Załatwione. Każda marka? Nie ma problemu. A jeśli jeździsz Hyundaiem, posiadamy autoryzację Hyundai. Nie czekaj u konkurencji. Przyjedź do tych, którzy szanują twój czas. Moto Budrex Jack. Fordońska 185. Oczywisty wybór.
7: Trenuj w CityFit. Wybierz karnet na 6 miesięcy. Pierwsze 2 miesiące masz 50% taniej. Już od 64 zł i 98 groszy miesięcznie. Sprawdź na cityfit.pl.
8: Każdy znajdzie PSB blisko. Każdy znajdzie tutaj wszystko.
9: Teraz w centrach budowlanych PSB niepalna wełna skalna Rockwool do ocieplenia poddaszy. Wybierz mądrze. Rockwool.
8: Z PSB zawsze się da.
10: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
11: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
12: I po reklamie.
13: Z tej strony Asia.
14: Tu Ola i Jarek.
15: Siemano, z tej strony Vito Bambino.
16: Cześć, tu Oskar Cyms.
17: Nazywam się Irek Jakubek. Razem jesteśmy RMF Max.
18: RMF Max. Bydgoszcz 106.1 FM. RMF Max.
0: Witajcie wieczorowo po 20. Fajnie, że jesteście z RMF Max. Przemek Grabowski za sterami. Startujemy pierwszą dziesiątkę listy Hot Bands. Najważniejsze numery po weekendzie. No i do tego ciekawe nowości, których nie zabraknie. Sprawdzajcie w poczekalni, czy są tam wasi ulubieni wykonawcy. RMFmax.pl. A zestawienie otwiera dzisiaj ekipa Tempest.

0: bije rekordy u siebie, w domu.
1: Gdzie? W Niemczech oczywiście, ale u nas też jest lubiany, popularny topik. Kolejna nowość z ekipą Carte Blanche, Lucky Ones, a jego największy sukces to remix 9PM ATB. Pozwolił mu dotknąć swój klasyk. Przerobił to doskonale. Topik czeka na wasze wieczorne głosy. Oscar Sims też, chociaż chyba w szczególności fanek nie trzeba namawiać. Dzisiaj dziewiątka bez końca.

Takie właśnie poprokowe hity w nowych aranżacjach. Offenbach przerabiają hit Stasaila. No i już ósemka przy poniedziałku Fall to the Floor. A ja mam do was nowość od Rose. To ta dziewczyna, która trafiła po castingu w Australii do ekipy Blackpink, a później przeniosła się do Korei Południowej. Miała wtedy 15 lat. Dzisiaj trochę większa. I tak śpiewa Rose. Nowość w RMF Max. New Trick.

0: trochę house'u, trochę popu, trochę takich latino klimatów, trochę K-popu też. A tutaj cała orkiestra gwiazd: Kariel, Paco Amoroso, Pink Panthers, Fred Again i oczywiście gość, który stworzył ten house'owy podkład, czyli Etienne de Crécy. Sexy Magic w zestawieniu najważniejszych hitów jesieni na liście Hot Bands. Dzisiaj siódemka, a za chwilę Mata bardzo imprezowo na mikrofonie dla DJ-a Aicha. Ring My Bell już czeka. RMF Max. RMF
1: Max. Reklama.
2: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
3: Tak, ale pomógł mi Zdrowid Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowid Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
4: Zdrowid Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowid.
5: No nie wierzę, jaki piękny świat jest od rana. To aż chce się żyć.

0: tygodniu już od 5.30 w RMF Max.
1: Sponsorem programu Wstawaj, nie udawaj jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.
2: Przeczytałem w życiu nie jeden gotowy scenariusz, ale historię własnego biznesu tworzę każdego dnia. I wiem, że w prowadzeniu firmy ważne jest, żeby być blisko. Blisko banku, który zna twój biznes i twoje potrzeby. Ty też przenieś kredyt firmowy do banku spółdzielczego SGB. Banki spółdzielcze SGB. Blisko tego, co ważne dla biznesu. Polecam Leszek Lichota.
3: Decyzja kredytowa uzależniona jest m.in. od wyniku badania zdolności kredytowej oraz oceny ryzyka kredytowego. Informacje na temat oferty, dodatkowych warunków opłat i prowizji usług dodatkowych dostępne są w placówkach banków. Lista banków z ofertą dostępna na blisko.sgb.pl.
4: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce Gwarancja najniższej ceny.
5: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
6: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
5: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
6: Ach, ci panowie z Media Expert.
5: Prawda?
7: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
8: Mam ochotę na safari.
9: Na safari to trochę daleko.
8: Wystarczy pójść do punktu Lotto.
9: A ile można upolować?
8: 10 głównych wygranych po 200 tysięcy złotych.
9: No to w drogę.
10: Nowa zdrapka safari dostępna w punktach Lotto. Kupuj, zdrapuj i wygrywaj nawet 200 tysięcy złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
11: Dużo dobrego w Netto.
12: Teraz w Netto piwo Żubr. Jedynie 2,69 za puszkę 500 ml przy zakupie 6 sztuk. Najniższa cena z 30 dni 2,49. Netto, dużo dobrego.
11: Za mniej.
13: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
14: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
13: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
14: Ascorvita Max?
13: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
14: Zdrowi.
13: I po reklamie.
15: Majka, Karolina,
16: Wojtek.
17: My name is Alex Warren.
18: Hello, this is September.
19: Cześć, tu Michał Szymański. Razem jesteśmy RMF Max.
20: RMF Max.
21: Bydgoszcz 106.1 FM.

Oto nasza pacjentka, pacjentka zero, Taylor Swift. Fani oglądają teledysk, bo tam są podobno jakieś ukryte znaczenia i znaki. Widzieliście coś? Bo ja to chyba jestem za słaby, niczego nie widziałem, ale fajnie się tego słucha. I nie zgodzę się z niektórymi komentarzami, bo pojawiły się takie w sieci, na Instagramie, ludzie wrzucają memy, filmiki, że wszystkie piosenki Taylor Swift brzmią tak samo. Może niektóre rzeczywiście są podobne, ale wszystkie tak samo, no bez przesady. Halo, gdzie są fani Taylor Swift? Głosujemy na rmfmax.pl, a my otwieramy pierwszą piątkę. Tutaj Niemcy z projektu Neptunika energetycznie w numerze What If?

Dużo świeżej nuty dzisiaj na liście Hot Bands. Armin van Buuren przed chwilą, jego Everlasting, a na miejscu czwartym mieliśmy nowość, słuchajcie, O co chodzi i Lolek już w zestawieniu. Nienawidzę Warszawy. Wiem, że ich lubicie, wiem, że ich śledzicie i wiem, że chcielibyście postawić ich na miejscu pierwszym. No to może jutro, to byłaby chyba najszybsza jedynka tego roku. RMFmax.pl, tam głosujecie, otwieramy pierwszą piątkę. Tutaj chłopaki z Fastboy w numerze Music Sounds.

0: Relax Bydgoszcz.
1: I've been fighting.

Odkrywam dla Was nowe hity codziennie na liście Hot Bands i mam też nowego wykonawcę, który może wejść do zestawienia w tym tygodniu w swojej pierwszej produkcji Back to Yours. Tak to leci i czeka na Wasze głosy. rmfmax.pl Alone. Może jutro już wśród najlepszych. No teraz czas na najlepszych. Najważniejszy numer po poniedziałku. Na miejscu trzecim Fastboy w Music Sounds, na drugim Zalia, Tylko Kochaj Mnie, a na miejsce pierwsze wracają nam Alan Walker, Ava Max, Jest Moc, Fate. RMF Max. RMF Max. One. One. One. One. One. Numer jeden.

0: Alan Walker, Ava Max, najlepsi na liście Hot Bands dzisiaj. Zostańcie z nami, wracam z dobrym bitem. Teraz sprawdzamy, gdzie warto wyjść.
1: Tu RMF Max, Bydgoszcz, cześć, dzień dobry. Jeżeli szukacie podpowiedzi, gdzie znaleźć imprezę, no to na początek warto odpalić RMF Max. Tutaj podpowiedzi przychodzą do Was same. I tak na przykład możecie już powoli myśleć o Halloween. Chociaż ja bym myślała nawet już szybciej, bo taka na przykład halloweenowa impreza, którą organizuje Botanik. Impreza totalnie kostiumowa, z naprawdę dobrą obsadą, jeżeli chodzi o DJ-ów. No to bilety w sprzedaży już jak najbardziej są. Poszczegóły odsyłam Was właśnie na Facebooku. Botanika. Swoją imprezę halloweenową robi też Fabryka Lloyda. To będzie największa impreza w mieście. Ta taneczna, oczywiście, 31 października. Cyrkowo-halloweenowo lata 80-90. Easy Rose'y będzie kosmicznie, to z całą pewnością. A jeżeli chodzi o bliższe terminy, no to Awa 3.0 zaprasza do siebie już w najbliższą sobotę. Szykuje się impreza wspominkowa Memories of Dworcowa 13. DJ Welt, DJ Mortek, DJ Crystal, DJ Lucas, DJ Stone. Oni będą się wami opiekować.
2: Reklama.
3: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
4: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
5: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
6: Jeśli dzieje się coś naprawdę ważnego, usłyszysz to natychmiast w RMF Max. Wyniki, sukcesy, porażki. Sprawdź flash sportowy w RMF Max.
7: Sponsorem flasha sportowego jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
8: Kiciu,
9: a?
8: Zgadnij, co mam dla ciebie. Podpowiem, że tyle emocji dawno nie drapnęłaś.
9: Już czuję ten dreszczyk i wygraną. Tak sobie myślę, że to musi być nowa.
8: Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrapkach?
9: Oj, misiu, ja po prostu lubię drapać i liczę na szybką wygraną.
8: Oj, Kiciu, ale z ciebie drapacz.
9: To choć od razu drapnijmy jakąś zdrapkę.
8: To ja tylko dodam, że wszystkie zdrapki do drapnięcia w punktach lotto, a do wygrania nawet 1 000 000 złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
10: Każdy znajdzie PSB blisko. Każdy znajdzie tutaj wszystko.
11: Teraz w centrach budowlanych PSB niepalna wełna skalna Rockwool do ocieplenia poddaszy. Wybierz mądrze. Rockwool.
10: Z PSB zawsze się da.
12: Wygenerowano z AI.

0: Kupuj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Bo Media Expert taniej masz.
2: Halo, Kasia?
3: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
2: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
3: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
4: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic spółka z o.o. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
5: I po reklamie.
6: Z tej strony Krzychu.
7: Ja też dołączam, jestem Małgośka.
8: Hi, this is Denzel.
9: Hey yo, this is Eminem.
10: Cześć, tu Natalia Kawałek.

Okej, będziemy oglądać gwiazdy, jak tylko nie będzie chmur. Gdzieś tam może za miastem. Stas od ekipy Vice. Witajcie wieczorowo po 21. Graba z wami za chwilę Swedish House Mafia, ale teraz jeszcze jeden talent. Dziewczyna, która świetnie śpiewa, bardzo dobrze tańczy. No już jako dziecko przecież uczęszczała do szkoły baletowej. Balet to była jej pierwsza miłość. Muzyka przyszła gdzieś później. To Adela ze Słowacji. Coraz bardziej popularna także u nas. Tak śpiewa w nowości Ain't in LA.

słyszysz tę nowość. Jeżeli słyszysz ten hit. Lub ten hit. To znaczy, że słuchasz RMF Max.

0: Odświeżamy pamięć. Kojarzycie jeszcze tę dziewczynę? To Velvet w niezapomnianym Fix Me w RMF Max. No ja ostatnio odświeżyłem sobie kontakty w telefonie. Chciałem sprawdzić, czy mam tam jakichś milionerów może zapisanych w kontaktach. No nie przydarzyło mi się jeszcze, ale może słucha nas jakiś przyszły milioner albo milionerka. Bo przecież w RMF Max jest nowa zabawa i mamy milion do wzięcia. Szczegóły na rmfmax.pl. A u mnie warci więcej niż milion. Tame Impala i Luza. Czeka też ATB i Calvin Harris. RMF Max.
1: Reklama. Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego. To najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
2: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
3: Kiciu, zgadnij, co mam dla ciebie. Odpowiem, że tyle emocji dawno nie drapnęłaś.
4: Już czuję ten dreszczyk i wygraną. Tak sobie myślę, że to musi być nowa.
3: Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrapkach?
4: Oj, misiu, ja po prostu lubię drapać i liczę na szybką wygraną.
3: Oj, Kiciu, ale z ciebie drapacz.
4: To choć od razu drapnijmy jakąś zdrapkę.
5: To ja tylko dodam, że wszystkie zdrapki do drapnięcia w punktach lotto, a do wygrania nawet milion złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
6: A kto nasz nowy telewizor przywiózł, podłączył i skonfigurował?
7: Ci panowie z Media Expert.
6: Dokładnie. I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
8: Teraz w Media Expert. Nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A wymieniany sprzęt odbieramy za darmo. A dodatkowo możesz skorzystać z usługi odbioru innych elektrośmieci. Szczegóły i warunki w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl.
9: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
10: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
9: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvite Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
10: Ascorvita Max?
9: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
2: Zdrowi.
9: I po reklamie.
11: Hejka, tu Maciek.
12: Ja też dołączam, jestem Aneta.
13: Hey, this is Imagine Dragons.
14: What's up, it's Sean Paul.
15: Siema, tu Dawid Piązek. Razem jesteśmy

0: siedzimy, ruszamy się do Michiko, DJ Goja, Jason Derulo, bo nie chcę brzmieć jak stary wujas albo stara ciotka, ale chciałbym powiedzieć, przypomnieć właściwie stare amerykańskie powiedzenie don't worry, be happy, bo martwienie się może sprawić, że mniej się ruszamy, a jak mniej się ruszamy, to bardziej się martwimy. No tak wyszło z badania, że im dłużej się siedzi, tym więcej się martwi, tak więc trzeba to zremiksować. Nie tylko don't worry, be happy, ale jeszcze ruszaj się, tańcz albo przynajmniej idź na spacer. No i w drodze może do parku wieczorowo na taki późny spacer, może z pieskiem. Gibbs, Kielas i Dope House w RMF Max. Piękny świat.
1: Max. Padło mi auto na rondzie, ty miło jak z filmu o Bondzie. Trzy pasy wolne nie szkodzi, podjeżdża na tyłek i trąbi. Zachciało mi się umyć okna, olsztyn i parter wieżowca. Mignęła mi koleżki, siostra,
2: weź już ten płyn lepiej za.

Primadonna, wieczorna energia od Two Colors. Przy naszych bitach na pewno szybko nie zaśniecie, ale jakby co, to spróbujcie. Warto, przewietrzenie sypialni może mieć więcej sensu niż myślimy, bo gorsza wentylacja była jednym z zachowań powiązanych z krótszym snem. Zbadali to, tak więc jak wam się ostatnio gorzej spało, to może dlatego, że okno było całkowicie zamknięte. Teraz wietrzymy głośniki, a w głośniku Somber, jego głos i ten hit w RMF Max, My Body Isn't Ready.

0: wszystko, czego chciałem. No to dzisiaj prawie wszystko zagrałem. Mrozu i Kacperczyk, ale wracam jutro z nowościami, z hiciorami. Przemek Grabowski, zapraszam was po pracy, po szkole we wtorek od 18. Od 20 jutro kolejne wydanie Listy Hobbens i może Mrozu już w zestawieniu. Głosujecie na rmfmax.pl. Po 22 też nie zabraknie dobrej nuty w RMF Max. Do usłyszenia, cześć.
1: Reklama.
2: Halo, Kasia?
1: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
2: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
1: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
3: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka ZO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
4: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
5: Teraz w Kiku dostępne są damskie swetry z dzianiny od 40 zł w różnych wzorach i kolorach, a dziecięce już od 35 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Więcej propozycji znajdziesz w twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
6: Nowy rok akademicki na wypasie?
7: Wiadomo, super ceny z legitymacją studencką w Media Expert.
8: Sprawdź ofertę dla studentów w Media Expert. Okaż legitymację lub zaświadczenie o przyjęciu na studia i kupuj w specjalnych cenach. Na przykład Airfryer Gesen Jensen. Dwie szuflady, 10 automatycznych programów. W specjalnej cenie 297 zł. Termos Gesen Jensen z dotykowym wyświetlaczem i filtrem ze stali nierdzewnej. W specjalnej cenie 27 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
9: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
10: Tak, ale pomógł mi Zdrowid Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowid Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
11: Zdrowid Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowid.
12: I po reklamie.
13: Karolina.
14: Marek.
13: Zuśka.
15: Jestem Kuba, a to moja ekipa.
16: Hey, it's Dua Lipa.
17: Hey, this is Kygo.
18: Z wami Asia Meus. Razem jesteśmy RMF.

0: Max.
1: RMF Max.
2: Daje energię mi piękna pogoda, taka jak za oknem teraz. Rano koniecznie z cytryną woda, bo wczoraj był lekki melanż. W lobby pytałem, czy przedłużam dobę. Co dzień budzę się w nowych miejscach. Lekarz coś mówił, dbaj o wątrobę. Ja

Jeżeli słyszysz tę nowość. Jeżeli słyszysz ten hit. Lub ten hit. To znaczy, że słuchasz RMF Max.

przed nadużywaniem, byciem lekomanem, złym startem i awaryjnym lądowaniem, czerwonym dywanem, wyciętym migdałem, zatruciem, uczuciem, że mogłem mieć taniej przed smutnym panem, który w głowie mieszkał, bezczynnym popijaniem.

0: Marian.
1: Prawda? No. A kto go Barbara tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
0: Kto? No wiadomo.
1: Ci panowie z Media Expert.
2: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
3: Mam ochotę na safari.
4: Na safari to trochę daleko.
3: Wystarczy pójść do punktu Lotto.
4: A ile można upolować?
3: 10 głównych wygranych po 200 tysięcy złotych.
4: No to w drogę.
5: Nowa zdrapka safari dostępna w punktach Lotto. Kupuj, zdrapuj i wygrywaj nawet 200 tysięcy złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
6: I po reklamie.
7: Z tej strony Asia.
8: Tu Radek.
9: Cześć, tu Daria Zawiałow.
10: Hey, it's Dua Lipa.
11: Cześć, tu Dawid Miązek. Razem jesteśmy RMF Max.
12: RMF Max.
13: Hity na maksa.
14: Hity na maksa.

Rok, stary piach. Znowu jadę nad Bałtyk, bo chcę być sam. Z dala od tej Warszawy i od ich braw, co się nagle posypały jak Chciałbym zadzwonić, ale się martwię, że znowu odbierzesz i znów będziesz miała rację. Dlatego sam leżę w zimnej wodzie.

to kiedy obok stoisz, serce na chwilę mi staje w gardle. Ale żeby cię ochronić, jeśli mi na to pozwoli.

Daj mi lek na samotność, kiedy nie mam ochoty na nic. Bądźmy taką melodią, która z głowy nam nie może wyjść. Chociaż przyszłość to blind box, ślepo nie patrzmy tu w nią. Twórzmy niepowtarzalną nawet, powtarzając wciąż ten sam błąd.